Lato z Radiem Emaus. It's a kind of magic.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była noc 10 lipca 1980 roku, gdy do drzwi probostwa parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Hoyavay w Gwatemali ktoś zapukał. Zbudzony ze snu, ojciec Faustino Villanueva otworzył drzwi i zobaczył na progu dwóch obcych mężczyzn. Wiedział, że sytuacja nie wygląda dobrze, bo w kraju od lat trwała wojna domowa, ale dwie miesiąc wcześniej w oddalonym o 130 km Chajul zamordowany został inny misjonarz, ojciec José María Gran Chirera. Najlepiej zatem było szybko zamknąć drzwi i uciekać, tylko właściwie dokąd? Przecież ojciec Villanueva, Hiszpan z urodzenia, już od ćwierć wieku mieszkał i posługiwał w Gwatemali. Docierał do odległych wsi i miasteczek. Głosił tam Słowo Boże z pomocą liderów katolickiej akcji wiejskiej. Sprawował sakramenty, załatwiał lekarstwa, organizował spółdzielnie, by mieszkający tam ludzie nie padali ofiarami wyzysku. Robił więc dokładnie to, co było charyzmatem jego wspólnoty zakonnej misjonarzy Najświętszego Serca. Był świadkiem łaskawej i współczującej miłości Boga, będącej jedynym remedium na zło widoczne w codziennym życiu ludzi. Dlatego tamtej lipcowej nocy roku 80., gdy ojciec Faustino Villanueva zobaczył owych dwóch mężczyzn w progu i usłyszał dodatkowo, że proszą o rozmowę, nie zamknął przed nimi drzwi. Ubrał się natomiast i razem z nimi wyszedł w ciemność. I tak stał się jednym z 10 błogosławionych męczenników wojny domowej w Gwatemali.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedico Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wygląda na to, że Jezus nie nakazuje uczniom

by uciekali ciągle przed wilkami. Raczej twierdzi, że wilki pochwycą uczniów i właśnie wtedy mają zachować twarz i nie zmieniać się w wilki. Jedni, patrząc na życie uczniów, będą w ich świetle widzieć Ojca, a drudzy w tym samym świetle ujrzą własną ciemność, którą będą chcieli zabić w uczniach. Jezus wzywa uczniów, by nigdy nie przeszli na stronę ciemności. Jest to możliwe dzięki Duchowi. Czy modlę się za tych, którzy doświadczają krwawych prześladowań?

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus w spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, kończymy ten tydzień. Minęła godzina siódma, zaczynamy piątek. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Siostry Elżbietanki organizują wakacyjny wolontariat. Rozpoczęły się zapisy na jesienny bieg charytatywny. 209 prawników od maja czeka na nominacje asesorskie. Poznańskie Elżbietanki zapraszają do aktywnego spędzenia wakacji. W sierpniu po raz pierwszy organizują wakacyjny wolontariat w nowym Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Siostra Józefa Krupa tłumaczy, że wolontariusze będą pomagać w codziennym funkcjonowaniu placówki.
3: Uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami. Jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach.
2: Podczas wolontariatu odbędą się także spotkania, konferencje i warsztaty, podczas których zainteresowani dowiedzą się chociażby, jak pomóc osobie bezdomnej spotkanej na ulicy. W planach są również wspólne wyjścia, wyjazdy oraz zwiedzanie. Do udziału w wolontariacie może się zgłosić każda osoba w wieku od 18 do 35 lat oraz osoby w wieku 16-17 lat za zgodą rodziców. Ruszyły zapisy na drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego, który odbędzie się 25 października. Bieg ma za zadanie nagłośnić kwestię rodzicielstwa zastępczego, mówi Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
4: Bieg jest organizowany misją propagowania rodzicielstwa zastępczego, który jest tematem dosyć mocno zaniedbany, mam wrażenie, i społeczność ma niską świadomość problemu, jakim jest duża ilość dzieci, która poszukuje domu, miasto, mówimy tutaj o Poznaniu, nie ma co z nimi zrobić. To jest bieg, który właśnie z jednej strony propaguje tą ideę i tą potrzebę, a z drugiej strony zbiera pieniądze na wyprawki na dobry start.
2: Bieg odbędzie się nad poznańską Maltą. Zapisać można się przez stronę jesiennybieg.pl. Biegacze będą mieć do wyboru główny dystans 10 km wokół jeziora Maltańskiego, a także kolorowe biegi dziecięce na dystansach od 200 do 1500 metrów. Wszystkie środki pozyskane z wpisowego od biegaczy przeznaczone są na wsparcie rodzin zastępczych i ich dzieci. W ubiegłym roku udało się zebrać 100 tysięcy złotych. Robert Wielicki, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, 9 lipca stracił stanowisko. Jak informuje Radio Poznań, odejście prezesa po zaledwie 6 miesiącach pracy było wspólną decyzją jego samego i Rady Nadzorczej Targów. Teraz spółką pokieruje dwóch dotychczasowych wiceprezesów. Marcin Bilik, który objął stanowisko prezesa, i Filip Bittner, który pozostał na swoim stanowisku. Rada Nadzorcza uznała, że dwuosobowy zarząd będzie bardziej skuteczny niż trzyosobowy. Dwustu dziewięciu prawników po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i zdaniu egzaminu od maja oczekuje na nominację prezydenta Karola Nawrockiego na stanowiska. Po spotkaniu z delegacją przyszłych asesorów zastępca rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Bartłomiej Starosta podkreślił, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje obsadzenia około 1000 wakatów i nominacja ponad 200 asesorów znacznie poprawiłaby wydolność polskich sądów. Bez nominacji przyszli asesorzy nie mogą rozpocząć pracy.
5: Jest wiele spraw do rozpoznania, jest dużo zaległości w sądach, jest dużo wakatów, a ponad 200 przyszłych asesorów czeka od kilku miesięcy na udzielenie im wotum w wyniku nominacji prezydenckiej. My wspieramy te osoby. Te osoby zarejestrowały się w urzędach pracy albo pracują, są w dużym stanie niepewności, który powinien jak najszybciej się zakończyć. Te osoby są niepewne co do swojej sytuacji, zarówno zawodowej, jak i mieszkaniowej, ponieważ wiele z tych osób wybrało też sądy w innych miejscowościach niż do tej pory zamieszkiwały.
2: Krajowa Rada Sądownictwa jak na razie nie uzyskała informacji, co dalej z nominacjami asesorskimi, którą zgodnie z zapowiedzią miał wczoraj przekazać przedstawiciel prezydenta w KRS.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to również 15 stopni Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu jest umiarkowane zachmurzenie, chociaż musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze, że przez moment podczas serwisu tak słońce zaczęło przebijać się przez nasze radiowe okna, że aż prawie nie widzieliśmy, co jest napisane na naszych radiowych komputerach. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zostańcie z nami oczywiście, bo jak zawsze mamy wam dużo do zagrania, dużo do powiedzenia. Już za moment w okolicach godziny 7.15 pojawi się kartka z kalendarza, ale zanim kartka z kalendarza umili nam czas na antenie, no to podobnie właśnie jak w radiu obecnie, duet na antenie, duet również teraz muzycznie. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Czy trzeba coś więcej dodawać? Aha, chyba tak, już wiem co. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 10 lipca. 1835 rok, w Lublinie urodził się Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor. Rok 1940 powołano Dywizjon 302 Poznański jako pierwszy z polskich dywizjonów w Anglii. Rok 1982 urodził się Sebastian Mila, piłkarz, reprezentant Polski, grał m.in. w Groklinie Grodzisk Wielkopolski, a także w Austrii Wiedeń. Rok 1993 zmarł Teodor Anioła, polski piłkarz, wieloletni zawodnik Lecha Poznań, a także reprezentant Polski. No i na koniec rok 2004 zmarł profesor Lech Krzyżaniak, archeolog, dyrektor Poznańskiego Muzeum Archeologicznego. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, kolejna już w poniedziałek w okolicach godziny 7:15, a ja Was zapraszam do tego, abyście nas informowali o różnych sytuacjach drogowych na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach. 601 077 033 to nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam jesteśmy dostępni dla Was, więc jeżeli macie jakieś informacje, jeżeli coś widzicie, to od razu te informacje przekażemy na antenie. Już tak awansem życzę Wam, drodzy kierowcy, i nie tylko drodzy kierowcy szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Io benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 25 minut zostało do godziny 8. Za nami Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale może zanim wjedziemy do Poznania, szybki rzut oka na S11 i węzeł Poznań-Krzesiny, no bo wiemy doskonale, a nawet jak nie wiemy, no to tutaj informuję, że ten węzeł jest częściowo w remoncie, ale widzę, że obecnie sytuacja jest opanowana tutaj, więc myślę, że śmiało możecie śmigać, czy to trasą katowicką od strony na przykład, nie wiem, Kurnika, czy wyjazd z Poznania również jest przejezdny płynnie. Sprawdzamy teraz już sytuację w Poznaniu. Ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie. Trochę postoicie na ulicy Lutyckiej na przejeździe Poznań-Wola. Trasa Niestachowska, widzę, że bez większych korków w tym momencie. Spójrzmy teraz na ulicę Lechicką, niewielkie korki do skrzyżowania z ulicą Serbską. Widzę, że most Lecha także przejedziecie dosyć szybko. Teraz spójrzmy na rondo Śródka i widzimy, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. No i właśnie, jeżeli chodzi o ulicę Podwale i korek, no to on zaczyna się mocno przed wiaduktem, także jeżeli jedziecie, skręcilibyście z mostu Lecha właśnie w ulicę Chlonda, no to jednak ten przejazd przez rondo Śródka nie byłby aż tak płynny, chociaż później zjazd na przykład w ulicę Wyszyńskiego będzie raczej bez korków, dlatego że, może inaczej, trwa cały czas most, przebudowa mostu, remont mostu Bolesława Chrobrego, to powoduje korki, ale obecnie, mimo tego, że godziny szczytu trwają w najlepsze, no to problemów widzę, że tutaj korkowych nie ma. Również większych problemów nie ma, jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła II, bo w obu kierunkach przejedziecie płynnie. Rondo Ratajem również widzę, że tutaj bez większych korków. Sprawdźmy teraz rondo Starołęka, tutaj nie jest aż tak kolorowo, no bo trochę postoicie od strony ulicy Starołęckiej, no i również od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się przed mostem Przemysła I. Teraz krzyżówka Głogowska-Hetmańska. Widzę, że tutaj bez większych kłopotów także przejedziecie. No i co jeszcze widzę? Jeszcze widzę pętlę Górczyńską. No ale ja powiem wam szczerze, ja muszę mocno zbliżyć tutaj nasze mapy drogowe, żeby sprawdzić korki, więc to są bardzo dobre informacje. Słuchajcie, możecie śmiało śmigać po Poznaniu, oczywiście wiadomo, bezpieczne i w granicach przepisów, ale widzę, że jest bez większych korków, także naprawdę tutaj sytuacja jest bardzo dobra, ale może zobaczę jeszcze w sumie centrum ścisłe, jak tutaj wygląda. Spójrzmy jeszcze może na przykład na Garbary. Też widzę, że bez większych kłopotów tutaj sytuacja

popatrzę jeszcze może na, spojrzę jeszcze może na Rondo Caponiera. No dobra, widzę, że faktycznie, jeżeli chodzi o Rondo Caponiera, tutaj trochę postoicie, zwłaszcza odcinek od strony ulicy Roosevelta, mam na myśli odcinek od Targów Poznańskich i myślę, że tutaj za Rondem Caponiera także troszeczkę postoicie do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i na wielkopolskich trasach, 601-077-033, 601-077-033, to nasz bezpłatny numer, nie bezpłatny, to jest nasz numer do kontaktu. Zapraszamy po prostu Was do informowania nas o utrudnieniach w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie. Tam również możecie nas złapać, tam również jesteśmy dla Was dostępni. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, a już za parę minut będzie przegląd prasy. Zanim przegląd prasy, no to oczywiście, że pogramy. No i co pogramy? Widzę, że pogramy duet Vicky Gabor i Kaja Ramię w Ramię, a już po utworach będzie przegląd prasy. Zostańcie z nami teraz na naszej antenie Vicky Gabor i Kaja.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. A tam, ale się dzieje. Stańczyk przewodnikiem, tu dyrektora Muzeum Jedzą Myszy. Siedmiolatek jest aktorem, królem może być każdy, a błazen prowadzi przez 1000 lat. Głos Wielkopolski zajrzał za kulisy największego widowiska w Wielkopolsce. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Było lokalnie, no to teraz zaglądamy do gazety wyborczej, a tam reforma PIP, branża IT straszą kontrolami. Programiści, marketingowcy, lekarze, kurierzy, to ich najczęściej wymienia się jako potencjalne cele Państwowej Inspekcji Pracy po reformie, która weszła w życie w minioną środę. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu gazety wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Wyższe grzywny mogą oznaczać więcej więźniów. Większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja. Stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia prawie 30 lat temu kodeksu karnego. Dziś przedział kar wynosi od 100 zł, 10 stawek dziennych po 10 zł, do 1 080 000 zł, 540 stawek dziennych po 2000 zł. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a dokładniej do magazynu Na Weekend. A tam Chiny A i Chiny B. Choć nad Jangcy narodziła się imponująca potęga gospodarcza, owoce tego sukcesu nie zostały podzielone równo, a także uczeń zostawia mistrza w tyle. Szok, jaki Niemcom fundują Chińczycy, obejmuje kolejne obszary przemysłu. Zagrożenie jest już dobrze rozpoznane, ale presja wciąż rośnie. Więcej w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna w magazynie Na Weekend i na koniec Gazeta Polska codziennie. Sikorski znów atakuje prezydenta RP. Tuż po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski pozwolił sobie na serię komentarzy w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego, w jednym z nich insynuując nawet współodpowiedzialność głowy państwa za ostatnie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny w poniedziałek o godzinie 7.45. Najbliższe informacje już o godzinie 8.00. Przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach. Skoro mamy pełną godzinę, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W południe w Poznaniu rozpoczną się obchody upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa. Prezydent Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Mszą świętą w kościele ojców dominikanów o 12 rozpoczną się dziś poznańskie obchody upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. W tym roku każdy, kto stracił na Wołyniu lub w Małopolsce Wschodniej swoich bliskich albo ma pochodzenie z tego regionu, będzie mógł osobiście ustawić pod tablicą upamiętniającą ofiary, która znajduje się w krużgankach klasztoru, zapalony znicz pamięci, przypisany do konkretnej miejscowości. Chodzi tu o ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad, związanych z nimi historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Katarzyna Kwinecka.
3: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwym emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdę historyczną.
2: Baner przypominający o ofiarach ludobójstwa zawisł także na elewacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W poznańskim Nowym Zoo na świat przyszła żyrafa północna. Nowa mieszkanka ogrodu ma na imię Ewa, obecnie ma 10 dni i waży ponad 60 kg. Ten gatunek żyraf jest dziś niezwykle rzadki, mówi kierownik Nowego Zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński.
4: Żyrafy północne są gatunkiem, który jest jednym z czterech gatunków żyraf, natomiast ten właśnie gatunek jest najmniej liczny. Około 7 tysięcy tylko żyraf północnych żyje w rejonie Sudanu Południowego, Etiopii, a więc w Afryce. No i ten gatunek jest oczywiście w tak zwanym programie hodowlanym. Przypominam, że ogrody zoologiczne właśnie hodują zwierzęta gatunków, które są zagrożone wyginięciem. To jest nasz podstawowy, najważniejszy cel. Żyrafy takim gatunkiem niestety są.
2: Matką małej żyrafy jest Elsie, 15-letnia samica, a ojcem wciąż bardzo młody, bo mający nieco ponad 6,5 roku, Takari. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zapowiada wzmocnienie komunikacji na koncerty Żywiec Męskie Granie, które odbędą się dziś i jutro na Cytadeli. Częściej, bo co 10 minut będą kursowały tramwaje linii numer 17, a linie autobusowe dojeżdżające w ten rejon będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Ponadto uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa numer 30 łącząca Pętlę Wilczak z centrum. Ponadto po koncertach z dworca Garbary dodatkowym taborem wzmocnione zostaną linie autobusowe numer 163, 174 i 190. Dyskusja o nowej konstytucji ma zarówno wymiar praktyczny, jak i polityczny, ocenia politolog dr Andrzej Anusz, komentując zaplanowane na dziś pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Organ powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja ma przygotować projekt zmian ustrojowych. Dr Anusz przyznał na antenie Polskiego Radia 24, że rozmowa o dostosowaniu ustroju państwa do współczesnych wyzwań może być konstruktywna.
5: Tutaj na pewno jest potrzebna ewentualnie rozmowa o znowelizowaniu, zgadzam się, konstytucji, doprecyzowaniu pewnych rzeczy. Natomiast w kategoriach politycznych oczywiście ta dyskusja konstytucyjna może służyć budowie pewnego obozu politycznego. Ja myślę, że prezydent ma też to w tyle głowy. Wiemy, że dzisiaj ugrupowania rządzące do tej komisji prezydenta nie weszły, natomiast opozycja weszła. Sama dyskusja między tymi ugrupowaniami na temat konstytucji może po prostu te ugrupowania do siebie przybliżyć i ułatwi w taki czy inny sposób budowę ewentualnie przyszłego rządu.
2: Prezydent powołał też pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. W jej skład wchodzą były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalistka profesor Anna Łabno, konstytucjonalista doktor habilitowany Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu doktor nauk prawnych Józef Zych, była prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędzia w stanie spoczynku i była ministra sprawiedliwości Barbara Piwnik.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu występują przejaśnienia, są umiarkowane, jest umiarkowane zachmurzenie. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, a na początek kolejnej godziny poranka, no nie może być inaczej, zagramy utwór Początek, męskie granie orkiestra, Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Mam nadzieję, że rozgrzeje was ten utwór na piątek. Ja również czuję, że będę musiał chyba rozgrzać gardło, bo lekka chrypka powoli się wkrada. A może to jest zmęczenie po całym tygodniu? A kto wie? Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Wierność prawdzie nie zawsze spotyka się z aprobatą. Jezus uprzedza o trudnościach, ale obiecuje wsparcie w chwilach próby. Nie zachęca do walki, lecz do zachowania łagodności i mądrości. Wytrwałość w czynieniu dobra, nawet w obliczu niezrozumienia, jest najsilniejszym świadectwem. Często to właśnie w momentach bezradności działa najmocniej siła, której nie da się wypracować własnym staraniem. Spokój w trudnych chwilach bywa znakiem obecności czegoś większego. Pomyśl, kiedy ostatnio udało mi się zachować spokój mimo niesprawiedliwej oceny?

Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8 za nami polski dwupak Sanach Marcepan, a także Mrozu i Aura. Zresztą to byłaby ciekawa kolaboracja Sanach i Mrozu. Czy widzielibyście ten duet? A no właśnie, to już zostawiam wam. No ale nie zostawiam informacji istotnej, że o godzinie 8.30 ostatnia już poranna rozmowa w tym tygodniu. Naszym porannym gościem będzie nowy zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Derech. Opowie on o pierwszych dniach w urzędzie, zadaniach, na których chciałby się skupić i swoich największych marzeniach zawodowych. Poranna rozmowa już o godzinie 8.30. Zapraszam was na nią bardzo gorąco, a teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, musi być równowaga, pogramy zagranicznie i cofamy się już o prawie 30 lat The Verve i Bittersweet Symphony. No to co, gramy?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
2: Dzisiejszym gościem Radia Emaus jest zastępca prezydenta Bartosz Derech. Świeżo po rozpoczęciu pracy, ponieważ rozpoczął ją 1 lipca jako zastępca prezydenta Poznania. Jak pierwsze wrażenia?
3: Dzień dobry. Pierwsze wrażenia są bardzo dobre, dużo życzliwych osób w samym urzędzie, ale też wiadomo, bardzo dużo wyzwań, bardzo wiele rzeczy do wdrożenia się, no i szeroki zakres, który objąłem, no który powoduje, że automatycznie tej pracy spada na mnie w tej chwili bardzo dużo.
2: Ale z drugiej strony pan prezydent skończył tutaj studia, skończył tutaj liceum, więc Poznań to w zasadzie jest dla niego rodzinne miasto, można powiedzieć,
3: nie,
2: prawda?
3: Nie, no to jest moje miasto, tym bardziej w ramach metropolii poznańskiej to jest właściwie w tej chwili jeden organizm, natomiast Poznań kocham, uwielbiam, czuję się tutaj świetnie.
2: Czyli tak bardzo wielu nowości nie ma?
3: No, pod względem mojej dotychczasowej pracy to jednak jest nowość, bo trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inna skala. Do tego w przypadku miasta dochodzą kompetencje powiatu, więc trochę tych nowości jest, ale z drugiej strony no jest to przede wszystkim kwestia skali, bo uważam, że to przygotowanie samorządowe mam dobre, a teraz jest wszystko przede mną, żeby też pokazać, że w tej nowej roli potrafię się sprawdzić.
2: W zasadzie problemy samorządy w Polsce mają dość podobne, prawda?
3: No tak, one są zbliżone, bo nawet jeżeli spojrzymy na zakres moich obowiązków, czyli w kontekście oświaty, problemu demograficznego, wyzwania związane z budową, remontami, przebudową, czy nawet również w Poznaniu kwestiami dróg gruntowych, no to tutaj mamy wspólny mianownik praktycznie w każdym samorządzie polskim.
2: Czy wykształcenie z Politechniki Poznańskiej przydaje się tutaj?
3: Oczywiście będę chwalił swoją macierzystą uczelnię, jak najbardziej tak, matematyka królowa nauk to przygotowanie inżynierskie przede wszystkim w kontekście budów nie tylko obiektów kubaturowych, ale również dróg, również w zarządzaniu, czyli jasne postawienie sobie celów, które trzeba osiągnąć.
2: Co uznałby pan za swoje największe wyzwanie? Pewnie jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić, no bo to nieco więcej niż tydzień pracy na nowym stanowisku, ale może jednak.
3: Tutaj będę konsekwentny. Ja widzę trzy podstawowe punkty, czyli pierwsza sytuacja to jest to, co wydarzyło się niestety w Zarządzie Dróg Miejskich, czyli kwestia bardzo sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich, to jest pierwszy priorytet. Drugim to jest oświata, czyli wyzwanie demograficzne, przygotowanie prognozy demograficznej i przygotowanie sieci, placówek, dobra analiza tego, co musimy w Poznaniu zrobić, żeby być dobrze przygotowanym, żeby za tym szła jakość nauczania, ale również spoglądając na to, jakie to rodzi konsekwencje w finansach. I trzeci punkt podstawowy to jest relacja z ludźmi. W przypadku funkcjonowania samorządu to są dobre relacje z Radą Miasta.
2: Poruszył pan tutaj kwestię zarządzania. W mniejszym organizmie, tak jak Urząd Gminy w Rokietnicy, jest pewnie łatwiej, bo po prostu urzędników jest mniej. Bez względu na to, kto był winien i jak doszło do tych zajść w Zarządzie Dróg Miejskich, no to na pewnym etapie zawinił też brak odpowiedniego zarządzania, brak odpowiedniego nadzoru.
3: Zgadza się. No jest to kwestia procedury, mimo wszystko jest to kwestia kontroli, są to istotne rzeczy. No w przypadku mniejszego organizmu jest więcej tego zarządzania ręcznego. Są lepsze na pewno relacje, bo ten organizm jak jest mniejszy, no to się lepiej znamy. Tutaj jednak też musimy bazować na innych osobach, mieć do nich zaufanie, zbudować to zaufanie, ale też oczywiście wymagać. Pewnie jakieś rzeczy zawiodły, skoro do takiej sytuacji doszło, ale też z drugiej strony, pomimo, że toczy się jeszcze postępowanie w Zarządzie Dróg Miejskich, to po mojej pierwszej wizycie ja tam widzę dużo ludzi, większość z pasją, zaangażowaniem, gdzie cały ten organizm jest bardzo mocno poobijany, bo potem bardzo łatwo przykleić komuś metkę, że tam się dzieje źle, automatycznie jeżeli ktoś otrzyma negatywną decyzję, czasami skądinąd słuszną, no bo nie wszystkie decyzje mogą być pozytywne, no to automatycznie wtedy na takiej jednostce można się wyżyć. To nie jest w tym rzecz. Trzeba też widzieć te wszystkie rzeczy, które tam funkcjonują dobrze.
2: Zarząd Dróg Miejskich ma trochę pod górkę, nomen omen, no bo on odpowiada za remonty drogowe, których nie kochają mieszkańcy Poznania, więc choćby z tego tytułu też nie ma lekko.
3: Tutaj musimy powiedzieć, że został przekroczony taki próg, no bo pierwsza sprawa jest taka, że w przypadku dróg trudno jest powiedzieć, że tu kiedykolwiek może być tak w 100% idealnie, bo zawsze będzie jakiś remont, który będzie powodował korki, zawsze w jakiejś drodze wybije się dziura, zawsze jakaś droga będzie do przebudowy i będzie traktowana przez tych mieszkańców, którzy mieszkają blisko, jako absolutny priorytet w mieście. No a jeżeli do tego jeszcze wizerunkowo doszła taka plama, taki blamasz, no to trudno jest potem mówić o tym, że ten odbiór jest pozytywny. Moja rola w tej chwili jest głównie taka pod względem tego pierwszego priorytetu, o którym mówiłem, żeby ten obraz zmienić.
2: Dużą rolę w wytykaniu błędów władzom Poznania odgrywają społecznicy. Jak pan widzi tutaj współpracę na linii społecznicy, Urząd Miasta? Bo społecznicy narzekają, no, że z urzędem ta komunikacja nie jest najlepsza.
3: Czy ja mam na razie taki pod względem ilości dni pracy, pierwszej sesji, pierwszych komisji, więc uczę się, mam bardzo dużą pokorę w tym zakresie. Natomiast widzę tutaj dwa aspekty. Jeden aspekt to takich społeczników, którzy niesamowicie zależy na dobru miasta i to są naturalni partnerzy. To są osoby, które często mają, nie często, mają bardzo dobre pomysły. Czasami też kwestią wytłumaczenia z mojej, z naszej strony miasta jest to, że nie wszystkie rzeczy można wdrożyć od razu. Niektóre są zgodne z przepisami, które się wydają czasami oczywiste. Natomiast tutaj jestem nastawiony w 100% na współpracę, na dialog, jestem niesamowicie otwarty. Natomiast też no, będą na pewno takie grupy, które, mówiąc wprost, chcą zaistnieć, zależy im na tej stronie politycznej, na tej krytyce, chcą się wybić i tu się rodzi dla mnie pierwsze podstawowe pytanie, czy oni faktycznie w 100% działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta Poznania.
2: To pewnie też poznaniacy muszą się nauczyć odróżniać, bo no, dość często zdarza się, że łatwo dają się nabrać.
3: No, to jest nasza wspólna rola, również pani redaktor, budowania tej odporności społecznej i każdy z nas musi sobie w tym zakresie też się tego nauczyć, wyrobić sobie zdanie. Wiadomo, że w przypadku funkcjonowania mediów społecznościowych no, niektóre emocje jest bardzo łatwo wzniecić, ale tutaj uważam, że powinniśmy czasami na chwilę ten telefon odłożyć i zastanowić się, czy na pewno te informacje, które do nas

0: podatny, każdy z nas jest podatny, ale warto wziąć ten dech i powiedzieć na sekundę, czy to jest na pewno to, czego ja bym oczekiwał, czego bym chciał.
1: To teraz zapytam o marzenia. Jeśli spotkalibyśmy się w tym studio za rok, to co chciałby pan prezydent, czym chciałby się pochwalić? Co powiedzieć, że zostało zrobione? Czy ma pan takie marzenia a propos swojej pracy?
0: Oczywiście, że mam. No, pierwsza rzecz to jest realizacja tych trzech punktów, o których wspomniałem, czyli sprawnie funkcjonujący zarząd dróg miejskich ze sprawną procedurą umów partycypacyjnych, ze sprawnymi interwencjami w terenie, szybkimi uzgodnieniami, bo to jest ten problem, który się pojawia też przy tej ilości osób, które tam pracują w tej chwili. To jest absolut numer jeden dla mnie na ten moment. Numer dwa to jest zaproponowanie dobrych rozwiązań dla oświaty w Poznaniu. I to mówimy pod względem, jak ta oświata ma wyglądać, żebyśmy nie gdybali, żeby nie padały te pytania, czy ile szkół będzie zamykanych, tylko żebyśmy mogli przedstawić jasny plan, mapę drogową dla oświaty poznańskiej, łącznie z finansami, bo nie można pominąć rozmowy o oświacie, o finansach, no bo to jest silny ośrodek szkolny, wiadomo, że pod względem szkół podstawowych, przedszkoli, to jest tylko praktycznie na rzecz mieszkanek, mieszkańców Poznania, ale w przypadku szkół średnich to już wygląda nieco inaczej, bo to jest silny ośrodek metropolitalny, albo nawet kawałek dalej spoglądając. Więc przygotowanie takiego dokumentu i wdrożenie go w dialogu z Radą Miasta. No i tu przejdę do tego trzeciego punktu, to jest kwestia dialogu z Radą. A oczywiście pod względem inwestycji, no to przede wszystkim przygotowanie dużych inwestycji, które są ważne dla mieszkanek i mieszkańców miasta.
1: Wracając jeszcze na chwilę do Zarządu Dróg Miejskich, bo od kilku ładnych lat powtarza się ważny zarzut wobec Zarządu Dróg Miejskich, że nie panuje nad pasem drogowym. Chodzi mi głównie o nielegalne reklamy. Czy tu z pana doświadczeń wynika, że rzeczywiście to jest taki duży problem, zamierza pan coś z tym zrobić? Bo nielegalne reklamy ogólnie w mieście to duży problem, ale te w pasie drogowym, no szczerze mówiąc, są najbardziej widoczne.
0: Bez dwóch zdań. Czuję to, natomiast wchodząc do Zarządu Dróg Miejskich, już tak mówię fizycznie, odnośnie spotkaniu i takich pierwszych narad, które mamy za sobą, dyskusji, prób rozwiązań niektórych problemów, to niestety muszę powiedzieć wprost, że na ten moment nie jest priorytet, bo jeżeli przy tych problemach, które tam występują, bym się chciał skupić tylko i wyłącznie na tych nielegalnych reklamach, no to automatycznie istotę sprawy problemu, który tam występuje, bym pominął. Ale do tego dojdziemy. Najpierw ułożmy te grube rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, czyli ta cała sytuacja, klimat, umowy partycypacyjne, uzgodnienia, które hamują wiele inwestycji, a potem dojdziemy do kwestii reklam czy kwestii szybszych interwencji w terenie w zakresie stanu dróg.
1: Czy jest jakieś doświadczenie albo może model rozwiązania, które sprawdziło się w Rokietnicy i chciałby pan spróbować zastosować w Poznaniu?
0: To jest przede wszystkim z mojego doświadczenia relacje z ludźmi. Proszę pamiętać o tym, że w naszej pracy, wiadomo, są ważne wszystkie zarządzenia, wszystkie uchwały rady, wiele dokumentów, natomiast bez zbudowania relacji z ludźmi, zbudowania zaufania, ale też rozmowy pomiędzy wydziałami, żeby niektóre uzgodnienia przebiegały szybciej, to jest, uważam, podstawa w tej chwili w pracy. Więc jeżeli takie doświadczenie moje z gminy, które bym miał przenieść, to zbudowanie takiego dobrego klimatu w relacjach pomiędzy wydziałami.
1: Myślę, że tego dobrego klimatu możemy panu prezydentowi życzyć w nowej pracy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i będziemy rozmawiać o tym, jak się to udało.
0: Bardzo dziękuję. Również na to liczę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, a przypomnę, że naszym dzisiejszym porannym gościem był pan wiceprezydent Poznania, Bartosz Derech.
0: Bardzo państwu dziękuję. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Za nami ostatnia w tym tygodniu poranna rozmowa. Za nami także trzy utwory prosto z Polski. Tila, Chłopaki nie płaczą. Później Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. A przed chwilą zaśpiewał Dawid Podsiadło, Pięknie płynie. No i my tak sobie płyniemy przez poranek. No i powoli dopływamy do godziny 9:00, a tam najnowsze informacje Radia Emaus przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Belinda Carlisle.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Godzina 9 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: W Bramie Poznania ponownie rozpoczyna się cykl Rzeka Żywa. Leszno zaprasza na rynek śniadaniowy. Przekazanie pocisków Patriot Ukrainie News osłabiło zdolności Polski do obrony, uważa generał Mieczysław Bieniek. Brama Poznania otwiera się na Wartej Cybinę. Rozpoczyna się cykl Rzeka Żywa, czyli seria weekendowych wydarzeń zwracających uwagę na znaczenie rzek, zieleni i przyrody w życiu miasta. W programie znalazły się m.in. warsztaty, wspólne spacery i koncerty. Maciej Gil z Bramy Poznania zapewnia, że wydarzenia są skierowane do wszystkich zainteresowanych.
6: Które są skierowane dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, inne są stricte dla dorosłych. Jedne są bardziej specyficzne, takie jak na przykład warsztaty z mikroskopami, gdzie damy nura w nurt cybiny i sprawdzimy, co tam pływa pod mikroskopem. Inne mają większą formę otwartą, jak na przykład tematyczny piknik. Tutaj można po prostu przyjść i dołączyć i sprawdzić, czy nam to odpowiada.
5: Tegoroczną edycję zainaugurują w najbliższą sobotę o godzinie 10 warsztaty z cyjanotypii, czyli techniki fotograficznej umożliwiającej wykonywanie bezpośrednich odbitek z przedmiotów na materiale światłoczułym. Szczegółowy program oraz informacje o zapisach na wybrane wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Bramy Poznania. W najbliższą sobotę w Lesznie będzie można odwiedzić rynki śniadaniowe. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 w Parku Leszczyńskich Satyryków za Teatrem Miejskim. Na uczestników będzie czekać mnóstwo atrakcji, zapewnia Patrycja Piotrowiak z Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.
7: Oprócz pysznego jedzenia i dobrej kawy nie zabraknie strefy warsztatowej, strefy relaksu oraz strefy dla maluszków i strefy aktywności. O godzinie 12 zapraszamy na przedstawienie Teatrzyku Pompon Smok Stefan. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji i zapraszamy serdecznie, żeby spędzić z nami to przedpołudnie najbliższą sobotę.
5: Wydarzenie potrwa do godziny 14. Wstęp jest bezpłatny. Koncert zespołu Big Cyc i portret rodzinny Średzian. Środa Wielkopolska jutro zaprasza na Dzień Średzkiej Rodziny. O godzinie 8 w intencji rodzin zostanie odprawiana msza święta w Bazylice Kolegiackiej. O godzinie 15 natomiast rozpocznie się festyn w Parku Łazienki. Wśród atrakcji jest m.in. Park Dmuchańcowy, animacje dla dzieci i malowanie twarzy, przewozy kolejką, alpaki, portret rodzinny Średzian, warsztaty garncarskie, a także koncerty. Poza zespołem Big Cyc, który wystąpi o godzinie 20, będzie można posłuchać chóru na głosy, grupy muzycznej Vivo i Agnieszki Chylińskiej. Przekazanie pocisków Patriot Ukrainie nie osłabiło zdolności Polski do obrony, uważa generał Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji w programie pierwszym Polskiego Radia podał przykład Rumunii. Kraj ten ma mniejsze zdolności obronne niż Polska, a mimo to przekazał Ukrainie całą baterię Patriot łącznie z pociskami.
8: To było, jak mówiono, na wyraźną prośbę i sugestie strony amerykańskiej i operacyjnego dowódcy NATO generała Grinkiewicza z jednoczesnym deklaracją, że w wypadku jakiejkolwiek zagrożenia wzmocnimy przestrzeń powietrzną i obrony Polski przez NATO. I tak to się stało. Bateria z Holandii przyjechała do nas. Natomiast tych kilka pocisków nie osłabiło w żadnym wypadku naszych zdolności obronnych.
5: Generał Bieniek zapewnił również, że brakujące pociski na pewno zostaną uzupełnione, jeśli zajdzie taka potrzeba. Politycy spierali się o sprzęt dla Ukrainy. To pokłosie informacji, że rząd wiosną przekazał wschodnim sąsiadom kilka rakiet Patriot. Gabinet Donalda Tuska odpowiada, że decyzja była przedstawiana Pałacowi Prezydenckiemu, a sprzęt przekazywał także poprzedni rząd.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 18 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu coraz śmielej przebija się słońce. To bardzo dobry znak. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12, a już za moment na naszej antenie ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. On wystartuje o godzinie 9.15. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także pytanie konkursowe. Na razie tradycyjnie nic nie zdradzam, bo już musiałby grać w tle podkład konkursu porannego, no ale na wszelkie szczegóły, po wszelkie szczegóły zapraszam was od godziny 9.15. Uszykujcie swoje telefony, żeby już od razu zgłosić się w naszej porannej zabawie. A my gramy dalej. Na samym początku 9:00 będą lata 80. Będzie zespół Yes, Owner of a Lonely Heart. No i właśnie zespół Yes wówczas zaczął grać bardziej popowo, a wcześniej naprawdę te utwory mieli bardzo, bardzo rozbudowane. No chętnie bym zagrał na przykład Close to the Edge, no ale obawiam się, że 18-minutowy utwór o poranku, obawiam się, że chyba nie byłby najlepiej przyjęty, a jednak tutaj trzeba grać się krótko i konkretnie. Odpłynąłem, no ale teraz wracamy, gramy i dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Odpalamy konkurs poranny dzisiaj. Do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie zadaję wam pytanie związane z naszym nietypowym świętem, bo dzisiaj mamy Dzień Frytek. No i pytam was, to jest takie pytanie, ja mógłbym je doprecyzować, ale z drugiej strony jestem ciekawy waszych odpowiedzi, jestem ciekawy waszej kreatywności. Z czym lubicie jeść frytki? Z czym lubicie jeść frytki? Takie pytanie wam zadaję, bo dzisiaj mamy właśnie Dzień Frytek. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, czyli chyba taniej niż frytki, nie? Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. 7148, numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadać na pytanie, z czym lubicie jeść frytki. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Ja coś czuję, że tym pytaniem mogłem w was rozbudzić jakieś takie poczucie, że no coś by się zjadło, nie? No to co? Smacznego, a my startujemy z porannym konkursem. Zgłaszajcie się.

0: byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
2: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wysyłacie SMS 7148, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie zadaję wam pytanie związane z naszym dzisiejszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj mamy dzień frytek. No i pytam was dzisiaj, z czym lubicie jeść frytki? Z czym lubicie jeść frytki? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148, 7148, numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, z czym lubicie jeść frytki. Z czym lubicie jeść frytki? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Konkurs oczywiście jeszcze trwa, ale nie ma na co czekać ze swoim zgłoszeniem, ale ja już będę czekać na Lilię Ładę, która odwiedzi studio Radia Emaus o godzinie 9.30 i co nieco zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Lilia o 9.30, a teraz na naszej antenie Red Hot Chili Peppers i Other Side.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu nie jestem sam, bo jest razem ze mną Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
2: Dzień dobry.
1: Lilia powiedziała poza anteną, bo ja użyłem określenia lecimy. Lilia mówi, nigdzie nie lecę. No ale no Lilia, no jesteś tutaj z nami i musisz już powiedzieć, jakie tematy będą w naszych informacjach radia. No zdradź troszeczkę.
2: To mogę co najwyżej popłynąć.
1: A to proszę bardzo, możesz popłynąć, proszę bardzo.
2: W dzisiejszych serwisach, jak pewnie ci, którzy od rana słyszeli, wiedzą, zapraszamy na weekendowe aktywności i weekendowe imprezy, bo jest tego całkiem sporo i to chyba we wszystkich większych miastach Wielkopolski, a pewnie i w mniejszych też by się sporo znalazło. Jest lato, wiadomo, festyny, pikniki, warto się zainteresować, co się dzieje w najbliższej okolicy. Mhm. Oczywiście zapraszamy na rynek śniadaniowy w Lesznie, który się odbywa w sobotę i to musi być pyszna impreza, sądząc z opisu. Zapraszamy także na Dzień Rodzin w Środzie Wielkopolskiej. Tam też na pewno warto się wybrać. Zdecydowanie. No oczywiście sporo dzieje się także w Poznaniu. Przypomnę, że cały czas trwa Festiwal Animator. Tak. I na Festiwal Animator, który jutro ma galę, również warto się wybrać. Dzisiaj, i to jest bardzo ważna informacja, również będziemy o tym przypominać, dzisiaj będą się odbywały uroczystości ku czci pomordowanych na Wołyniu, w Poznaniu, w Kościele Ojców Dominikanów, bo właśnie mszą świętą w Kościele Dominikanów o godzinie 12 rozpoczną się te uroczystości. Będzie tam też składanie kwiatów i zapalanie zniczy, więc myślę, że również o tym warto pamiętać. Ogólnopolskie obchody odbędą się jutro, czyli 11 lipca w Warszawie.
1: Okej.
2: Będziemy także mówili o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej, o tym, co ciekawego dzieje się w klubach seniora, a także o tym, jak wygląda budowa boiska na Jeżycach.
1: Okej, okay, no czyli z tego co słyszę, no to nie tylko Poznań, ale też bliskie miasta. Czy coś jeszcze chciałabyś zdradzić, czy na razie czekamy, aż się dzień rozkręci i zobaczymy, co się wydarzy?
2: O, myślę, że jeszcze się wiele wydarzy, ale myślę też, że warto słuchać serwisów, żeby właśnie sobie dobrze ten weekend zaplanować.
1: No właśnie, bo z tego co mówisz, to tak naprawdę można...
2: Mieć problem z wyborem, tak.
1: Tak, a ja pomyślałem jeszcze o tym, że właśnie można dużo zobaczyć, na przykład właśnie, nie wiem, z rana do Leszna na przykład, nie wiem, później...
2: Na śniadanie,
1: na przykład,
2: no tak,
1: na śniadanie, może potem właśnie, nie, ta Środa Wielkopolska, akurat koncerty są wieczorem, ale można się wybrać jeszcze. Później Poznań, może jeszcze jakieś inne miasta, więc naprawdę można w weekend, no, zrobić sobie taką trasę po Wielkopolsce.
2: Śniadanie w Lesznie, popołudnie w Poznaniu na przykład, prawda? No. A wieczór na koncerty w Środzie Wielkopolskiej i proszę, jaki piękny dzień.
1: No i proszę bardzo, a to wszystko usłyszeliście w Radiu Emaus tuż po godzinie 9:30. Lilia Łada, autorką tego pięknego planu. Chyba kasy nie chce, więc na spokojnie nie musicie się z nią rozliczać. Bierzecie to za darmo, no ale również za darmo jest to, że Lilia będzie o godzinie 10:00 w naszych informacjach Radia Emaus. Dzięki wielkie, Lilia.
2: Dziękuję.
1: A ja za moment przypomnę o naszym konkursie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i co? Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS. Wysyłacie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. Teraz już jak tak wyraźnie powiedziałem, to mam nadzieję, że zapamiętaliście idealnie. Jeżeli chodzi o treść SMS-a, w treści wiadomości po prostu wpisujecie słowo Emaus, to ważne, na samym początku Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj mamy Dzień Frytek. No i pytam was dzisiaj, z czym lubicie jeść frytki? Z czym lubicie jeść frytki? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz, 7148. 7148. Treści wiadomości Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, z czym lubicie jeść frytki. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapraszam was do wzięcia udziału w porannym konkursie. Zabawa jeszcze trwa, ale naprawdę nie ma na co czekać, słuchajcie. No, nie dajcie się prosić, słuchajcie. Zapraszam was do zgłaszania się w konkursie.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę na bogato, można by powiedzieć, wyślijcie SMS 7148. 7148. To jest numer SMS, pod który wysyłacie swoje zgłoszenie konkursowe, a w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z naszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj jednym właśnie z nietypowych świąt jest Dzień Frytek, więc pytam was, z czym lubicie jeść frytki? Z czym lubicie jeść frytki? To jest pytanie konkursowe. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeszcze raz przypominam warunki uczestnictwa. Po raz ostatni, więcej nie będę przypominał, słuchajcie, 7148. 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, z czym lubicie jeść frytki. Z czym lubicie jeść frytki? Takie pytanie wam zadaję w konkursie porannym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Rozwiązanie za około 3 minuty. Słuchajcie, ostatnie 3 minuty. Ja wiem, że niektórzy może by chcieli, żeby konkursy poranne trwały przez całe pasmo. Jasne, oczywiście, ale ramówka nie jest z gumy, słuchajcie. I konkursy poranne również kiedyś się muszą skończyć. Kiedyś muszą zostać rozwiązane. Ale czekamy na wasze zgłoszenia. Za 3 minuty rozwiązanie porannego konkursu. No to co? Do dzieła!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj pytałem was w konkursie, z czym lubicie jeść frytki, dlatego że dzisiaj nietypowym świętem jest właśnie Dzień Frytek. Bardzo dziękuję za zgłoszenia. Stwierdziłem, że nie będę precyzował jakoś tego pytania, tylko poczekam na wasze zgłoszenia. No i wygrywa dzisiaj w konkursie Anna, która napisała tak. Na pytanie, z czym lubicie jeść frytki, odpowiedziała: frytki zjadam najchętniej z tym, co mąż przygotuje i w rodzinnym gronie. Anna, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Zestaw trzech książek ląduje w twojej ręce. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak ją odebrać. Anna, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej, a już za moment, bo o godzinie 10 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Zostańcie z nami, teraz na naszej antenie Daniel Pauter i Bad Day.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 10:00 przed chwilą minęła na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rusza projekt protetyk słuchu dla świata. Biblioteka Raczyńskich otwiera nową filię. Prezydent na pewno podejmie decyzję w sprawie powołania asesorów sądowych, zapewnia jego doradca. W drugim tygodniu września rusza projekt humanitarno-naukowy protetyk słuchu dla świata. Dwaj naukowcy z Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Olgerd Stiller i Michał Tymczak, wyruszają na 3-tygodniową misję do Kamerunu. Ich celem będzie kompleksowa diagnostyka słuchu oraz bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci i dorosłych. Kierowniczka Zakładu Protetyki Słuchu profesor Dorota Hojan-Jezierska zauważa, że takie misje to niekiedy jedyna szansa dla dzieci z ubogich części świata.
3: Trafiamy na takie miejsca, gdzie dzieci są po prostu odizolowane i społecznie, i edukacyjnie, a dzięki tej naszej diagnostyce i potem wsparciu rehabilitacyjnemu mogą po prostu wrócić do świata dźwięków.
2: Głównym punktem misji będzie pomoc dzieciom głuchoniemym. Dr Olgerd Stiller, uczestnik wyprawy, zaznacza, że niesiona pomoc ma charakter długofalowy.
4: Myśmy też chcieli troszeczkę, dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi i to się już dzieje. Kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd. Także jest to bardzo praktyczna, prosta forma, dlatego udało się to tam wykonać.
2: Aby pomóc w misji, można oddawać sprawne aparaty słuchowe do Dobromatu, ustawionego w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Ruszył nabór do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026. Konkurs ma promować wysoką jakość usług taksówkarskich. Kandydatów można zgłaszać już dziś, informuje Katarzyna Izydorska z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
5: Wypełnia formularz taki zgłoszeniowy. Może to zrobić tutaj u nas na miejscu w urzędzie, w oddziale, tuż na stanowisku obsługi klienta. Nie ma problemu, tutaj na 28 czerwca 404. Może taki formularz oczywiście pobrać sobie ze strony internetowej www.poznań.pl/taksi. To jest nasza strona taka internetowa dedykowana poznańskim taksówkom. Lub też na tej stronie też jest odnośnik, jest link, gdzie można elektronicznie taki formularz zgłosić.
2: Pierwszy etap konkursu obejmie test sprawdzający znajomość miasta, jego historii i atrakcji, a także przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do części praktycznej awansuje maksymalnie 25 uczestników, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów. Laureatów poznamy podczas obchodów Dnia Taksówkarza, które odbędą się 30 sierpnia na Placu Kolegiackim. Za miesiąc 10 sierpnia Biblioteka Raczyńskich otworzy swoją nową filię w pawilonie na osiedlu Armii Krajowej 125. Na czytelników będą tam czekać bogate zbiory literatury dla dorosłych, blisko 18 tysięcy książek i prawie 400 audiobooków oraz dla dzieci i młodzieży, blisko 11 tysięcy książek i prawie 600 audiobooków. Będą tam także organizowane wydarzenia propagujące czytelnictwo, m.in. spotkania autorskie, warsztaty tematyczne czy imprezy cykliczne. Przedszkolacy i uczniowie od września będą mogli wziąć udział w lekcjach bibliotecznych. Prezydent na pewno podejmie decyzję w sprawie powołania asesorów sądowych, zapewnia doradca Karola Nawrockiego Szymon Stachowiak. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24, procedura zostanie zakończona, nie wskazał jednak terminu podpisania nominacji przez prezydenta.
6: Na pewno tutaj nie mamy do czynienia z jakąś celową obstrukcją, tylko wynika to z pewnego szerokiego natłoku obowiązków i takiej, a nie innej sytuacji politycznej, w jakiej się odnajdujemy. No pan prezydent to praktycznie nie śpi, cały czas pracuje dla Polski, tu szczyt, tu delegacja międzynarodowa, tu jedno wydarzenie, drugie, trzecie, czwarte. Tą bieżączką polityczną trzeba zarządzać, zwłaszcza w takich momencie, jaki mamy teraz, że mieliśmy szczyt NATO, mamy rozmowę w sprawie stałej bazy ze Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mamy tych priorytetów bardzo dużo.
2: Od maja na decyzję prezydenta o powołaniu na stanowiska asesorów sądowych czeka 209 prawników, którzy ukończyli aplikację sędziowską i zdali egzamin sędziowski. Wczoraj przyszli asesorzy, spotkali się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem oraz przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 20 kresek na plusie. W tym momencie zza chmur coraz śmielej wychodzi słońce. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 10. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym duecie, w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program się pojawi, no to zaśpiewa Edyta Górniak z początku jej kariery Dotyk. Tym utworem zaczynamy kolejną godzinę poranka, a ja tym, którzy się włączają po raz pierwszy i również tym, którzy słuchają Radia Emaus co najmniej od godziny 7, mówię dzień dobry, miejcie dobry piątek.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wygląda na to, że Jezus nie nakazuje uczniom, by uciekali ciągle przed wilkami. Raczej twierdzi, że wilki pochwycą uczniów i właśnie wtedy mają zachować twarz i nie zmieniać się w wilki. Jedni, patrząc na życie uczniów, będą w ich świetle widzieć Ojca, a drudzy w tym samym świetle ujrzą własną ciemność, którą będą chcieli zabić w uczniach. Jezus wzywa uczniów, by nigdy nie przeszli na stronę ciemności. Jest to możliwe dzięki Duchowi. Czy modlę się za tych, którzy doświadczają krwawych prześladowań?
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Warto z Radiem Emaus.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie za nami dwa utwory z lat 90. prosto z Polski. Pojawił się Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu, za nami także T-Love i Chłopaki nie płaczą. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza, bo poranek trwa i trwa, jeszcze nie zdążyliśmy się pochylić właśnie nad kartką z kalendarza. Dziś mamy piątek, 10 lipca, 191 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Amelia, Filip, ale także Aleksander. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, o jednym słyszeliście już w naszym porannym konkursie, no ale są jeszcze inne, bo mamy tak. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba, a także Dzień Frytek. Ja myślę, że dzisiaj to może nie, ale na przykład jutro taki kebab z frytkami. Rozmarzyłem się i jest pora śniadaniowo... Śniadanie tak, ale też pora drugiego śniadania. Taki głodny się zrobiłem, że słuchajcie, trzeba iść dalej. Słuchajcie, przysłowia na dziś. Mamy dwa, ale tak myślę. Dobra, przeczytam wam przysłowie numer dwa. Filip przepowiada, ile tygodni popada. Chyba żadnego Filipa nie mamy. Tak, nie mamy żadnego Filipa w redakcji Radia Emaus, więc no, niestety, nie zapytam się. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Józefa Bułatowicza. Miłość to refren kobiecego życia. Bardzo ciekawe zdanie na piątek 10 lipca, a my gramy dalej Brandy i What About Us. Long time. Big Rocker.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami Queen i Bohemian Rhapsody. Jak grać to z najwyższej półki. A o godzinie 10.45 zapraszamy Was na ostatnią w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, zapraszamy Was bardzo gorąco. Zapraszamy fanów, nie tylko dobrej, ale w ogóle fanów muzyki. Jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzyło się 10 lipca w historii muzyki. Zapraszamy, muzyczna podróż w czasie, 10.45. A teraz na naszej antenie polski zespół, ale mieli na początku swojej kariery jeden wielki hit po angielsku. Niektórzy by powiedzieli, synu nie bluzgaj, ale ja powiem poprawną nazwę, Son of the Blue Sky. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w muzycznej historii 10 lipca. Wydarzyły się trzy wydarzenia, między innymi oczywiście. Rok 1954 urodził się Neil Tennant z zespołu Pet Shop Boys, no i zagramy utwór Rent. Rok 2000, 26 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Coldplay Parachutes, no i zagramy singiel promujący ten już bardzo klasyczny album Yellow. No i na koniec rok 1965 zespół The Rolling Stones wprowadził na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów utwór I Can Get No Satisfaction. No i oczywiście, że go zagramy, no nie może być inaczej, słuchajcie. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Pet Shop Boys, Coldplay, a także The Rolling Stones. Zapraszamy Was do muzycznej podróży w czasie, ale również zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, bo te o godzinie 11 przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz już gramy, nie gadamy, startujemy z muzyczną podróżą w czasie.

0: Muzyczna podróż w czasie już za nami, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus. Znowu całkiem niedawno minęła godzina 11. Zapraszamy Was bardzo gorąco na najnowsze informacje, jeżeli chcecie wiedzieć, co dzieje się lokalnie, ale i też globalnie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak obronić Ziemię przed kosmiczną kolizją? Święto koszykówki w Poznaniu. Wicemarszałek Senatu skrytykował zachowanie Daniela Obajtka w Inowrocławiu. Eksperci z całego świata zastanawiają się w Poznaniu, jak obronić Ziemię przed kosmiczną kolizją. Do dziś na Politechnice trwa 15. Międzynarodowa Konferencja Asteroids, Comets, Meteors, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Jednym z najważniejszych punktów programu było dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami Japońskiej Agencji Kosmicznej, którzy zaprezentowali zdjęcia z bliskiego przelotu swojej sondy obok planetoidy Torifune. Profesor Sławomir Breiter z Obserwatorium Astronomicznego UAM podkreśla, że prowadzenie takich misji ma ogromne znaczenie.
3: Liczymy się z tym, że może w ostatniej chwili odkryjemy jakiś obiekt, który zagraża Ziemi i wtedy trzeba będzie na jego spotkanie skierować, co się da, co będzie pod ręką. Być może właśnie takie wyeksploatowane już pojazdy kosmiczne z resztkami paliwa i między innymi to był jeden z celów tej rozszerzonej misji Hayabusa 2. Przeleciała szczęśliwie bardzo blisko, 800 metrów, to tego się nikt nie spodziewał wcześniej.
2: W przeszłości sonda zebrała już dane z planetoidy Ryugu. Teraz naukowcy planują skierować ją w stronę prawdopodobnie najmniejszej planetoidy, jaka kiedykolwiek odwiedziła sonda zebrana, wysłana z Ziemi. Dotarcie do celu planowane jest jednak dopiero na 2031 rok. Jedenastego i 12 lipca streetball znów opanuje Poznań. Czas na drugą edycję festiwalu koszykówki Basket na Wolności. Turniej po raz kolejny będzie stanowić eliminację do Mistrzostw Polski. Jak mówi Jarosław Żabko z Wielkopolskiego Związku Koszykarzy, w tym roku zgłosiło się wyjątkowo wiele drużyn.
4: No jest to ogromne przedsięwzięcie, które chyba przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W sobotę w czasie turniejów młodzieżowych wystąpi ponad 50 zespołów w 7 kategoriach. Niedziela to już high level, gramy eliminację do Mistrzostw Polski seniorów 3x3 Quest. Swój udział zapowiedziało ponad 50 zespołów.
2: Ważnym elementem festiwalu pozostaną otwarte Mistrzostwa Poznania dla dzieci i młodzieży. Na uczestników będzie czekał także szereg innych atrakcji, w tym miasteczko koszykarskie. Istotnym celem festiwalu jest bowiem integracja, zapewnia prezes Fundacji Jeden Uniwersytet Wojciech Szalbierz.
5: Tak naprawdę dojrzewaliśmy do tej imprezy od wielu, wielu lat. Łączy nas pasja do koszykówki oraz organizacja imprez. Jesteśmy fundacją, która w nazwie ma integrację i staraliśmy się od lat połączyć środowiska profesjonalistów w zakresie koszykarskim, w turach miejskich, włodarzy terenu, sponsorów, zawodników.
2: Organizatorem festiwalu Basket na Wolności jest Fundacja Jeden Uniwersytet. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Poznania. Galeria Śluza i Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu zapraszają na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. W tym roku mija 60 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z największych realizacji urbanistycznych powojennego Poznania, dzielnicy Rataje. Wystawa jest opowieścią o Ratajach widzianych z perspektywy założeń architektów i zwyczajnej codzienności ich mieszkańców. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godzinie 18:30 w Galerii Śluza przy ulicy Dziekańskiej 2. Daniel Obajtek ośmieszył się, wchodząc siłowo do kopalni soli w Inowrocławiu, uważa wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości chciał przeprowadzić interwencję poselską i poprzeć protestujących w kopalni Solino, jednak do środka nie wpuścił go prezes spółki. Maciej Żywno powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że Daniel Obajtek nie miał prawa dokonywać interwencji poselskiej, bo nie pozwala mu na to mandat eurodeputowanego.
6: Przy tej poważnej sytuacji ośmieszył wszystkich eurodeputowanych, którzy doskonale wiedzą, jaki jest ich zakres i idąc na kontrolę, każdy parlamentarzysta, czy polski, czy unijny, no, wydaje się, że powinien zapoznać się z uprawnieniami.
2: Do wejścia Daniela Obajtka do kopalni soli odniósł się Orlen w mediach społecznościowych. Szkoda, że Daniel Obajtek nie zatroszczył się o Solino w 2022 roku. Za jego prezesury doszło do podpisania niekorzystnej dla Solinu umowy z Chemetiką, napisało biuro prasowe spółki. Według Orlenu to oznaczało, że Daniel Obajtek zgodził się na to, aby prywatna firma mogła domagać się podwyżki od kopalni w Inowrocławiu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 23 kreski na plusie i to w ogóle będzie najwyższa temperatura dzisiaj. Ona będzie na termometrach od 14 do godziny 17. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. W tym momencie jakość powietrza jest dobra. Biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.13. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, podobnie jak dzisiaj. W niedzielę 26, w poniedziałek 27, a we wtorek 28.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 11, po raz kolejny kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, a nawet już w sumie tylko Kuba Antkowiak, no bo Lilia Łada się w tym momencie odmeldowała z naszego radiowego studia. Lili, bardzo dziękuję za wszystkie informacje od godziny 7 do godziny 11, no i w ogóle za cały tydzień właśnie z informacjami. Ja jestem z wami do godziny 12 i już chciałem przechodzić dalej, ale przecież Lili jeszcze usłyszycie dzisiaj na naszej antenie, godzina 14.30, audycja u proboszcza w parafii. Miejcie już tę audycję na radarze, ale na radarze miejcie też również mini audycję Słowo o Słowie, która będzie już za moment. Zanim jednak ten program wybrzmi na naszej antenie, no to będzie zespół Kombi i nasze rendezvous. Tak zaczynamy ostatnią godzinę poranka w Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam chciał pochwalić komisję egzaminacyjną. Nie bardzo wiem, z jakich powodów, ani też nie bardzo wiem, z jakiej pozycji. Czy dobrze go egzaminowała, czy też jest on raczej zwierzchnikiem tych komisji. Wszystko jedno. W każdym razie chciał taką komisję pochwalić. I nie bardzo wiedział, czy użyć określenia komisja wyborowa, czy komisja wyborna. Myślę, że oba te przymiotniki są tutaj, no, nie należą tu do najzręczniejszych. Można przecież, chwaląc komisję, różne inne przymiotniki zastosować, że jest to komisja świetna, znakomita, a czy koniecznie musimy sięgać po wyborną czy wyborową? Oba te słowa trochę może zbytnio związały się ze zmysłem, no powiedziałbym, smaku, albo nawet z kulinariami. Wyborny, owszem, to mógł być wspaniały, dobry, mówimy, że ktoś był w wybornym humorze, ale i tak wydaje się, że to słowo wyborny częściej spotykamy na przykład podczas dobrego obiadu i mówimy, że to te śledzie były wyborne. I wyborny, i wyborowy zatem, choć oczywiście wiążą się one z dobrym wyborem i z pozytywnym nastawieniem, określeniem, trochę nam się skulinaryzowały. Dlatego też prawdopodobnie lepiej byłoby sięgnąć po jeszcze inny przymiotnik. A tutaj, cóż, wyborowy to tak, który został wybrany właściwie z wielu różnych. I tak jak mówimy o różnych rzeczach w najlepszym gatunku jako wyborowych, to i komisji moglibyśmy powiedzieć, że jest w najlepszym gatunku. To chyba nie jest najbardziej stosowne. Już prędzej pewnie wyborna, tak jak w wybornym humorze, ale radziłbym odstąpić od tych przymiotników na rzecz innych, które są równie wyraziste.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami George Michael i Fast Love. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli jeszcze na przykład nie macie planów na piątek. Mam nadzieję, że któreś z wydarzeń w serwisie kulturalnym skutecznie Wam te plany wypełni. No ale również radio wypełniamy dobrą muzyką. Teraz na naszej antenie Vanessa Carlton.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zacznę od takiego wydarzenia, o którym mogliście już usłyszeć na naszej antenie w serwisie informacyjnym tuż po godzinie 11.00. No bo o godzinie 18.30 w Galerii Śluza będzie wernisaż wystawy Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli. Samą wystawę możecie zobaczyć od dzisiaj do 28 lutego przyszłego roku, więc jest jeszcze oczywiście dużo czasu, ale myślę, że wybranie się na wernisaż jest bardzo dobrą opcją. W 2026 roku mija 60 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z największych realizacji urbanistycznych powojennego Poznania, czyli dzielnicy Rataje. Na wystawie będzie opowieść o Ratajach widzianych z perspektywy założeń architektów, ale również zwyczajnej codzienności ich mieszkańców. Wystawa skupia się na czasach PRL, kiedy powstała większość ratajskich osiedli. Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli. Wernisaż tej wystawy dziś o godzinie 18.30 w Galerii Śluza. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz zapraszamy Was na wydarzenie, które odbywa się jutro, ale myślę, że jeżeli jeszcze na przykład nie macie planów na jutro, to może być dobra opcja. Rodzinne oprowadzania w bramie Poznania. Nie tylko koziołki o legendach Poznania. Start wydarzenia godzina 11. Miejsce to brama Poznania. Nikomu nie trzeba przedstawiać Tyrka i Pyrka. To ulubione koziołki zarówno poznaniaków, jak i turystów. Spotkać je można codziennie o godzinie 12, gdy trykają się na ratuszowej wieży. Ale czy wiecie, jak one się tam wdrapały? Poznańskie koziołki to tylko jedna z licznych miejskich legend. Podczas oprowadzania wspólnie poznamy też te odrobinę mniej znane. Na przykład o mądrym piaście, który dawno temu założył Poznań. No i również zastanowimy się, co za straszny zwierz zostawił ślady pazurów w samym środku wyspy katedralnej. O tym i o wielu innych anegdotach, historiach dowiecie się z rodzinnego oprowadzania w bramie Poznania. Nie tylko koziołki o legendach Poznania. Start wydarzenia jutro, to ważne, jutro o godzinie 11 w bramie Poznania. No i również jeżeli chodzi o jutrzejsze wydarzenia, przygotowałem dla Was informacje o Nepal Festival. Nepal Festival odbywa się jutro od godziny 11.45 w Centrum Kultury Zamek. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jeżeli chodzi o zapowiedź organizatorów, odbędzie się specjalna prezentacja dotycząca oryginalnych strojów tańca kulturowego i promocji turystyki w Nepalu oraz turystyki o różnej promocji etnicznej. Również odbędzie się specjalna prezentacja dotycząca oryginalnych strojów. To już wspomniałem. No ale również myślę, że przede wszystkim będzie dobra zabawa i myślę, że również jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda turystyka w Nepalu, musicie się wybrać na Nepal Festival 11.45 jutro w Centrum Kultury Zamek. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już dzisiaj o godzinie 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy same utwory z Polski. ONA, Lady Punk, Smolasty, Doda, Filip, Leon i Wiktor. Tak, to był utwór ze wszystkimi wykonawcami. No i jeszcze przed chwilą była Sylwia Grzeszczak. Bardzo wam dziękuję za poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Byłem z wami od godziny 7 do godziny 12. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy w poniedziałek od godziny 12 do godziny 17, a dzisiaj od 12 do 17 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Na sam koniec YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Dzięki wielkie za dzisiaj, miejcie dobry piątek, miejcie dobry weekend, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już 3 minuty po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Uczestnik incydentu na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym był wcześniej zatrzymany za szpiegostwo na rzecz Rosji. W tym wydaniu informacji powiemy także o zbliżającym się tygodniu Świętego Krzysztofa. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymany pod koniec marca przez ABW. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dziennikarzom powiedział, że służby zrobiły w tej sprawie co mogły, jednak mężczyzna nie trafił wówczas do aresztu.
3: Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
2: Procesy w sprawie szpiegostwa trwa. Przypomnijmy, że polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie uczelni w ubiegłym tygodniu. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Młodzi sportowcy z poznańskich Jeżyc zyskają nowe boisko. Postępują prace przy szkole podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego. Wykonawca przejął plac budowy w maju i od tej pory przeprowadził już prace rozbiórkowe w zakresie starego boiska, na bazie którego powstaje nowe, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Teraz koncentruje się na układaniu nawierzchni z wytrzymałej sztucznej trawy i taka nawierzchnia pozwoli na aktywność sportową w różnych warunkach atmosferycznych. Planowane wymiary boiska to 20 na 25 metrów. Będzie ono wielofunkcyjne, bo na takiej nawierzchni sportowej planowany jest montaż urządzeń do gry, m.in. w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę czy też siatkówkę.
2: Nowe boisko będzie gotowe na wrzesień. W planach są jeszcze prace dotyczące budynku na tyłach, a także dokończenie zagospodarowania dziedzińca szkoły, gdzie planowana jest dodatkowa zieleń. Dziś po południu do Poznania zawita męskie granie. W związku z rozpoczynającym się dwudniowym festiwalem na Cytadeli Zarząd Transportu Miejskiego wzmacnia komunikację tramwajową i autobusową. Częściej, bo co 10 minut będą kursowały tramwaje linii nr 17, a linie autobusowe dojeżdżające w ten rejon będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Uruchomiona zostanie także dodatkowa linia tramwajowa nr 30, łącząca Pętlę Wilczak z centrum. Zbliża się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku potrwa on od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie, misjonarze światłem świata na drogach. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, w ramach której kierowcy wpłacają 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr jako wyraz wdzięczności. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru zapewnia, że misjonarze na co dzień pamiętają o tym wsparciu.
5: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
2: Środki zebrane w ramach akcji są przeznaczane na zakup samochodów, motocykli i rowerów dla polskich misjonarzy. Inicjatywę organizuje Miwa Polska, stowarzyszenie wspierające zakup środków transportu dla misjonarzy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Widzę bezchmurne niebo w prognozach, a za oknem widzę jakieś tam 2-3 chmury, może 4 nawet bym policzył, w zależności od tego, czy te duże też się liczy, czy tych mniejszych się nie liczy. 21 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, ale uwaga, to jest istotne ale, bo odczuwalna temperatura 24 stopnie Celsjusza, a więc o 3 stopnie wyższa niż to, co widzimy na termometrach. No czyli tak jak zawsze, termometry kłamią, warto się do tego przyzwyczaić. Taka sytuacja jest, że po prostu okazuje się, że temperatura odczuwalna jest wyższa od tej, którą widzimy na termometrach. I dzisiaj ta odczuwalna wzrośnie nawet do 25 stopni Celsjusza, tak mówią synoptycy, mimo porywistego wiatru, który sięga dzisiaj nawet 45 km na godzinę. Deszcz może się pojawiać i znikać, no i dobrze, że będzie znikał, bo też imprezy plenerowe są, a jakby tak w deszczu cały czas ta impreza miała trwać, to chyba nie byłoby dobre. I niekorzystne warunki biometeo dzisiaj są. No i myślę, że to tak. Po pierwsze, nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus i słuchaczek, no i nie dotyczy uczestników imprez masowych gdzieś tam na świeżym powietrzu, bo oni przecież przyjechali po to, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby czuć się rozdrażnionym, mieć spóźniony czas reakcji i żeby wszystko było na nie. 1014 hektopaskali dzisiaj na barometrach, w nocy ciśnienie wzrośnie do 1017 hektopaskali, jutro wzniesie się do poziomu nawet 1018 hektopaskali, no i będą się zmieniały warunki biometeo. Tak jak powiedziałem, biometr dzisiaj podobno niekorzystny, nie potwierdzam, w nocy będzie korzystny, a jutro będzie obojętny. Obojętny, czyli no, zależy do niego, jak podejdziemy. To taki będzie.

0: 10 lipca. 4:42. Dzisiaj o tej porze wstało słońce. Widziałaś wschodzące słońce?
1: Oj nie. Jeszcze odwracałam się na drugi bok.
0: Ja się w ogóle nie odwracałem. Ja po prostu spałem jak kamień dzisiaj i 4:42 to absolutnie nie był moment, kiedy otwierałbym nawet pół oka. Także to się nie wydarzyło dzisiaj. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański. Dawno nam się tutaj nie udało być razem w studiu, prawda?
1: To prawda, ale to chyba taka wakacyjna aura po prostu nas sprowadziła.
0: Taka dobra
1: tutaj.
0: Aura. Tak od razu czuję, że to wszystko będzie dzisiaj dobrze. Wybierasz się na koncerty dzisiaj? No nie wybierasz się, bo w pracy jesteś.
1: Dokładnie tak.
0: Ale jak wyjdziesz stąd, to biegniesz w stronę Cytadeli, czy nie?
1: Biletów nie mam, ale może postoję i posłucham.
0: No tak, bo to słuchać będzie na pewno. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj w środku dnia, a potem jeszcze na dobre popołudnie. No i na początek człowiek, który na męskim graniu na pewno się pojawiał nieraz.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Wierność prawdzie.

0: nie zawsze spotyka się z aprobatą. Jezus uprzedza o trudnościach, ale obiecuje wsparcie w chwilach próby. Nie zachęca do walki, lecz do zachowania łagodności i mądrości. Wytrwałość w czynieniu dobra, nawet w obliczu niezrozumienia, jest najsilniejszym świadectwem. Często to właśnie w momentach bezradności działa najmocniej siła, której nie da się wypracować własnym staraniem. Spokój w trudnych chwilach bywa znakiem obecności czegoś większego. Pomyśl, kiedy ostatnio udało mi się zachować spokój mimo niesprawiedliwej oceny?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
2: W tej godzinie będziemy łączyć się z pielgrzymującymi na Jasną Górę pątnikami z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę już za chwilę po 12. 12.25, 24, pewnie jakoś w tym czasie połączymy się z pielgrzymami.

0: Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Jak co dzień łączymy się z pielgrzymami, którzy zmierzają na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. Szczęść Boże, Ania Gandecka ze mną po tamtej stronie. Gdzie jesteście teraz, pielgrzymi
2: Szczęść
1: nasi?
2: Szczęść Boże, witam serdecznie. Właśnie wyszliśmy z Przygodziczek i mamy ostatnie kilometry do Kotłowa na wspólną Eucharystię. Już za Ostrowem Wielkopolskim.
1: Mhm. Jak minęły te ostatnie dni? Bo łączyliśmy się praktycznie codziennie. Mhm. Czy coś takiego szczególnego wydarzyło się w tym czasie, kiedy wędrujecie do Częstochowy?
2: Ja myślę, że bardzo wczoraj mocnym akcentem, jak już mówiłam, była ta wspólna msza w Pogrzebowie. To była pierwsza Eucharystia wspólna od wyjścia z Poznania. Dzisiaj będzie druga taka Eucharystia.
1: Czyli ta wspólnotowa Eucharystia. Masz na myśli to, gdzie wszystkie grupy się zebrały, tak?
2: Tak. Zapomniałam powiedzieć od samego początku, jak tylko się łączymy, że na tych wspólnych Eucharystiach widzimy się bliskiej mojemu sercu grupie młodzieżowej, dlatego że tam idzie moja córka. Najstarsza z moich córek idzie właśnie już w grupie młodzieżowej kolejny raz, więc bardzo się zawsze cieszymy na te wspólne Eucharystie z nimi.
1: Czy są jakieś trudy, o których chciałabyś też powiedzieć, które jednak staracie się jakoś przełamywać?
2: Myślę, że trudem są już trochę zmęczone dzieci, które co jakiś czas dają we znaki jakimś swoim piszczeniem, marudzeniem i chyba brakiem snu, bo dzisiaj wstawaliśmy, przynajmniej ja wstawałam za 15:05, wymarsz był o 6:00, więc dzieci są trochę zmęczone już, nie? One to czują, nawet jak jadą we wózku.
1: Nawet jeśli one nie maszerują, tylko jadą w komfortowych warunkach, jednak ktoś ten wózek pcha. No, wy pchający wózki też pewnie zmęczenie swoje odczuwacie, prawda?
2: Tak, ale my to wpisujemy w nasz pielgrzymi trud i w intencję, z którą idziemy na Jasną Górę.
1: Moi drodzy, ile kilometrów dzisiaj jeszcze do przejścia?
2: Nie wiem, ile mamy jeszcze, ale łącznie mamy 37. Za Kotłowem myślę, że jakieś 20 nam na pewno zostanie. No i bardzo ważne w Kotłowie, dlatego że dzisiaj modlimy się o jedność Kościoła, a wiemy, że parafia w Kotłowie została parafią, która podzieliła się wyznaniami. I ta modlitwa o jedność jest szczególnie ważna w tym i w tym właśnie miejscu.
1: Czyli, że najważniejsza dzisiaj jest ta modlitwa o jedność wszystkich chrześcijan.
2: Tak, Kościoła, tak. I jeszcze pięknym akcentem jest to, że w tym dniu obstawę liturgiczną ma nasza grupa. Także śpiew, psalm, czytania i dary nasza grupa rodzinna obstawia.
1: Czyli dzisiaj grupa rodzinna jest zaangażowana liturgicznie przy oprawie mszy świętej. Dziękuję Ci bardzo. Anna Gandecka z nami, pielgrzymująca wraz z grupą rodzinną do Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy się z Wami łączyć oczywiście. Dzisiaj to ostatnie łączenie, ale niech Was Pan Bóg prowadzi i zmierzajcie szczęśliwie na Jasną Górę.
2: Bóg zapłać.
1: Z Panem
2: Bogiem.
1: Dziękujemy
2: pięknie. Z Bogiem. Amen.
0: Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Giga Pensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
7: Maciej Gładysz, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Wielkopolska nie tylko na weekend. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
8: Dzień dobry.
7: No i dziś mamy taką trochę nietypową propozycję. Wybierzemy się do Czech.
8: Ja bym powiedział, że będzie odwrotnie. To Czesi wybiorą się do nas. Temat może troszeczkę zaskakujący, przewrotny, o śladach czeskich w Wielkopolsce i o tej całej historii naszej polsko-czeskiej. Skąd w ogóle taki pomysł? Bo ponoć ostatnio mówi się w Czechach, że Polsko je nowo chorwacko. Czesi masowo przyjeżdżają nad Bałtyk, a ponieważ pomiędzy Czechami a Bałtykiem jesteśmy my, no to całkiem spora część ich zatrzymuje się właśnie u nas w Wielkopolsce. A tak jak my szukamy naszych poloników, tak Czesi szukają swoich pamiątek historycznych. No i właśnie okazuje się, że całkiem sporo tych miejsc, gdzie oni się pojawili, u nas w Wielkopolsce jest.
7: My już kiedyś przy okazji Leszna trochę o tym wspominaliśmy, więc no, może od tego Leszna zacznijmy.
8: No, Leszna jest chyba tutaj najbardziej czeskim miastem, jeśli można by tak to ująć. No, historia oczywiście najważniejsza to jest postać Jana Amosa Komeńskiego, który w 1628 roku przybywa razem ze wspólnotą braci czeskich właśnie do Leszna. Uciekają przed prześladowaniami ze strony Habsburgów. Polska w owym czasie jest krajem bardzo tolerancyjnym, chętnie przyjmuje różnych, byśmy powiedzieli, innowierców, czy też ówcześnie heretyków. Szczególnie, że Leszno jest miastem prywatnym, tam ród leszczyński jest bardzo otwarty, tym bardziej, że oni widzą w to, że ci uciekinierzy, no to są często wysokiej klasy specjaliści, to są intelektualiści, to są fachowcy, rzemieślnicy, którzy przyczyniają się do rozwoju nie tylko właśnie intelektualnego, ale też gospodarczego ich prywatnego miasta Leszna. A miasto oczywiście w tej epoce to przede wszystkim jest biznes i pieniądze.
7: To przypomnijmy jeszcze tylko tak pokrótce, bo tak jak mówiłem, już o tym trochę wspomnieliśmy, te akcenty czeskie w Leszni, które zachowały się do dziś, to co przede wszystkim?
8: Tak, no można powiedzieć, że w ogóle postać Komeńskiego w Polsce mało znana, a w Czechach przecież jest na banknocie 200 koron. W Leszni bardziej znane, no bo mają aż dwa pomniki Komeńskiego. Jeden taki bardzo klasyczny, drugi bardzo nowoczesny, trzeba przyznać. Jest tam też szkoła Jana Komeńskiego, ale są przede wszystkim te historyczne ślady ich działalności, czyli przede wszystkim dawny zbór braci czeskich, dzisiaj Kościół katolicki, jest dawne gimnazjum czeskie, była tam też drukarnia, znajdowała się w Lesznie, czy różne inne budynki, które tą epokę pamiętają, a że Czechów było tam ponad 1000 osób w owym czasie, także ich wkład w też rozwój tej substancji budowlanej miasta był przeogromny i do dzisiaj możemy te ślady, te kamienice też oglądać, a także liczne epitafia, które pozostały po dawnych mieszkańcach, zresztą nie tylko Czechach, ale również na przykład Niemcach czy Szkotach, którzy w Lesznie dosyć licznie mieszkali.
7: Co poza Lesznem?
8: No myślę, że trzeba się cofnąć do samych początków historii, czyli do tego pierwszego momentu, kiedy pojawiają się Czesi, to od razu z dużym przytupem, no bo przybywa czeska księżniczka Dąbrówka, tudzież Dobrawa, żeby zostać żoną Mieszka I. No i oczywiście nie przybywa sama, no była księżniczką, podróżowała z ogromnym orszakiem. Razem z nią przybyli do Polski nie tylko jej damy dworu, nie tylko jej służba, ale też przede wszystkim mnóstwo specjalistów zarządzają państwem, którzy mieli Mieszkowi też pomóc to nowe państwo zorganizować. I oni się pojawiają w Polsce. Także przede wszystkim mamy tutaj ślady tych kontaktów bardzo wczesnych. To jest oczywiście Ostrów Letnicki, zresztą w ruinach Palatium ustawiony jest całkiem udany pomnik Mieszka I i Dobrawy, którzy z dużym prawdopodobieństwem tam też razem przebywali. W Poznaniu mamy przecież fantastyczne miejsce, czyli instalację powstałą całkiem niedawno w okolicach kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim, gdzie zaznaczono zarys Palatium Mieszka I oraz tej malutkiej kaplicy powstałej zapewne jeszcze przed chrztem Mieszka I właśnie dla Dobrawy, później dla całej książęcej rodziny, która była tą prywatną kaplicą i najprawdopodobniej pierwszym kościołem chrześcijańskim w ogóle w Wielkopolsce, który kiedykolwiek powstał. No ale oczywiście mamy też wreszcie Gniezno, gdzie najprawdopodobniej też książę ze swoją małżonką przebywali, ale Gniezno to tutaj ubiegnę twoje pytanie, zupełnie inna czeska postać, chyba jeszcze nawet ważniejsza dla historii Wielkopolski i no i przede wszystkim dla Gniezna. Jak się domyślasz, jest to święty Wojciech.
7: To zapytam troszeczkę z innej strony. Które miejsca Czesi odwiedzają w Wielkopolsce, przyjeżdżając tu do nas?
8: No, Leszno jest na pierwszym miejscu, tutaj nie ma co ukrywać. No, to jest postać, która jest dla też czeskiej świadomości narodowej bardzo ważna. Jest on właśnie Komeński, który, jak wspomniałem, jest drukowany na banknotach, co świadczy o tym, jak istotna jest to postać. Natomiast oczywiście pojawiają się również w Gnieźnie, gdzie te tematy wspólnej historii, przede wszystkim właśnie święty Wojciech, jest niezwykle istotny. Pamiętajmy, że święty Wojciech jest patronem nie tylko Polski, ale w Czechach również jest bardzo mocno czczony, no a jego relikwie są tak samo w katedrze gnieźnińskiej, jak i w katedrze świętego Wita na Hradczanach w Pradze, więc jest to postać, która można powiedzieć, że będąc rozdzielona, jednocześnie łączy nasze dwa kraje. Także na pewno Gniezno jest tutaj. No Poznań, który wiadomo, jako stolica regionu i największe miasto i największy ten taki turystyczny punkt na mapie, oczywiście przyciąga mnóstwo turystów, ale co jest ciekawe, coraz częściej Czesi przybywają też nad nasze wielkopolskie jeziora. Oni lubią w ogóle bardzo wodę. No i jeśli nie Bałtyk, no to co? No to mamy jeziora, a tych w Wielkopolsce, jak wiadomo, jest nieco ponad 800, także jest w czym wybierać. A jest no jednak znacznie bliżej niż na Mazury.
7: A jak oni odbierają Wielkopolskę?
8: Myślę, że bardzo pozytywnie. Ja mam relacje od zaprzyjaźnionych punktów informacji turystycznej. Mówią, że nie tylko ilość tych turystów, czy liczba tych turystów rośnie z każdym rokiem, ale też, że ich odczucia są bardzo pozytywne. Wiadomo, że pewną barierą jest to, że w mało którym miejscu znajdują się materiały w języku czeskim, co akurat tutaj można by zupełnie na marginesie naszej rozmowy powiedzieć, że fajnie, gdyby się one zaczęły pojawiać w różnych miejscowościach. Natomiast tak czy inaczej odbiór tych naszych atrakcji jest bardzo pozytywny, no bo dla wielu Polska jest odkryciem. Na ogół się jeździło właśnie przez te wszystkie dekady raczej na południe, w kierunku Chorwacji, w kierunku Istrii, we Włoszech. To były takie kierunki wakacyjne tradycyjne. Nagle okazało się, że na północ też jest cywilizacja, nie mieszkają białe niedźwiedzie i jest całkiem interesująca i historia, i przyroda, i ciekawa kuchnia, i sympatyczni ludzie. I to jest do odkrycia.
7: A czy jest coś, co, nie wiem, czy macie takie sygnały, jest coś, co ich zaskakuje tutaj, zachwyca?
8: Zaskakuje. Ja się spotkałem osobiście z tym, że zaskoczyło niektórych, że nasza kuchnia jest bardzo podobna. Że szczególnie w Wielkopolsce rozmawialiśmy często o jedzeniu, jak nasi słuchacze wiedzą, jest to jeden z naszych ulubionych tematów. Czechów zaskakuje to, że ta nasza kuchnia jest bardzo podobna do tego, czego oni przywykli. No, wpływy niemieckie są tak samo silne w Czechach, jak i w Wielkopolsce, że to niekoniecznie jest w każdej karcie bigos, pierogi, kartacze, tego typu potrawy, które nam się kojarzą stereotypowo trochę z kuchnią polską, ale raczej tą wschodnią, tylko przyjeżdżają i mają to, co oni sami znają, czyli mają pieczoną kaczkę z pyzami, które jako żywo przypominają huskowego knedlika. Są różnego typu pieczone mięsa, pieczenie wieprzowe, kotlety w grubej panierce, które przecież i my, i Czesi mamy gdzieś tam odziedziczone po monarchii austro-węgierskiej. Także bardzo ich zaskakuje to, że ta kuchnia jest podobna.
7: Czyli łączy nas wspólna historia, łączy nas trochę kuchnia, łączą nas też legendy, o czym już kiedyś wspominaliśmy, myślę tutaj o golemie.
8: Oczywiście to tylko jedna z kilku legend, gdzie się ci Czesi nam pojawiają. Tutaj historia golema, gdzie poznański rabin po oczywiście swojej przeprawce do Pragi miał tam stworzyć tego legendarnego golema, którego no, ożywił, co oczywiście było no, pewnego rodzaju czarną magią, tak? Ten golem zaczął ściać spustoszenie w okolicy domu rabina, dopiero udało się go zniszczyć i to był taki znany sygnał, że no, nie należy tworzyć nowego życia, no jak gdyby nie należy się tutaj bawić w stwórcę. Ale ponieważ jest ten element, który łączy właśnie nas z Pragą, to do dzisiaj możemy tą rzeźbę golema na Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu zobaczyć, którą zresztą stworzył czeski artysta, bardzo znany rzeźbiarz Dawid Czerdy.
7: To my na koniec zachęcamy do tego, aby też może w ten sposób troszeczkę inny odkrywać Wielkopolskę, poznawać to, co łączy nas z naszymi sąsiadami i też nie dziwmy się, jeśli coraz częściej w Wielkopolsce czeski język będziemy słyszeć.
8: Tak, jeśli usłyszymy gdzieś zwiedzając Wielkopolskę ahoj, to nastawmy się jak najbardziej pozytywnie.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Dzisiaj piątek, 10 lipca. Ja tylko przypomnę, że w piątki mamy tak, że o godzinie 15 łączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadajemy koronkę do Miłosierdzia Bożego i tak też będzie dzisiaj. I dopiero po tej modlitwie, po koronce do Miłosierdzia Bożego będzie konkurs popołudniowy, a więc tak około godziny 15.20. No ale wtedy w piątki ten konkurs ma to do siebie, że wszystkie podpowiedzi usłyszycie od razu, one nie będą dozowane, nie będą porcjowane dla was po kawałku, tylko od razu usłyszycie wszystkie podpowiedzi, a więc będziecie mieli od razu pełnię danych i będziecie mogli od razu dedukować, o co chodzi w popołudniowej zagadce. Ale to dopiero o godzinie 15.20, 22, no gdzieś tak po zakończeniu koronki do Miłosierdzia Bożego.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze punktualnie godzina 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznaniak prowadził samochód mimo czterech zakazów. Teraz najbliższe 8 miesięcy spędzi w więzieniu. W Poznaniu znów będziemy rozmawiać o sztuce ukraińskiej. Dwa dni temu policjanci z poznańskiej drogówki złapali mężczyznę, który nie powinien wyjeżdżać na ulicę. W rejonie ulicy Bukowskiej w Wysokodowie do rutynowej kontroli poproszono 46-latka w Mercedesie. Jak się okazało, kierowca miał aż 4 aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze skierowali sprawę do sądu w trybie przyspieszonym i już dobę później usłyszał on wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia. Od 10 dni Poznań ma nowego wiceprezydenta. Jest nim Bartosz Derech, dotychczasowy wójt gminy Rokietnica. Dziś w rozmowie porannej Radia Emaus mówił, że jego pierwsze dni w magistracie były dobre, ale także bardzo intensywne. Wśród najważniejszych problemów, którymi chce się zająć nowy zastępca, jest oświata i rozwiązanie problemów z zarządem dróg miejskich.
3: Ja widzę 3 podstawowe punkty, czyli pierwsza sytuacja to jest to, co wydarzyło się niestety w Zarządzie Dróg Miejskich, czyli kwestia bardzo sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich, to jest pierwszy priorytet. Drugim to jest oświata, czyli wyzwanie demograficzne, ale również spoglądając na to, jakie to rodzi konsekwencje w finansach. I trzeci punkt podstawowy to jest relacja z ludźmi. W przypadku funkcjonowania samorządu to są dobre relacje z Radą Miasta.
2: Realizacja tych 3 celów to zawodowe marzenie nowego zastępcy prezydenta. Ma nadzieję, że za rok będzie mógł się pochwalić tym, iż udało mu się tego dokonać. Już 21 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. To cykl bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę tego kraju. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty, koncerty czy dzień performance'u z udziałem ukraińskich artystów. Prezeska zarządu Fundacji Art Cluster Nina Burnewicz zaznacza, że wydarzenie to ma swoją szczególną historię.
4: Ten pomysł powstał w 2022 roku. Wśród Ukrainy, kobiet z Ukrainy, które uciekały od wojny, przyjechali do miasta Poznania. Właśnie chcieli jakoś obchod Dnia Niepodległości Ukrainy zebrać Ukraińców i tworzyć takie wspólne wydarzenie. W tym 2022 roku to wszystko było trochę spontanicznie. W tym roku w sierpniu odbędzie się już 5. edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu.
2: Tydzień sztuki zakończy się 29 sierpnia premierą performance'u Przesadzenie. Punktem wyjścia będzie rzeczywisty akt przesadzenia drzewa między Ukrainą a Polską. €106 milionów trafi do placówek i organizacji z małych oraz średnich miast na projekty kulturalne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło nabór wniosków do programu Kultura, realizowanego z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich. O przyznanie środków nie mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 500 000 mieszkańców. Wspomniane fundusze wspierają m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój współpracy międzynarodowej i zmniejszenie różnic społecznych. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy czapka z daszkiem dzisiaj to jest dobry pomysł? Ja myślę, że tak. Czy parasol to jest dzisiaj dobry pomysł? I teraz proszę zwrócić uwagę na nazwę. Parasol, czyli z francuskiego on ma chronić przed słońcem. Francuzi sobie tak to podzielili, że ten przed słońcem nazywa się parasol, a ten przed deszczem, który ma chronić, to jest parapluie. W Polsce nie mamy takiego podziału, ale dzisiaj ten chroniący nas przed słońcem myślę, że byłby bardziej potrzebny, bo teraz całkowicie bezchmurne niebo powinno być nad nami. Czy takie jest? Nie sądzę, ale chmur niewiele. To jest pewne. I taka aura będzie nam towarzyszyła mniej więcej do godziny 17. Chmury będą się pojawiały i będą znikały, ale sporo słońca będzie do nas docierać. Od godziny 18 już więcej zachmurzenia. Nie powinno być chmur deszczowych, ale będzie mniej słońca, niewątpliwie. Jeśli chodzi o jakość powietrza, dzisiaj ona jest dobra i taka z nami pozostanie, a ciśnienie atmosferyczne będzie rosło. W nocy wzrośnie do 1017 hektopaskali, a jutro do 1018 hektopaskali. Jak będzie w niedzielę? Jeśli chodzi o termometry, to jest ważna informacja, 27 stopni. Taka temperatura ma być na termometrach w niedzielę. No pytanie, jaka będzie będzie temperatura odczuwalna. Czy wiatr to coś popsuje, czy będzie raczej starał się zmierzać do tego, żeby ta temperatura była wyrównana? Od tego, co widzimy na termometrach, z tą temperaturą odczuwalną.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

A ja tu dostaję informację, że w Tatrach nagle spadł śnieg i turyści odwołują wycieczki. Taka informacja z twojejpogody.pl. No i ciekawe, czy to trochę taki fake news, czy faktycznie w Tatrach śnieg. No, to się może zdarzyć. To nic, że mamy lipiec, ale Tatry rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o pogodę. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj w środku dnia i później jeszcze na dobre popołudnie, a teraz z nami typ niepokorny, czyli Stachurski.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 13 minut po godzinie 13. Moi drodzy, dzisiaj piątek, a skoro piątek to weekendu początek, pewnie wybieracie się w różne miejsca, w różne ciekawe miejsca, nad wodę, a może gdzieś w góry, a może ktoś ma w ogóle jakieś plany ciekawe z miastem związane. Chociażby, nie wiem, spędzenie gdzieś za pan brat z kulturą. Jeśli chodzi o propozycje kulturalne, będę je miał jeszcze dzisiaj dla was. O godzinie 16.30 na naszej antenie będzie serwis kulturalny, no ale oprócz tego, że będzie serwis kulturalny, to też będę podawał wam, jeśli będzie trzeba, wiadomości z dróg, no bo jednak piątek ma to do siebie, że ten ruch na drogach jest dużo bardziej intensywny, a stąd też proszę was o to, abyście jechali ostrożnie, bo lepiej jechać ostrożnie i dojechać do celu, niż jechać brawurowo i nieostrożnie. No i ta podróż niekoniecznie musi się skończyć z punktu A do punktu B, bo można gdzieś wylądować na jakimś oddziale szpitalnym. Tego oczywiście wam nie życzę. Miejcie się na baczności, uważajcie na siebie, dbajcie też o innych uczestników ruchu, bo nie sami jesteście na drodze, no i też przede wszystkim spokój. Mówię to też do siebie. Jak inny uczestnik ruchu gdzieś wywoła u mnie podniesione ciśnienie, no to trzeba się delikatnie, kilka głębokich wdechów i sobie jakoś to wszystko w głowie poukładać. Nie my jesteśmy mistrzami kierownicy, tylko świat po prostu tak nas prowadzi, więc bierzmy to pod uwagę, że może nie zawsze mamy monopol na wiedzę i może nie zawsze powinniśmy się gdzieś tam wymądrzać za kierownicą. Każdy z nas stara się jechać bezpiecznie i mam nadzieję, że wy też takie przeświadczenie macie. 14 minut po godzinie 13 i teraz będzie taki utwór, który myślę, że w samochodzie spokojnie można słuchać. To nie jest utwór bardzo dynamiczny, ale to jest też taki utwór, który na pewno nie spowoduje, że mocniej naciśniecie pedał przyspieszenia. Grupa Oasis i Wonderwall.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Niby każdy o tym wie, ale warto, myślę, przypominać, że miłość nie zawsze jest taka wnikliwa i dobrze można obserwować, gdy się jest zakochanym, bo miłość bywa ślepa. Dlaczego jest ślepa? No dlatego, że gdy jesteśmy zakochani, no to pewnych rzeczy w ogóle nie widzimy i prowadzi nas uczucie, a niekoniecznie to, co faktycznie powinniśmy zauważać. No ale czy to źle? To po prostu czasami warto się poddać prądowi rzeki, tej rzeki miłości i płynąć z tym prądem i okazuje się, że to może mieć najlepsze efekty, jakie mogliśmy sobie wymarzyć, a nawet takie, o których nawet nie marzyliśmy. Czasami nam się w życiu pojawiają. O tym, że miłość jest ślepa, teraz zaśpiewa u nas na antenie Sanach.

0: 92. Piesza, poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę trwa. Codziennie staramy się łączyć z pielgrzymami, którzy pielgrzymują do Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzisiaj też tak było. Już nie będziemy się z nimi łączyć dzisiaj, ale dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć tak osobiście w tej pielgrzymce, a chcieliby uczestniczyć choć trochę, to myślę, że ciekawą propozycją jest pielgrzymka duchowa i na taką pielgrzymkę duchową zaprasza parafia Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156. Codziennie tam odbywają się nabożeństwa. Dzisiaj też tak będzie. O godzinie 18 Eucharystia, a o godzinie 18.30 różaniec, no i parafia Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156. Jeszcze kilkakrotnie będzie miejscem, do którego będziecie mogli pielgrzymować, żeby uczestniczyć w tej pielgrzymce duchowej. Przypomnę, wszystko zakończy się 15 lipca, no a od godziny 12.30 transmisja wejść pielgrzymki na Jasną Górę. Też u nas na antenie na pewno będziemy się z pielgrzymami wtedy łączyć albo transmitować to, co będzie się tam działo. Myślę, że słowo wypłyń na głębie, to hasło wypłyń na głębie, które towarzyszy pielgrzymom, jest bardzo ważne i każdy może na swój sposób podejść do tego słowa i wypłynąć na głębie, chociażby pielgrzymując duchowo do parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156. Dzisiaj przypomnę, o godzinie 18 Eucharystia, a o 18.30 modlitwa różańcowa. Serdecznie zachęcam do tej duchowej pielgrzymki.
1: To z Radiem Emaus.

Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
5: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wczoraj świat obiegła wiadomość o tym, że w wieku 75 lat w Portugalii zmarła nagle Bonnie Tyler, piosenkarka rockowa, piosenkarka, która swoją karierę zawdzięcza wyjątkowemu głosowi, ochrypniętemu głosowi, z którego zrobiła swoją wizytówkę, doskonale znana odbiorcom. W oświadczeniu w mediach społecznościowych rodzina przekazała, że piosenkarka niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. W maju przeszła pilną operację jelit, była wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu rzecznik artystki informował o tym, że ona wybudziła się z tej śpiączki, ale nadal czuła się bardzo źle i przebywała na oddziale intensywnej terapii. Zmarła Bonnie Tyler, a jej głos, ochrypnięty głos, zostanie z nami na zawsze. Jej piosenki są jej wizytówką i my teraz taką jedną z jej znanych piosenek zagramy na antenie Radia Emaus. Bonnie Tyler.

0: niezapomniana Bonnie Tyler. Nie ma jej już wśród nas, ale jej utwory zostały i na pewno w tych utworach będziemy o niej zawsze pamiętać. Ale dzisiaj też wyjątkowa data, bo 10 lipca to jest data urodzin wyjątkowej osoby, Anny Czerwińskiej, himalaistki, wybitnej polskiej himalaistki, która dzisiaj kończyłaby 77 lat. Alpinistka, himalaistka, która zdobyła przedwierzchołek Broad Peaku w 1983 roku, czyli Rocky Summit. Nanga Parbat zdobyła w 1985 roku. Mount Everest jako druga Polka na świecie, na szczycie tym stanęła. I wierzchołek środkowy Shisha Pangmy, to też ośmiotysięcznik, który zdobyła. Lhotse i Cho'oyu w 2001 roku. Gasherbrum II, to jeden ze szczytów ośmiotysięcznych Karakorum w 2003 roku. Oraz Makalu w 2006 roku. Na Makalu i na Lhotse stanęła jako pierwsza Polka. To naprawdę wyjątkowa postać, o której warto też dzisiaj pamiętać, bo dokładnie dzisiaj Anna Czerwińska, ta wyjątkowa himalaistka, skończyłaby 77 lat. Wielu z was pewnie pamięta ją głównie jako autorkę znakomitych, podkreślam słowo znakomitych, książek o tematyce górskiej. Ja uważam, że książka, którą napisała o roku 1986, o tym, co działo się na K2, to jest jedna z najbardziej wybitnych książek o polskim himalaizmie i nie tylko o polskim himalaizmie, bo w reporterski sposób Anna Czerwińska opisała to wszystko, co wtedy w 1986 roku działo się na tej jednej z najtrudniejszych gór świata. No i jeśli ktoś z was nie czytał Grozy wokół K2, to myślę, że ta lektura jak najbardziej do nadrobienia. Anna Czerwińska, autorką tej książki i w mojej pamięci zawsze, zawsze zostanie.
1: Plato z Radiem Emaus.

0: Kwiat jabłoni. Było, minęło u nas o godzinie 13:52 na antenie, a teraz...
1: Radio Emaus.
0: A teraz się okazuje, że nie jestem sam w studiu. Ze mną Michał Bondyra. Dzień dobry, Michale, witam cię serdecznie.
2: Cześć, witam.
0: Dawno cię tu nie widziałem, a dobrze, że jesteś, bo dzisiaj w konkursie popołudniowym rozdaję twoją książkę. Między innymi... Mój drogi, to od razu słuchacze będą wiedzieć. Może podpiszesz dla słuchaczy od razu coś?
2: Nie ma problemu.
0: Dobrze, no proszę bardzo, widzicie, jaką macie niesamowitą sytuację dzisiaj?
2: Potrafisz wszystko załatwić od razu.
0: Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry. Ta książka dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym. Konkurs popołudniowy, jak zwykle o 15:15. Książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Powiedz trochę o tej publikacji.
2: Książka, która jest skierowana do mężczyzn, ale kobiety też powinny ją przeczytać, żeby poczuły tą stronę męską natury. O relacjach, o czasie, który jest bardzo ważny, żeby te relacje budować. O relacjach i czasie nie tylko w rodzinie, ale też na linii ojciec-dziecko. O tym... Dla tych także, którzy na przykład nie są ojcami albo nie mają rodzin, że może warto założyć rodzinę, że przy różnych trudach to jest jednak piękna taka mikrowspólnota, która powoduje, że chce się przychodzić na przykład do pracy, do Radia Emaus.
0: No na przykład. I mnóstwo owoców się też pojawia. Muszę wam powiedzieć, że w tej książce znajdziecie między innymi rozmowę z Rafałem Patyrą, dziennikarzem sportowym, Przemysławem Babiarzem, także Tomaszem Zubilewiczem, Aleksandrem Machalicą i wielu, wielu innych tam rozmówców Michał ma. Jeśli chcecie zajrzeć do tej książki, to ja zachęcam. A ktoś dzisiaj po 15:15 wygra tę publikację dla siebie w konkursie popołudniowym. To tyle, jeśli chodzi o nagrody, a teraz Michał powie trochę o tym chyba, co dzisiaj będzie można usłyszeć. O godzinie 17:30, bo to dzisiaj piątek, a skoro piątek, to nie tylko weekendu początek, ale także dzień, kiedy pojawia się na antenie Hartowo na Sportowo, twoja audycja.
2: Tak, pojawia się Hartowo na Sportowo i Męskim Okiem też dziś, także dobrze zajawiłeś.
0: No proszę bardzo, bo jeszcze dzisiaj Męskim Okiem, bo to co dwa tygodnie takie spotkanie z tobą i dzisiaj również wypada. A więc o czym będzie dzisiaj w Hartowo na Sportowo?
2: Hartowo na Sportowo dzisiaj rozmowa z Marcinem Dymałą, którego żona jest też koszykarką, bo on jest koszykarzem. On grał tutaj w Poznaniu 2 lata, teraz gra w Zgorzelcu, a jego żona Marta gra w Poznaniu dla poznańskiego MUKS-u. Takie małżeństwo koszykarskie, które jednak częściej na walizkach niż razem.
0: No tak, no to czasami tak jest, że widujemy się w oka mgnieniu, jak mówiła poetka. A co w Męskim Okiem będzie dzisiaj?
2: A w Męskim Okiem dzisiaj porozmawiam ze Stanisławem Jędrzejewskim. To jest mąż i tata trójki dzieci. Oni założyli z żoną fundację Ludzie Pełni Życia. I tak się trochę będę pytał, jak to być pełni życia, jak wiesz, deszcz pada za oknem, rodzice, dzieci powodują, że masz nieprzespaną noc.
0: Ale proszę, z tym deszczem to nie przesadzaj, bo ja wiem, że ty też coś tam masz do uprawy, więc deszcz jak najbardziej wskazany, nie trzeba podlewać wtedy, prawda? Tak. Więc ten deszcz to może niekoniecznie.
2: Ale jeszcze nawiązując do Stacha, on też robił bardzo fajne inicjatywy, między innymi Ojcowski Weekend, o czym sobie też porozmawiamy. Też trochę zaczepnie go zapytać, czy ojcostwa można się w weekend nauczyć.
0: Proszę, taki skrócony kurs ojcostwa. Ciekawe, czy to by się dało zrobić. No to muszę cię dzisiaj słuchać też. O której Męskim Okiem dzisiaj?
2: Po 21:00 zapraszam.
0: Tuż po apelu jest na Górskim. Oczywiście będę słuchał też. Dziękuję ci bardzo. Michał Bondyra, autor dzisiejszej audycji Hartowo na Sportowo, to po pierwsze, a potem jeszcze po godzinie 21:00, tuż po apelu Jasnogórskim, Męskim Okiem, jego audycja dla ojców, o ojcach, dla mężczyzn, ale nie tylko dla mężczyzn, jak sami słyszeliście, kobiety również mogą posłuchać, żeby zobaczyć trochę nasz punkt widzenia, no bo nie zawsze z Wenus tak samo to widać jak z Marsa. U nas czasami to jest całkiem inna perspektywa,
2: pięknie,
0: prawda?
2: Pięknie to spuentowałeś.

0: reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
8: Autopromocja. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
10: Poznaniacy już dziś uczcili rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. W tym wydaniu informacji powiemy także o kolejnej niebezpiecznej zabawie wśród młodzieży. Poznaniacy pamiętają o ofiarach rzezi wołyńskiej. Dziś w kościele ojców Dominikanów o 12 odprawiono mszę świętą w ich intencji. Po niej odbył się apel pamięci i zapalenie zniczy przed tablicą upamiętniającą ofiary, która znajduje się w krużgankach klasztorów. Prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Katarzyna Kwinecka tłumaczyła, że w tym geście chodzi o ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad.
11: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwie emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdą historyczną.
10: Baner przypominający o ofiarach ludobójstwa zawisł także na elewacji Urzędu Marszałkowskiego. Uroczyste obchody zaplanowano także chociażby w Lesznie, jutro o godzinie 15 w parku Johnstona. Zasady znasz, prawko masz. Taką nazwę ma mieć konkurs dla młodych mieszkańców powiatu leszczyńskiego, w którym mogą oni wygrać sfinansowanie kursu i egzaminu na prawo jazdy. Ideą konkursu ma być popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wśród młodych ludzi, wyjaśnia starosta leszczyński Maciej Wiśniewski.
12: Już za chwilę wielu młodych ludzi z naszego powiatu zasiądzie za kierownicą. Pytanie nie brzmi, czy zdadzą egzamin, ale czy będą bezpieczni i odpowiedzialni na drodze. Nagrodą główną będzie 5000 zł na sfinansowanie kursu prawo jazdy kategorii B. Dodatkowo zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kolejno 75 i 50% dofinansowania na kurs prawo jazdy kategorii B.
10: Program zostanie uruchomiony po wakacjach, wtedy też zostaną podane szczegóły konkursu. Za miesiąc 10 sierpnia Biblioteka Raczyńskich otworzy swoją nową filię w pawilonie na osiedlu Armii Krajowej. Na czytelników będą tam czekać bogate zbiory literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Będą także organizowane wydarzenia propagujące czytelnictwo, m.in. spotkania autorskie, warsztaty tematyczne czy imprezy cykliczne. Przedszkolacy i uczniowie od września będą mogli także wziąć udział w lekcjach bibliotecznych. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, by nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówił, że są już ofiary takiej zabawy.
13: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej.
10: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom, dlatego uruchamiają dodatkowe patrole przy dworcach.
14: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
15: A temperatura nam rośnie, moi drodzy. 23 stopnie już, a nie 22 jak przed godziną. Tyle pokazują termometry w Poznaniu. I oczywiście temperatura odczuwalna wyższa, bo aż 25 stopni Celsjusza. Tyle jest temperatury odczuwalnej. Powiem wam w sekrecie, że mamy otwarte okno tutaj w studiu, więc to wszystko, to ciepło z zewnątrz wchodzi do nas do wewnątrz, ale też mamy taką naturalną cyrkulację powietrza. Nie trzeba uruchamiać automatycznej klimatyzacji. To wszystko się pięknie wyrównuje. Jeśli chodzi o jakość powietrza dzisiaj w Poznaniu, ona jest dobra i taka pozostanie. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali póki co, ale będzie rosło. W nocy wzrośnie do 1017 hektopaskali, a jutro do 1018. Warunki biometeo będą się zmieniać jak w kalejdoskopie. Dzisiaj niekorzystne, podobno, ja nie czuję. W nocy będą korzystne, a jutro biometr ma być obojętny. No i pytanie, dla kogo będzie obojętny? Może dla większości z nas będzie jednak korzystny. A tylko taki określony jest jako obojętny. A dlaczego obojętny?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Może miałabyś ochotę odwiedzić jakiegoś proboszcza w jednej z parafii?
2: A chętnie. A to... Zobaczyłabym, co się będzie działo w ten weekend.
1: A to proszę bardzo. Muszę ci powiedzieć, że Lilia Łada o to zadbała i już o 14.30 u proboszcza w parafii. Ona zaprasza na jej audycję autorską. Będziemy pewnie w jakiejś parafii, a może w niej jednej. Lilia Łada, już o 14.30 ta audycja na naszej antenie u proboszcza w parafii. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, to jest popołudnie z Radiem Emaus. Myślę, że słoneczne dzisiaj i bardzo pogodne. I cóż, że jest niekorzystny biometr. Ja tego w ogóle nie czuję, a ty?
2: Ja też nie.
1: No jest i bardzo super. Dobrze. I tak trzymajmy.

0: Radio Emaus.
1: Ja tylko przypomnę, że o godzinie 15 będziemy się łączyć z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy oczywiście koronkę do Miłosierdzia Bożego i dopiero po tej

Już za 10 minut przeniesiemy się do jakiejś parafii. Do której parafii? No to się będziecie musieli przekonać o 14.30. Wtedy to Lilia Łada i jej audycja u proboszcza w parafii. Dokąd nas dzisiaj zabiera? Przekonamy się już za chwilę.

0: 23 minuty po godzinie 14. Grupa Myslowic u nas na antenie. Chwilę gramy, będzie za chwilę audycja. Dla tych, którzy są w podróży, myślę, że zarówno muzyka, jak i audycje, które pojawiają się u nas na antenie, to jest bardzo ciekawa propozycja, bo często też dajecie nam informację zwrotną, że lubicie podróżować z naszymi audycjami gdzieś pod ręką. Bywa tak, że podróżujecie jadąc gdzieś na wakacje, na urlop i odsłuchujecie na przykład naszych audycji, które mamy zgromadzone chociażby w aplikacji mobilnej. Możecie tam korzystać ze wszystkich naszych zasobów, z wszystkich audycji, które tam są zgromadzone. To myślę, że to jest ciekawa propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą sobie jakoś zorganizować czas, chociażby podczas długiej podróży, a tam dostępne na wyciągnięcie ręki podcasty, rozmowy, jakieś wywiady z ciekawymi gośćmi, którzy u nas bywali. Macie do tego dostęp, jeśli tylko taką bezpłatną aplikację mobilną sobie zainstalujecie na dowolne urządzenie mobilne. Zachęcam do tego, bo ta aplikacja pozwala też w dowolnym miejscu na ziemi, gdzie tylko macie zasięg internetu, słuchać Radia Emaus po prostu na żywo.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
5: 92. Poznańska Piesza Pielgrzymka jest w drodze na Jasną Górę. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na sierpniowe rekolekcje. Ruszyły zapisy dla ewangelizatorów z całej Polski na 26. przystanek Jezus. A Caritas Poznań przygotowuje się już do nowego roku szkolnego z akcją Tornister pełen uśmiechu. Mimo wakacji sporo się dzieje w parafiach u proboszczów archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
5: W poniedziałek 6 lipca uczestnicy 92. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej w poznańskiej archikatedrze na Ostrowie Tumskim, odprawionej pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka, a po niej wyruszyli w drogę na Jasną Górę. Niektórzy pielgrzymi wyruszyli już wcześniej. Jako pierwsza 3 lipca na szlak wyszła grupa ekstremalna z Czernkowa. 5 lipca dołączyły do niej grupy z Buku, Opalenicy oraz Grodziska Wielkopolskiego. Jako ostatnia natomiast, bo 7 lipca dołączyły grupa z Leszna. Razem to prawie 1500 osób w różnym wieku, ale wszyscy są pełni zapału i mają nadzieję, że dadzą radę przejść ponad 300 km na Jasną Górę.
6: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
7: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
6: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km, to nie wiem.
5: W tym roku pielgrzymi idą pod hasłem Wypłyń na głębie. Ksiądz Rafał Walit, kierownik pielgrzymki, przypomina o znaczeniu takiej wyprawy i jej hasła.
8: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. To czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 km dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony, a na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tę trasę przejść.
5: Pielgrzymi na Jasną Górę mają dotrzeć 15 lipca. Dziennie będą pokonywać średnio około 30 kilometrów. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce fizycznie, zawsze mogą towarzyszyć pątnikom w pielgrzymce duchowej. Od 7 do 14 lipca w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu, przy ulicy Naramowickiej 156.
0: U proboszcza w parafii.
5: Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym w meandrach internetu. Taki tytuł noszą rekolekcje, na które zaprasza Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Internet, a ostatnio także sztuczna inteligencja, stały się dziś przestrzenią, w której spędzamy znaczną część naszego życia. Nie tylko szukamy tam informacji, ale także budujemy relacje, dzielimy się emocjami i poglądami. W związku z tym rodzą się pytania. Między innymi, czy w tej cyfrowej rzeczywistości wiara jest jeszcze możliwa? Czy internet pomaga mi zbliżać się do Boga, czy raczej rozprasza moje serce? Jak odróżniać prawdy od manipulacji i półprawd? Mówi ksiądz Łukasz Wiśniewski, który poprowadzi rekolekcję.
9: W świecie algorytmów wiara jest jeszcze możliwa? Czy w świecie social mediów, kiedy dzień zaczynamy od sprawdzenia nowych postów i czy jesteśmy oznaczeni, wiara jeszcze ma sens? Czy w świecie internetu i sztucznej inteligencji, która nas nieustannie otacza i decyduje o wielu sprawach, wiara, zaufanie Bogu są jeszcze nadal aktualne? Te pytania nurtują wielu wierzących, którzy zastanawiają się, jak odnaleźć się w tym współczesnym świecie, jak odnaleźć Pana Boga właśnie w tych meandrach internetu. Dlatego w sposób serdeczny zapraszam Was na rekolekcję w meandrach internetu Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zapraszam, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin.
5: Rekolekcje w meandrach internetu rozpoczną się 7 i potrwają do 9 sierpnia, ale już można się na nie zapisywać osobiście w biurze obsługi pielgrzyma Sanktuarium Licheńskiego lub przez stronę internetową Sanktuarium.
0: U proboszcza w parafii.
5: Ponad 150 ewangelizatorów z całej Polski zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się 27 lipca w Ośrodku Księży Salezjanów w Szczcińcu, a przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy będą brali udział w rekolekcjach, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy, ojciec Tomasz Nowak. Natomiast 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Poland Rock, informuje rzecznik prasowy Przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
10: Wyjście na teren Poland Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą. Siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe, to wspólnota bardzo różnorodna.
5: Działa już także oficjalna zrzutka na organizację Przystanku Jezus 2026. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, między innymi wyżywienia uczestników, zaplecza sanitarnego, infrastruktury technicznej, sceny i nagłośnienia. Każda wpłata pomaga stworzyć warunki do spotkań, rozmów i świadectw, które od lat zmieniają ludzkie życie, wyjaśniają organizatorzy. I dziękują za każdą modlitwę, wpłatę oraz udostępnienie zrzutki. Razem możemy sprawić, że Przystanek Jezus 2026 ponownie stanie się miejscem nadziei, wiary i spotkania z Bogiem, zapewniają.
0: U proboszcza w parafii.
5: Chociaż mało kto w lipcu myśli o szkole, w Caritas Poznań trwają już przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Ruszyła 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
11: Akcja jest bardzo prosta, polega na zbiórce przyborów szkolnych. My jako Caritas zbieramy te przybory, to mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśma klejąca, kleje, korektory. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce i młodej osoby chodzącej do szkoły między powiedzmy pierwszą klasą podstawówki, a pierwszymi klasami szkoły ponadpodstawowej. Nie zbieramy samych tornistrów ani plecaków, ponieważ to mamy w swoich zasobach. Nie zbieramy też używanych przyborów, bo zależy nam bardzo, żeby te wyprawki były bardzo ładne. Jest to taka akcja, która ma pomóc przygotować wyprawkę dla dzieci, które doświadczają w domu problemów finansowych, które doświadczają nierównych szans, żeby mogły rozpocząć nowy rok szkolny właśnie z takim tornistrem, który wywoła uśmiech na ich twarzach.
5: Caritas chce przygotować 500 wyprawek szkolnych dla tych dzieci, których rodzice nie są im w stanie tego zapewnić.
11: Nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest takim okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywane na początku roku szkolnego, jest przeznaczone na książki, które są drogie i nie zawsze na cały komplet wystarcza. Już nie mówiąc właśnie o potem do uzupełnianiu takiego przygotowania szkolnego, a dla rodzin, które mają na przykład 6, 7, 8 dzieci, niekoniecznie jest to takie proste, żeby każde dziecko doposażyć. Także cieszymy się, że możemy to dla nich zrobić. Takie dziecko, które widzi gdzieś rozczarowanie w oczach rodziców, jakiś taki smutek, kiedy ci rodzice wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na to, co by to dziecko chciało i muszą redukować koszty. No, że to budzi też takie poczucie gorszości gdzieś tam, że to dziecko też zaczyna martwić się problemami, którymi dziecko jeszcze nie powinno się martwić.
5: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, centrum pomocy migrantom i uchodźcom. Będą również rozdawane w parafiach archidiecezji poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. W akcję może zaangażować się każdy i w swojej firmie, rodzinie, z sąsiadami zebrać przybory szkolne, a później dostarczyć je do centrali Caritas przy rynku Wildeckim 4A. W godzinach od 8.30 do 14.30. Można również przygotować wyprawkę dla konkretnego dziecka, które tego potrzebuje, a także wpłacić pieniądze na zbiórkę, która działa na stronie Caritas Poznań. Akcja trwa do 3 sierpnia.
0: U proboszcza w parafii.
5: Fundacja Świętego Franciszka w Poznaniu zaprasza na 3 koncert z cyklu Chopinu Franciszkanów do kościoła pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego. Przed publicznością wystąpił Łukasz Byrdy, jeden z najbardziej cenionych pianistów swojego pokolenia. Laureat kilkudziesięciu konkursów pianistycznych, w tym zdobywca czołowych nagród podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Pekinie oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hanowerze. Łukaszowi Byrdemu towarzyszyć będzie Fotia Kwartet, młody poznański kwartet smyczkowy, laureat Złotej Nagrody Międzynarodowego Konkursu Haydnowskiego 2025. Spotkanie poprowadzi Adam Rozlach, wybitny dziennikarz muzyczny, publicysta i popularyzator muzyki klasycznej. A szczególnym punktem wieczoru będzie wykonanie koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina w wersji kameralnej. Po zakończeniu recitalu Adam Rozlach zaprosi publiczność na spotkanie z artystą, poświęcone jego działalności koncertowej, inspiracjom oraz interpretacji muzyki Fryderyka Chopina.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Osiemnastu minut brakuje nam do godziny 15. Punktualnie o 15 łączymy się z Łagiewnikami, z tamtejszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wygląda na to, że Jezus nie nakazuje uczniom, by uciekali ciągle przed wilkami. Raczej twierdzi, że wilki pochwycą uczniów i właśnie wtedy mają zachować twarz i nie zmieniać się w wilki. Jedni, patrząc na życie uczniów, będą w ich świetle widzieć Ojca, a drudzy w tym samym świetle ujrzą własną ciemność, którą będą chcieli zabić. W uczniach. Jezus wzywa uczniów, by nigdy nie przeszli na stronę ciemności. Jest to możliwe dzięki Duchowi. Czy modlę się za tych, którzy doświadczają krwawych prześladowań?

0: lato z Radiem Emaus.
1: Już za chwilę połączymy się z Krakowem Łagiewnikami, z tamtejszym sanktuarium maryjnym, skąd nadamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: A już za chwilę na naszej antenie konkurs popołudniowy. Jak zwykle w piątek, nieco z opóźnieniem o 15:20. Wskaż!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Trochę o konkursie już dzisiaj wiecie, a przede wszystkim trochę o nagrodach może, dlatego że przed godziną 15 odwiedził mnie Michał Bondyra, autor audycji Męskim Okiem i autor audycji Hartowo-Nasportowo. No i Męskim Okiem, ta książka dzisiaj, autorstwa Michała Bondyry, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry z Rafałem Patyrą, z Maciejem Małysą, z Przemysławem Babiarzem, z Tomaszem Zubilewiczem, z Aleksandrem Machalicą, z nimi wszystkimi mój redakcyjny kolega rozmawiał, Michał Bondyra. Te rozmowy zawarł w tej publikacji. Możecie ją dzisiaj wygrać. I co więcej, gdy był u mnie przed godziną 15, to dokonał dedykacji tutaj w tejże książce. Także tutaj ktoś, kto zwycięży dzisiaj, to otrzyma wyjątkowy, jedyny taki egzemplarz z dedykacją autora. No muszę powiedzieć, że trochę coś z lekarza w sobie ma Michał Bondyra, bo przeczytać te jego sentencje tutaj w środku nie jest tak prosto, ale myślę, że to też może być swoista trudność i zagadka i takie wyzwanie troszeczkę, żeby przeczytać tę dedykację. Ona jest do odczytania oczywiście, ale trzeba się troszeczkę natrudzić. Męskim Okiem, książka, którą Michał Bondyra stworzył wspólnie z wyjątkowymi rozmówcami. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus, aby służyły nie tylko w tej książce, ale też w innych książkach, po które sięgać będziecie. No i jeszcze dołączam także smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz, żeby nie zgubić kluczy na przykład. I jeszcze jedną rzecz pozwoliłem sobie tutaj dołączyć. Coś wyjątkowego. To już drugi raz coś takiego robię. Ołówek. Ołówek z napisem Emaus Dobre Radio. Ołówek jest biały. Oczywiście grafitowy ma ten kolor, którym można pisać, ale ołówek jest biały z napisem Emaus Dobre Radio. Na końcu ołówka gumka, żeby zmazać ewentualnie to, co niekoniecznie powinno być zapisane. No i te nagrody lądują w papierowej torbie z napisem Emaus Dobre Radio, która trafi do zwycięzcy albo zwyciężczyni w zależności od tego, kto wygra i kto sobie tę nagrodę odbierze. Czy będzie to kobieta, czy mężczyzna. 7148 7148, ten numer telefonu doskonale znacie. Ja go powtarzam dlatego, żebyście być może zanotowali sobie go ci, którzy dzisiaj po raz pierwszy do nas dołączacie. Ten konkurs popołudniowy ma to do siebie, że wysyłacie SMS-y pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści wiadomości, to jest bardzo istotne, trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, potem wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A to słowo wynika z takich podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. Dziś rozwiązanie ma formę dopełniacza liczby pojedynczej. To jest bardzo ważna informacja, żebyście wzięli pod uwagę, że rozwiązanie dzisiejsze jest w formie dopełniacza liczby pojedynczej. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy. Jeden z dźwięków gamy do znalezienia na wstępie rozwiązania. Na końcu rozwiązania natomiast niejedna sala, w której wyświetlane są filmy. Na końcu rozwiązania, niejedna, podkreślam, sala, w której wyświetlane są filmy. W środku natomiast, w środku, ta, z samotraki do obejrzenia w Luwrze, marmurowa rzeźba datowana na trzeci lub drugi wiek przed naszą erą. W środku rozwiązania, ta, z samotraki do obejrzenia w Luwrze, marmurowa rzeźba datowana na trzeci lub drugi wiek przed naszą erą. I ostatnia z podpowiedzi. Drapieżna ryba w dopełniaczu. Drapieżna ryba w dopełniaczu. Czyli w formie dopełniacza. Tak jak na wstępie powiedziałem, rozwiązanie ma formę dopełniacza liczby pojedynczej. No i teraz pytanie, o jaką drapieżną rybę chodzi. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie, którym jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania niejedna, podkreślam, niejedna sala, w której wyświetlane są filmy. W środku rozwiązania ta z samotraki do obejrzenia w Luwrze, marmurowa rzeźba datowana na trzeci lub drugi wiek przed naszą erą. No i jeszcze jedna podpowiedź, drapieżna ryba. Tylko pamiętajcie, że w formie dopełniacza trzeba tę rybę wymienić i wtedy będziecie mieli rozwiązanie dzisiejszej zagadki. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Powodzenia!

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
9: Benedicta Dio Onipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
10: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
11: Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać dzisiaj wyjątkową nagrodę, bo książkę Michała Bondyry z jego dedykacją, Męskim Okiem, rozmowy z ciekawymi osobami o wzorach, o świadectwie, o czasie, o relacji, o języku. Rozmówcami m.in. Rafał Potyra, Maciej Małysa, Przemysław Babiarz, Tomasz Zubielewicz czy Aleksander Machalica. Męskim Okiem Michała Bondyry, czyli o tym, co ponadczasowe w jego rozmowach z tymi rozmówcami. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze dołączam smycz Radia Emaus, żeby na przykład kluczy nie zgubić. Warto je przyczepić do takiej smyczy. 7148, ten numer telefonu doskonale znacie. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. To co ważne, to uwaga, dziś rozwiązanie ma formę dopełniacza liczby pojedynczej, czyli to nie będzie w mianowniku. Dzisiaj rozwiązanie ma formę dopełniacza liczby pojedynczej. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania mamy jeden z dźwięków gamy, który, no to już musicie sobie tutaj wydedukować. Na końcu rozwiązania nie jedna, podkreślam, nie jedna sala, w której wyświetlane są filmy. Kolejna podpowiedź. W środku rozwiązania w SPAC ta z samotraki do obejrzenia w Luwrze. Marmurowa rzeźba datowana na trzeci lub drugi wiek przed naszą erą. No i podpowiedź ostatnia, drapieżna ryba. Tylko pamiętajcie, żeby to było w formie dopełniacza. 7148, złotówka i 23 grosze. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Mam nadzieję, że dedukcja idzie wam jak trzeba.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No i teraz jest ten moment, kiedy wywołujemy kogoś do odpowiedzi. Tym kimś mam nadzieję, że będzie Kasia. Czy Kasia jest po drugiej stronie ze mną? Halo, Kasiu.
2: Halo, jestem, tak.
1: Cieszę się bardzo. Dzień dobry. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie jesteśmy teraz?
2: Teraz jesteśmy gdzieś tuż przed Świebodzinem.
1: Wow, tak daleko? Tuż przed Świebodzinem? O, moja droga, a ty gdzieś wyjeżdżasz, czy po prostu wracasz do Poznania, do Wielkopolski?
2: Przyjeżdżam tutaj.
1: Ach, rozumiem.
2: Są odwiedziny, tak.
1: A, rozumiem, ale jesteś mieszkanką Świebodzina, czy raczej jesteś gdzieś tutaj Wielkopolanką? Czy bardziej ziemia lubuska jest ci bliska?
2: Ja jestem z Mazowsza.
1: Ach, jesteś z Mazowsza, to w ogóle. No to ciekawa bardzo sytuacja. Moja droga, tak. Katarzyno, w takim razie cóż skłoniło cię do wzięcia udziału w konkursie? To pierwsze pytanie moje.
2: No szczerze mówiąc, zmienialiśmy stację, trafiliśmy na waszą stację. Akurat słuchaliśmy jednej, drugiej piosenki. Był konkurs. Pomyślałam, że chodzi o Nikę i stąd...
1: No tak, o Nikę, ale to nie Nikę jest rozwiązaniem zagadki. Dobrze,
2: no
1: że od razu nie powiedziałaś rozwiązania, bo teraz ja cię będę ciągnął za język, dobrze?
2: Tak,
1: czyli tak, rozumiem, że w środku w SPAK tas samotraki do obejrzenia w Luwrze, marmurowa tak. Rzeźba datowana na trzeci lub drugi wiek przed naszą erą, czyli wspomniana przez ciebie...
2: Nikę,
1: tak. Widziałaś może w Luwrze na żywo?
2: No nie, niestety.
1: O, to żałuj. Polecam serdecznie wybrać się do Luwru w skrzydło Denon. Tak nazywa się to skrzydło, Denon. I w tym skrzydle znajduje się na piętrze właśnie Nikę z samotraki. Robi wrażenie, nie powiem, robi wrażenie. Mhm. Moja droga, no to Nikę już zgadłaś.
2: Tak.
1: Oczywiście, że o to chodzi. Na wstępie mamy jeden z dźwięków gamy. O jaki dźwięk chodzi?
2: Re.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do i tak dalej. Re jest na wstępie naszego rozwiązania. Znakomicie. Bardzo dobrze ci idzie. Jesteśmy już coraz bliżej. Mm-hmm. No i teraz tak. Na końcu mamy niejedną salę, w której wyświetlane są filmy. Co na końcu rozwiązania jest?
2: Kina.
1: Oczywiście, że kina. Nie kino, nie jedno kino, nie jedna sala, tak. Na której wyświetlane są filmy, tylko kina. Tych sal jest więcej. No dobrze. No to teraz drapieżna ryba w dopełniaczu. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Rekina.
1: Kogo czego rekina? Kto co ten rekin? Moja droga, gratuluję ci serdecznie. Wygrywasz u nas w naszym dzisiejszym konkursie. I proszę bardzo, twoją nagrodą dzisiaj jest doskonała książka Michała Bondyry, naszego redakcyjnego kolegi, czyli Męskim Okiem. O tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry. Rozmowy z Rafałem Patyrą, Maciejem Małysą, Przemysławem Babiarzem, Tomaszem Zubilewiczem, Aleksandrem Machalicą. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dołączam do tego dwie zakładki Radia Emaus, no i smycz Radia Emaus, żebyś mogła sobie do tej smyczy na przykład klucze przyczepić.
2: Tak.
1: I jeszcze ołówek ci dorzucam.
2: I ołówek, tak. Pamiętam ołówku, bo fajnie o nim opowiadałeś.
1: No to cieszę się bardzo, że tak cię ujęła ta historia o ołówku. Moja droga, przekazuję tobie teraz głos, możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo, to jest twój czas.
2: A, pozdrawiam męża, który siedzi obok.
1: A po imieniu go pozdrówmy, no wiesz, mężów może mieć wiele żon.
2: Pozdrawiam Krzysztofa, no nie można. Pozdrawiam Krzysztofa. No i pozdrawiam dzieci, które pewnie nas nie słyszą, ale będą tutaj.
1: A pozdrawiam Kasia, ale dzieci możemy po imieniu pozdrowić, czy nie bardzo?
2: Możemy, Maja i Zbyszek.
1: Maja i Zbyszek, też niech się czują pozdrowieni. Moi drodzy, to wy niezależnie od tego, w którą stronę teraz podążacie, jesteście z Mazowsza, a dokładnie skąd, mogę wiedzieć? Nie powiesz, dobra.
2: Okay.
1: Nie zdradzasz. Dobrze, niech to będzie tajemnicą. Katarzyna z Mazowsza wygrała dzisiaj w konkursie naszym. Wspólnie z mężem rozwiązywaliście, czy to była twoja samodzielna praca?
2: No sama tutaj, chwalę się sama.
1: To jakbyś powiedziała, że z mężem, to bym dołożył jeszcze jedną smycz, co? Może?
2: To z mężem on tak pomagał. Tak.
1: Dobrze, dobra, to teraz drapieżna ryba wolałaby bardziej ołówek, czy bardziej jeszcze smycz dołożyć?
2: Ołówek.
1: No to będziecie mieli dwa ołówki i smycz do tej nagrody. Ty się nie rozłączasz, Kasiu, bo rozumiem, że wy nie odbierzecie sobie tego u mnie w redakcji.
2: No niestety nie.
1: Dobrze, to nie rozłączaj się proszę, pozostań na linii. Za chwilę na antenie pojawi się Ed Sheeran, a ty po drugiej stronie słuchawki pozostań. Spiszemy sobie dane adresowe, żebyśmy mogli jakoś przesłać te nagrody. Dobrze, to tymczasem pozostań na linii, a u nas Ed Sheeran wchodzi na scenę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

z Mazowsza chyba nikt nigdy nie wygrał u nas w konkursie. O, przepraszam, kiedyś ktoś z Warszawy wygrał w konkursie popołudniowym, a dzisiaj proszę bardzo, Kasia też z Mazowsza, ale podąża gdzieś tam w stronę ziemi lubuskiej. Pozdrawiamy serdecznie Kasię i jej męża, no i wszystkiego dobrego dla was wszyscy, drodzy słuchacze, i tych zawiedzionych też pozdrawiam serdecznie, którzy myśleli, że do ciebie może słuchaczu albo do ciebie słuchaczko zadzwonię. Nic straconego, konkursy są u nas o 9:15 o poranku i o 15:15 po południu. Od poniedziałku do piątku, no a czasami takie niespodziewane też konkursy nagle się pojawiają. Warto brać udział.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ja tu wirtualnie przechadzam się po Luwrze, oglądam Nike z Samotraki, a tu już 5 sekund po 16, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Czy ceny energii w Polsce będą niższe? W informacjach Radia Emaus także o zamknięciu rekrutacji przez największą uczelnię w Poznaniu. Ustawa deregulująca energetykę ma już podpis prezydenta. Ma ona zmniejszyć formalności dla produkujących ciepło na potrzeby przemysłowe i ułatwić transformację. W niektórych przypadkach może ograniczyć obowiązek uzyskania koncesji i zwolnić ze stosowania taryf zatwierdzonych przez regulatora. Zmiany te odczują przede wszystkim obywatele i to dosyć szybko, zapewnił dziś w Poznaniu poseł PSL Jacek Tomczak.
3: Przede wszystkim znosimy szereg barier, które spowalniały inwestycje. Wprowadzamy transparentne zasady przyłączania nowych instalacji do sieci. Przejrzyste rachunki za energię to dobra informacja dla wszystkich Polaków.
2: Ustawa wprowadziła również zmiany w sposobie kontaktowania się dostawcy energii z klientem. Od 30 czerwca odbywa się to elektronicznie, a nie listownie. Tradycyjny sposób komunikacji jest możliwy po zgłoszeniu. Ponad 38 tysięcy opłaconych zapisów od ponad 21 tysięcy osób. To aktualny bilans rekrutacji na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osób, które chcą studiować na UAM, jest o kilka tysięcy więcej niż rok temu. 9 lipca był dla maturzystów ostatnim dniem rejestracji i zapisu na kierunek. Przemysław Stanula z biura prasowego zdradza, które z nich wybierano najchętniej.
4: Prawdziwym liderem pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce okazał się kierunek lekarski. Wysokie zainteresowanie obserwujemy także na kierunkach takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. Największym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę liczbę osób na miejsce, cieszyły się kierunek lekarski, ponad 22 osoby z opłaconym zapisem na miejsce, psychologia, ponad 21 osób z opłaconym zapisem na miejsce, także psychologia oraz prawo.
2: W tym roku UAM oferuje w rekrutacji łącznie 15 700 miejsc. 20 lipca w systemie internetowej rekrutacji zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Dziś po południu do Poznania zawita męskie granie. W związku z rozpoczynającym się dwudniowym festiwalem na Cytadeli Zarząd Transportu Miejskiego wzmacnia komunikację tramwajową i autobusową. Częściej, bo co 10 minut będą kursowały tramwaje linii numer 17, a linie autobusowe dojeżdżające w ten rejon będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Uruchomiona zostanie także dodatkowa linia tramwajowa numer 30 łącząca Pętlę Wilczak z centrum. Już 27 lipca w ośrodku Księży Salezjanów w Trzcińcu rozpocznie się kolejna 26. edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Jak co roku przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy przeżyją czas rekolekcji. 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu Polen Drog, informuje rzecznik prasowy inicjatywy ksiądz Damian Piątkowiak.
5: Będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedziom, rozmowami z sakramentalną pomocą, siostry zakonne.
2: Mimo oficjalnego zakończenia zapisów wolontariuszy, wciąż można zgłaszać się za pomocą formularza dostępnego na stronie przystanekjezus.pl.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: A w pogodzie to jest ważne, żeby dzisiaj podać dobre informacje, bo dzisiaj dużo się będzie działo przynajmniej na poznańskiej Cytadeli. Tam koncert, na który pewnie już wielu z Was czeka. 23 stopnie Celsjusza, tak było przed godziną. A teraz 24 stopnie Celsjusza i odczuwalna temperatura 25 stopni Celsjusza. Padać nie powinno, cienia trochę będzie, bo to nie będzie bezchmurne niebo. Chmury też się pojawią i będą trochę cienia dawać. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra. Powiedziałbym, że znakomita. Wiatr sobie doskonale poradził z tym wszystkim, co w powietrzu wisiało, czyli jakieś pyły PM10, PM2,5, to wszystko zostało pozamiatane. Porywy wiatru mogą dochodzić dzisiaj do 45 km na godzinę, więc będzie rzeźko. Ale jeśli chodzi o termikę, ma być ciepło i mokro, bo deszcz może się pojawiać. No ale myślę, że gdy przy takiej pogodzie pojawi się trochę deszczu, to nie będzie coś bardzo niekorzystnego, bo biometr podobno jest niekorzystny. No ale wyobraźcie sobie kogoś, kto teraz trzyma bilety na męskie granie dzisiaj na przykład. Czy on ma niekorzystny biometr? No jakoś sobie tego nie potrafię wyobrazić.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański. My nie możemy pojawić się dzisiaj na Cytadeli, bo my w pracy jesteśmy z Anią, ale myślę, że możemy takie małe męskie granie tutaj zrobić. Co? Co ty na to?
1: Też tak myślę. Ja w ogóle tak się zastanawiam, czy my nie słyszymy jakichś prób w tym momencie z tego męskiego grania. Wiem, że to jest jednak kawałek od nas na Cytadele, ale tak to się może odbijać trochę.
0: No może. Mamy otwarte okno, ale no chyba aż tak głośno myślisz, żeby grali? No to jest to możliwe.
1: Jest to możliwe. Jest to możliwe. Jest to męskie granie.
0: Ale wy teraz też zróbcie głośniej, bo zagramy utwór męskiego grania, który był hymnem męskiego grania w 2019 roku. Będzie Nosowska, będzie Igo, będzie Organek, będzie Zalewski. Będzie naprawdę pięknie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była noc 10 lipca 1980 roku, gdy do drzwi probostwa parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Hoyavay w Gwatemali ktoś zapukał. Zbudzony ze snu, ojciec Faustino Villanueva otworzył drzwi i zobaczył na progu dwóch obcych mężczyzn. Wiedział, że sytuacja nie wygląda dobrze, bo w kraju od lat trwała wojna domowa, ale dwie miesiące wcześniej w oddalonym o 130 km Chajul zamordowany został inny misjonarz, ojciec José María Gran Chirera. Najlepiej zatem było szybko zamknąć drzwi i uciekać, tylko właściwie dokąd? Przecież ojciec Villanueva, Hiszpan z urodzenia, już od ćwierć wieku mieszkał i posługiwał w Gwatemali. Docierał do odległych wsi i miasteczek. Głosił tam Słowo Boże z pomocą liderów katolickiej akcji wiejskiej. Sprawował sakramenty, załatwiał lekarstwa, organizował spółdzielnie, by mieszkający tam ludzie nie padali ofiarami wyzysku. Robił więc dokładnie to, co było charyzmatem jego wspólnoty zakonnej misjonarzy Najświętszego Serca. Był świadkiem łaskawej i współczującej miłości Boga, będącej jedynym remedium na zło widoczne w codziennym życiu ludzi. Dlatego tamtej lipcowej nocy roku 80., gdy ojciec Faustino Villanueva zobaczył owych dwóch mężczyzn w progu i usłyszał dodatkowo, że proszą o rozmowę, nie zamknął przed nimi drzwi. Ubrał się natomiast i razem z nimi wyszedł w ciemność. I tak stał się jednym z 10 błogosławionych męczenników wojny domowej w Gwatemali.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Trochę o tym, co będzie działo się w kulturze, już wam mówiłem, bo dzisiaj rozpoczyna się wielka impreza muzyczna na poznańskiej Cytadeli i tam m.in. Zakopower, Miłosz, bracia Kasperczyk, Sisters. Męskie granie, które tam się pojawia, już dzisiaj się zaczyna, a potrwa do jutra. Impreza od 16 ma miejsce w parku na poznańskiej Cytadeli i tam sceny ustawione. Na scenie głównej dzisiaj Zakopower, Miłosz, Kasperczyk, Sisters, męskie granie, a jeśli chodzi o scenę główną, Kuba i Kuba, Daria ze Śląska, no i między innymi Fish, Emadę, tam też zobaczycie Marię Peszek. Jeśli chodzi o jutro, bo jutro tam też sporo się będzie działo, Wiktor Waligura ma tam się jutro pojawić, Natalia Przybysz, Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, także Igo się pojawi jutro, będzie Koma, będzie męskie granie orkiestra jutro, bardzo ważne wydarzenie, no ale będzie także warszawskie kombo taneczne i księżniczki, będzie Kasia Linz, będzie Margaret, będzie Mary z Polski. No i pewnie doskonała zabawa nas czeka już dziś i jutro na poznańskiej Cytadeli, bo tam wielka impreza muzyczna, męskie granie. Warsztaty kompozycji i ruchu z Maciejem Kuźmińskim, Dynamic Phrasing Intensive, to propozycja, którą ma Polski Teatr Tańca. To trwa już od 6 lipca i dzisiaj kulminacja tego projektu. W Polskim Teatrze Tańca można się jeszcze w to zaangażować. Dzięki tym warsztatom kompozycji ruchu z Maciejem Kuźmińskim można rozwinąć precyzję techniczną, świadomość ciała oraz umiejętność budowania fraz ruchowych. To dzisiaj, jeśli chodzi o propozycję Polskiego Teatru Tańca. A jeśli chodzi o lato ze stradą, to Głuszyna i w parku imienia Felicjana Sypniewskiego, tam między ulicami Sypniewo a Silniki, znajdziecie stanowisko do odbijania wzorów metodą sitodruku. Warto przygotować swoje koszulki, swoje jakieś torby, swoje elementy odzieży, na które chcielibyście wykonać na nich jakiś nadruk. Warto sobie to przygotować. Dzisiaj od 17.30 taka możliwość tam będzie. W ramach Lata ze Stradą w parku imienia Felicjana Sypniewskiego między ulicami Sypniewo a Silniki dzisiaj także koncert Retro Dancing a la Polakka. Będą saksofony, będzie pianino, będzie akordeon, będzie gitara basowa, będzie gitara elektryczna, będą chórki, będzie perkusja. Myślę, że będzie dużo doskonałej zabawy, także jeśli chcecie się tam wybrać, to polecam dzisiaj o 18:00 początek tej imprezy muzycznej. Tam, a wcześniej, tak jak powiedziałem, możliwość chociażby zrobienia sobie odbitek sitodrukowych na dowolnych częściach odzieży. Proszą organizatorzy o to, żeby przynieść swoją taką odzież, jakieś koszulki, jakieś torby. Na tym wszystkim da się zrobić taki nadruk. Wiele się dzieje w przestrzeni kultury w Poznaniu i okolicach. Jeśli chcecie z niej czerpać, to warto to robić, bo lepiej być zawsze z kulturą za pan brat niż na bakier. Zawsze to powtarzam i powtarzać będę.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Teraz Bill Withers o tym, że no piękny dzień dzisiaj jest, taki lovely day. Przyznacie sami, prawda?

Przypomnę, że możecie brać udział w pielgrzymce duchowej. Pielgrzymując do parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156. Tam dzisiaj o godzinie 18 Eucharystia, po niej o 18.30 Różaniec, a ponadto katechezy z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę u nas na antenie o godzinie 23.00 codziennie od poniedziałku do piątku. I dzisiaj też taka katecheza na pewno pojawi się na naszej antenie o godzinie 23.00 katechezy z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

Dzisiaj jeszcze po serwisie Radia Watykańskiego, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, audycja Kobiety w Biblii, na którą zaprasza Michał Jaworowski. No i oczywiście po godzinie 20 dzisiaj Ania Hajduczek podsumuje mijające 7 dni i suma tygodnia u nas o godzinie 20.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Poznaniu seniorzy będą jeszcze bardziej aktywni. W informacjach Radia Emaus zajrzymy także na Wildę, gdzie szykują się duże zmiany. Starsi poznaniacy mogą już spędzać czas w nowej przestrzeni. Dziś oficjalnie otwarto Miejski Klub Aktywności Seniorów. Mieści się on w zabytkowej kamienicy przy ulicy Garbary 41. Oferta dla poznaniaków ma objąć 4 obszary: zdrowie, profilaktykę, edukację i integrację. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Włodzimierz Kałek zdradza, co będzie działo się w najbliższym czasie.
3: Tutaj rzeczywiście będzie i geriatra, i gerontolog, i porady, i psycholog, i wszyscy ci, którzy potrafią animować i uczyć innych, co mogą zrobić dalej i co mogą nieść dalej. Ale to jest takie miejsce, gdzie każdy trafi, każdy dojdzie, każdy chociażby kuknął, zajrzał, co tu się dzieje, a będzie się działo na pewno. Fajna miejscówka dla nas.
2: Na prowadzenie klubu władze miasta przeznaczą do końca roku 230 tysięcy złotych. Miejski Klub Aktywności Seniorów będzie otwarty minimum 5 dni w tygodniu, od 4 do 6 godzin dziennie. Końca dobiega kultowy festiwal Animator. Jutro o godzinie 18 w kinie Apollo w Poznaniu poznamy laureatów i laureatki 19 edycji tego wydarzenia. To wyróżnienie, które kwalifikuje do ubiegania się o nominację oscarową w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Gościem specjalnej gali będzie Maciej Szczerbowski, tegoroczny laureat tej światowej nagrody za film Dziewczynka, która płakała perłami. Ostatnia szansa na zapoznanie się ze światem animacji w Poznaniu będzie w niedzielę. Na zakończenie festiwalu ostatni raz otwarta będzie także VR Gallery, czyli przestrzeń prezentująca 7 wyjątkowych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się przebudowa skrzyżowań ulicy Fabrycznej, Madalińskiego i Prącyńskiego. Na poznańskiej Wildzie będzie więcej zieleni, a układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Z modernizacji skorzystają piesi, przekazuje Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Zmienimy nawierzchnię chodników, wyznaczymy przejścia dla pieszych bliżej samego skrzyżowania i dodatkowo doświetlimy wszystkie nowe przejścia dla pieszych i te, które tam się obecnie znajdują. Projekt zakłada również odbruki, a co za tym idzie nasadzenie zieleni. Przybędzie aż 15 drzew, będą to platany, wiązy czy wiśnie oraz prawie 600 sztuk krzewów, m.in. róże i kosa drzewiny.
2: Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie robót budowlanych i nasadzenia zieleni. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszystkie prace powinny zakończyć się późną jesienią. Przebudowa będzie sfinansowana z wpływów ze strefy płatnego parkowania. W Belwederze powołano kolejnych członków Rady Nowej Konstytucji, którzy od razu po przyjęciu aktów wzięli udział w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Rady. Dołączyli m.in. Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński czy Paweł Kukiz. Poza tym szeregi Rady Nowej Konstytucji zasilili eksperci. To m.in. profesorowie prawa Andrzej Bryk i Elżbieta Hojna-Duch, czy historyk profesor Konrad Meus. Przypomnijmy, że zadaniem Rady jest wypracowanie nowej konstytucji do 2030 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i jeśli chodzi o temperatury dzisiejszego dnia, to apogeum mamy już za sobą. Teraz już nie 24, a 23 stopnie Celsjusza i im bliżej nocy będzie się robiło chłodniej. To znaczy chłodniej. No, ta temperatura w nocy, jeśli chodzi o termikę, będzie określona jest przez synoptyków jako zimno i sucho. Zimno, no bo z tych 25 stopni temperatury odczuwalnej spadniemy do 8 stopni temperatury odczuwalnej, więc spadek jest istotny, ale jutro o poranku już temperatura będzie wzrastać, aż do tego momentu, że w ciągu najcieplejszego punktu w ciągu dnia osiągnie poziom 25 stopni Celsjusza. Niekorzystne warunki biometeo, jak ręką odjął w nocy, znikną, miejmy nadzieję. Biomet będzie korzystny, a jutro w ciągu dnia ma być obojętny. Jaki będzie w niedzielę? Wydaje się, że powinien być korzystny, dlatego że w niedzielę sporo pogodnego nieba, trochę chmur, trochę słońca, ale bez deszczu i 27 stopni Celsjusza. Taką temperaturę prognozują synoptycy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To pani redaktor zmyka tymczasem, tak?
1: Tak, odmeldowuje się, ale to tak na kilka godzin tylko, tak, bo po 20
0: suma wracasz. Tygodnia. Dokładnie, suma tygodnia. Tak. Będziesz podsumowywać mijające 7 dni i suma tygodnia, jak zwykle, dzisiaj 5 minut po godzinie 20. Zapraszam w imieniu Ani Hajduczek, która jeszcze tu jest, za chwilę wyjdzie, ale potem wróci. A już o 17.30 też zapraszam w imieniu Michała Bondyry na hartowo, na sportowo. Będzie bardzo sportowo. Za chwilę natomiast pojawi się tutaj jeszcze Maciej Gładysz. W zasadzie jego audycja, bo to będzie audycja podróżnicza dookoła świata. Jeśli ktoś nie wychodzi z domu, a chciałby gdzieś popodróżować, to jest idealny moment do tego, żeby zrobić sobie dobrą kawę albo herbatę, zasiąść wygodnie w fotelu i posłuchać tego, co Maciek będzie miał do powiedzenia. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my się w zasadzie dzisiaj już żegnamy, bo w tym składzie dzisiaj się kończy nasze spotkanie. W poniedziałek jesteś...
1: Jako reporter, ale od wtorku będę znowu na serwisach i również po południu.
0: A proszę bardzo, ja w poniedziałek będę budził was, drodzy słuchacze i słuchaczki. Przywitam się punktualnie o godzinie 7 rano. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam. Zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. No a dziś, zgodnie z obietnicą, kontynuujemy nasze zwiedzanie stolicy Łotwy, czyli Rygi. Opuszczamy już jednak Stare Miasto i przenosimy się na jego obrzeża. Miejscem, którego będąc w Rydze, z całą pewnością nie można pominąć, jest ryskie targowisko centralne. To miejsce, które tętni życiem i kulturą na co dzień. Jedno z największych i najstarszych targowisk na świecie, wpisane zresztą na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się niemal w samym sercu miasta i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i rzesze turystów, oferując bogactwo świeżych produktów, a także wgląd w codzienne życie Łotwy. Targowisko to zostało otwarte w 1930 roku i już wówczas było to największe centrum handlowe w Europie. Duża część tego targowiska mieści się w 5 halach w sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego. Co ciekawe, dawniej, a dokładniej podczas I wojny światowej, hale te spełniały funkcję hangarów dla niemieckich sterowców. Hale są przykładem architektury funkcjonalistycznej uzupełnionej o elementy art deco. Jeśli chodzi natomiast o wybór produktów, no to jest on naprawdę ogromny, tym bardziej, że w sumie znajduje się tu aż 3000 stanowisk. Świeże warzywa i owoce, mięsa, wędliny i sery, marynowane i suszone grzyby, ciemny chleb w różnych postaciach, różnego rodzaju kiszonki i to nie tylko ogórki czy kapusta, ale też kiszona marchewka, pomidory, papryki, kalafior czy kiszone kwiaty czosnku. To naprawdę tylko mały wycinek tego, w co można się tu zaopatrzyć. Również miłośnicy ryb nie wyjdą stąd zawiedzeni. Są tu zarówno świeże ryby, jak i suszone, wędzone czy smażone. Nie brak też punktów z lokalną kuchnią czy miejscowymi trunkami, dlatego ryskie targowisko to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Miejsce, gdzie można odkrywać lokalne smaki, poznawać ludzi i ich historię, a także doświadczyć autentycznego, codziennego życia.

1953. Zresztą, co ciekawe, sami mieszkańcy Rygi często nazywają ten budynek tortem urodzinowym Stalina, zębem Stalina, a czasem nawet Kremlem. A chodzi o Łotewską Akademię Nauk. Sama akademia jest instytucją naukową zrzeszającą ponad 300 naukowców z całego świata. Zgodnie z wytycznymi, zarząd akademii składa się ze 100 pełnoprawnych członków, którzy nie skończyli jeszcze 70 lat. Zwykle połowa z nich to Łotysze, pozostali to natomiast naukowcy prezentujący inne kraje. Łotewska Akademia prowadzi badania w zakresie nauk przyrodniczych, inżynierii, nauk społecznych i humanistycznych. No ale wracając do budynku Łotewskiej Akademii Nauk, to ma on 107 metrów wysokości. Na 23 piętrach znajduje się łącznie 766 pokoi obleganych głównie przez historyków, naukowców i badaczy, ale obecnie są tam też zlokalizowane biura. Na szczycie znajduje się natomiast kolejny w Rydze taras widokowy. A nieopodal Łotewskiej Akademii Nauk znajduje się dość nietypowa i wyjątkowa instalacja. To metalowy olbrzymi lis wykonany przez studenta Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Poza lisem, w miejscu tym można podziwiać także ryski street art, spotkać się ze znajomymi, usiąść w barze czy restauracji, no i oczywiście zjeść coś albo wypić. No a skoro o sztuce mowa, to warto przypomnieć, że Ryga jest pełna wspaniałych kamienic z ozdobnymi fasadami, bogato zdobionych drzwi i okien w stylu Art Nouveau. To sprawia, że jest to też idealne miejsce dla wszystkich miłośników sztuki. Warto przy tym wspomnieć, że w Rydze naliczono aż ponad 800 secesyjnych budynków. Stanowi to mniej więcej 40% całej zabudowy i sprawia, że Ryga jest jednym z największych ośrodków architektury secesyjnej w Europie. Jest to miejsce, które powinien odwiedzić każdy miłośnik architektury. Szybki rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku zaowocował bowiem licznymi budynkami secesyjnymi. Najwięcej powstało ich w okolicy ulicy Alberta i na sąsiadujących z nią ulicach Elizabetes i Strelnieku, przez co obszar ten nazywany jest często kwartałem secesyjnym. Kamienice olśniewają swoimi dekoracjami, a pomysłowość architektów zapiera naprawdę dech w piersiach. Charakterystyczne dla secesji są faliste linie, asymetria, a przede wszystkim bogactwo ornamentyki roślinnej i zwierzęcej umieszczone na budynkach i uzupełnione o pastelowe barwy. Jedna z najbardziej charakterystycznych kamienic i prawdziwa wizytówka tej części miasta, którą spotkać można praktycznie na wszystkich albumach i przewodnikach, znajduje się przy ulicy Elizabetes 10B. Błękitne kafelki kontrastują tu z bielą ozdób elewacyjnych, a te powalają wręcz swoim bogactwem. To naprawdę niesamowita kompozycja masek, pawi, rzeźbionych głów i figur geometrycznych, a wszystko to w koronie fasady. No a skoro już o secesji mowa, to nie można też pominąć Muzeum Secesji w Rydze. Podczas odwiedzin przejdziemy m.in. przez wnętrze secesyjnego mieszkania, a wśród pomieszczeń są łazienka, kuchnia, jadalnia czy pokój z kominkiem. Inne ryskie muzea, które warto odwiedzić, to m.in. Muzeum Motoryzacji. Trzeba przyznać, że jest to prawdziwe sanktuarium dla wszystkich miłośników czterech kółek. Warto też wspomnieć, że to jedno z największych i najważniejszych muzeów motoryzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje bogatą i różnorodną kolekcję, sprawiając, że to miejsce jest naprawdę niezwykle atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających. Muzeum gromadzi ponad 200 eksponatów, w tym samochody, motocykle, rowery i różnego rodzaju maszyny. Obowiązkowo trzeba też zajrzeć do Muzeum Getta Ryskiego i Holokaustu w Łotwie. Zostało ono otwarte w 2010 roku i poświęcone jest historii Żydów łotewskich w czasie II wojny światowej. Znajduje się blisko granicy byłego getta żydowskiego. Jest to niezwykle przejmujące miejsce, uświadamiające, jakie okrutności człowiek może zafundować drugiemu człowiekowi. Jednym z centralnych miejsc tego muzeum jest olbrzymia ściana, na której z jednej strony zapisano imiona i nazwiska 70 tysięcy osób, które zginęły na Łotwie podczas Holokaustu. Z drugiej strony natomiast ukazana jest historia Holokaustu.

0: na Łotwie. W Rydze jest też jeszcze m.in. Muzeum Czekolady, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Mody czy Okupacji Łotwy. Warto też wybrać się na przedmieścia Rygi i odwiedzić Muzeum Etnograficzne. Dokładnie jest to Łotewski Skansen Etnograficzny. Zlokalizowany jest on nad jeziorem Juglas. Znajdują się w nim różnorodne obiekty pochodzące ze wszystkich historycznych krain łotewskich. A na zwiedzających czekają m.in. kościoły, wiatraki, gospodarstwa rolnicze i rybackie. W sumie na terenie Łotewskiego Muzeum Etnograficznego znajduje się prawie 120 obiektów. Do niektórych z nich można wejść do środka i obejrzeć oryginalne wyposażenie. Warto wybrać się też na drugą stronę rzeki Dźwiny i odwiedzić Bibliotekę Narodową. Może się ona poszczycić imponującymi kolekcjami liczącymi aż 4,5 miliona egzemplarzy. A co ciekawe, można tu znaleźć najstarszy plan miasta Rygi. Od 2014 roku biblioteka mieści się w nowoczesnym i imponującym gmachu, który wznosi się wysoko tuż nad brzegami rzeki Dźwiny i widoczny jest praktycznie z każdego zakątka miasta. Na 11 piętrze biblioteki znajduje się platforma widokowa, która nieodpłatnie dostępna jest dla zwiedzających w przypadku, gdy w bibliotece nie odbywa się akurat żadna zorganizowana impreza. Warto zajrzeć też na znajdującą się na lewym brzegu rzeki wyspę Kipsala, która zachowała niepowtarzalny charakter dzięki drewnianej zabudowie. To stare drewniane rybackie domy, chociaż trzeba przyznać, że jest ich już tam stosunkowo niewiele. Wyspa związana jest też z postacią Janis Lipke, który podczas wojny ocalił życie 56 łotewskich Żydów. Szopa, w której znaleźli oni schronienie, została przebudowana na muzeum. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie Ryga ma do zaoferowania. Proszę mi wierzyć, że jest ich naprawdę jeszcze całkiem sporo, dlatego tym bardziej zapraszam i zachęcam do tego, aby Rygę odwiedzić. My już niestety będziemy opuszczali to niezwykłe miasto i w kolejnych odcinkach skupimy się też na innych łotewskich miejscowościach. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Już od jutra na Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się druga edycja festiwalu koszykówki 3x3 Enea Basket na Wolności. Questy, czyli eliminacje do Mistrzostw Polski 3x3, będą rozgrywane w niedzielę, a weźmie w nich udział wielu znanych koszykarzy. Do Poznania przyjeżdża m.in. znany w stolicy Wielkopolski Marcin Dymała, który drugi sezon wraz z Turowem Zgorzelec będzie starał się awansować do PKS-a pierwszej ligi. Marcin jest ze mną przy telefonie, a więc nie marnujemy czasu. Cześć Marcin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Już jutro rusza na Basket na Wolności, festiwal koszykówki, o którym wspomniałem. Ty pojawisz się w niedzielę, będą tam wtedy rozgrywane te questy, czyli te eliminacje do Mistrzostw Polski. Zmontowałeś jakąś fajną ekipę na niedzielę?
2: No w tamtym roku grałem właśnie z Wojtkiem Frasiem, z Michałem Samsonowiczem i z Tomasem Davisem. Poziom był bardzo wysoki, organizacyjnie też wszystko było dopięte na ostatni guzik, 4 boiska, także dużo ludzi, którzy oglądali te mecze. Wiadomo, jest to w centrum Poznania, także fajny punkt na pewno. Czy w tym roku będę grał? Jeszcze nie wiem do końca, ale na pewno pojawię się na Placu Wolności w niedzielę, żeby spotkać się z kolegami, których wielu moich właśnie gdzieś tam znajomych z parkietów będzie grało w tym turnieju.
1: Mhm. A powiedz, czym dla ciebie jest ta koszykówka 3x3? Powiedz, bo różnie ludzie do tego podchodzą. Dla niektórych koszykarzy to jest forma zabawy, inni patrzą na to jako jakiś rodzaj przygotowania do sezonu. No a są też tacy, którzy ostro rywalizują Mistrzostwo Polski.
2: No tak, no to wiadomo, każdy ma gdzieś tam jakieś inne odczucia i inne priorytety. Niektórzy to traktują od wielu lat, bo jeżdżą na te turnieje jako zabawę i jadą po prostu się sprawdzić na tle no najlepszych zespołów tutaj, które jeżdżą po tych turniejach. Niektórzy jadą wygrać każdy turniej, pewnie większość drużyn, no bo każdy chce wygrać, wiadomo, jest rywalizacja. Na pewno jest to bardzo fizyczna koszykówka. Ja to traktuję w formie takiego jakiegoś tam przygotowania do sezonu, gdzieś tam możliwości gry na tym kontakcie w trochę innej formie, bo wiadomo, jest to inna koszykówka niż 5x5, ale lubię też tą odmianę, nie ma dla mnie problemu i często gdzieś tam właśnie w wakacje w poprzednich latach, czy w tym roku, bo też byłem na Basketmanii na turnieju, także się widujemy właśnie ze znajomymi i ja też lubię pograć tą odmianę koszykówki.
1: W Poznaniu grałeś 2 sezony w Enea Basket. Jeszcze to było 2 lata temu. Wspomnienia wciąż są żywe z tamtych sezonów?
2: No tak, na pewno. Uważam, że ten pierwszy mój sezon w Poznaniu, jak i drugi, były to dobre sezony. Troszkę nam zabrakło w pierwszym roku doświadczenia gdzieś. Pamiętam nawet mecz w drugiej kolejce gdzieś z Hydrotrakiem Radą u siebie. Przegraliśmy po dogrywce, gdzie mieliśmy tak naprawdę wygraną w kieszeni, ale mówię, było wielu młodych chłopaków, była fajna grupa, fajnie pracowaliśmy i później był ten efekt w postaci wygranych, no bo tak naprawdę też walczyliśmy o te playoffy i gdzieś tam była szansa. No w drugim sezonie mieliśmy mocniejszy, bardziej doświadczony skład, no aczkolwiek też się nie udało, bo była bardzo wyrównana liga i też do samego końca gdzieś walczyliśmy o te playoffy, no ale jak wiemy, od kilku sezonów ta pierwsza liga jest naprawdę wiele dobrych zespołów na zbliżonym poziomie i miejsc na play-off jest tylko 8, a myślę, że około 13-14 drużyn w każdym sezonie chce o te play-offy i ma szansę o te play-offy grać.
1: No właśnie, jesteś kolejnym koszykarzem, z którym rozmawiam, który mówi, że ta pierwsza liga jest tak niesamowicie mocna i wyrównana, że z roku na rok jest coraz bardziej wyrównana i już o zwycięstwo w całej lidze nie walczą 2 drużyny, ale na przykład 6. Odkurzyłem sobie trochę te informacje, kiedy odchodziłeś do Żaka i powiem ci, że wielu kibiców bardzo żałowało, że nie zostajesz na kolejny sezon w Enea Baskecie. Zawsze podkreślali twoje ogromne zaangażowanie, serducho do gry. Nie było szans, żebyś został wtedy?
2: No ja powiem też, że się czułem świetnie w Poznaniu. Mówię, na pewno też było to bardzo fajne, że mogliśmy grać w jednym miejscu, bo no Marta jest cały czas w Muksie w Poznaniu i to też było dla nas bardzo fajne, bo mogliśmy więcej tego czasu spędzać razem. No mówię, ja jestem zawsze otwarty i tak naprawdę tutaj te 2 lata, które spędziłem, uważam za dobre lata. Gdzieś tam hala się z każdym kolejnym meczem zapełniała. Teraz też w ostatnich 2 sezonach, gdzie już mnie nie było, jest bardzo dużo kibiców, co na pewno jest budujące i pokazuje, że jest zainteresowanie tą koszykówką w Poznaniu. Wiadomo, są ogromne tradycje tutaj w tym mieście, no ale nie było żadnego tematu gdzieś tam przedłużenia współpracy, no i tak się życie potoczyło.
1: Jasne. A powiedz, będąc w Turowie, a wcześniej w Żaku, gdzieś śledziłeś i śledzisz wyniki NA?
2: Tak, oczywiście, całą ligę, jak gdzieś tam mam możliwość w weekend, to też te mecze, które mogę oglądać, oglądam. Także no, ta koszykówka cały czas jest gdzieś tam ważna w tym życiu. No, Marta czasami już mówi w niedzielę, jak gdzieś jest trzeci mecz tam wieczorem, mówi: dobra, już nie oglądajmy tego trzeciego, no ale no jest ta koszykówka, dużo tej koszykówki na pewno, także no jestem na bieżąco ze wszystkimi rozgrywkami tutaj w Polsce.
1: No tak, koszykarskie małżeństwo nie może być inaczej, rozmawialiśmy o tym przecież kilka lat temu, jak opowiadałeś o tym. Powiedziałeś o tym, że Marta zostaje w Muksie. Przez 2 lata nie byliście małżeństwem na walizkach. Teraz znowu grasz w Turowie, wcześniej w Koszalinie, znowu są te rozłąki, wyjazdy. Powiedz, jak ty sobie z tym radzicie? No to dla was to już jest taka trochę norma, nie?
2: Tak, no jesteśmy przyzwyczajeni, aczkolwiek no ten czas, ten okres wakacyjny, gdzie jesteśmy razem, no na pewno jest fajnym okresem w roku, ale no mówię, to tak szybko leci po prostu, ale dajemy radę gdzieś tam, staramy się dograć to wszystko tak, żeby się w ten weekend każdy widzieć, a no jeżeli się nie uda, bo na przykład ja mam mecz w sobotę, a Marta w niedzielę na wyjeździe, no to jest wtedy, że tak powiem, nie widzimy się w ten weekend, ale no mówię, staramy się robić wszystko, żeby w ten weekend, chociaż na ten jeden dzień, tą niedzielę, jak się uda spędzić razem, nie?
1: No dobrze, no a powiedz mi, częściej jest tak, że to ty jedziesz do Marty, czy Marta przyjeżdża do ciebie?
2: No, w tym sezonie Marta częściej przyjeżdżała, ale to mówię, no to zależy też od terminarza, to nie jest tak, że gdzieś tam, po prostu dla nas logistycznie było lepiej, żeby Marta przyjechała, bo gdzieś tam mogliśmy więcej tego czasu spędzić razem, nie? Mhm. I jak ona miała właśnie wolną niedzielę, a ja miałem mecz w niedzielę, no to Marta przyjeżdżała i później jak jeszcze gdzieś tam się udało, że ja miałem poniedziałek wolny, no to jechałem z nią do Poznania i tak to jest właśnie z tym graniem, z tym życiem na odległość, ale mówię, dajemy radę, bardzo dużo rozmawiamy gdzieś tam na FaceTime'ie, także no, dajemy radę, jesteśmy przyzwyczajeni.
1: No tak, trochę pół żartem, pół serio. Do Zgorzelca zaczyna zjeżdżać Poznań nie tylko w postaci Marty, bo w ekipie oprócz ciebie jest na ten sezon zakontraktowany znany z gry w NA Baskecie Hubert Pabian, Patryk Półkotycki, a ostatnio kradnący serca pod poznańskim koszem Andrzej Krajewski. Tak szczerze, miałeś w tym swój udział, że ten poznański zaciąg znalazł się w Turowie?
2: No tak, muszę powiedzieć, że tak. Znam całą trójkę bardzo dobrze. Z Hubim graliśmy razem 5 sezonów. Z Patrykiem sezon, co prawda, ale też złapaliśmy taki kontakt mocny i cały czas teraz, jak już graliśmy w innych klubach, mieliśmy ze sobą gdzieś tam kontakt telefoniczny, czy się widywaliśmy, jak byliśmy w Poznaniu. No i z Andrzejem też się znam, mimo że z nim nie grałem, ale znam się z nim też dobrze i wiem, jaki to jest zawodnik i myślę, że charakterologicznie będą pasować idealnie. Wiem, co potrafią, wiem, co mogą dać, a celem w Zgorzelcu jest awans do pierwszej ligi. No i wiem, że z tymi ludźmi oni zostawią po prostu zdrowie i poświęcą się na boisku i będą robić wszystko, żebyśmy ten awans z Turowem zrobili, także fajnie, że udało się jeszcze zagrać. Się śmialiśmy z Hubim właśnie, że taki last dance jego, udało się go jeszcze wyciągnąć na ten ostatni rok do tego Zgorzelca, także no jakby było właśnie takie zwieńczenie tego wszystkiego awansem, to byłaby super sprawa, no ale musimy troszkę poczekać do tego czasu jeszcze.
1: No tak, bo to zanim o tym zeszłym sezonie z tobą porozmawiam w Zgorzelcu, to jeszcze zapytam cię, czy nie miałeś takich obaw, że po 5 latach wracasz na parkiety drugoligowe? Czy to nie jest taka trochę, że trafiasz na peryferia koszykówki? Nie miałeś takich obaw?
2: Nie, w ogóle. Z jednej strony gdzieś tam było, bo ktoś będzie mówił, że Dymek już ma 35 lat, to już gdzieś tam, no jest ten wiek zaawansowany, jakby nie patrzeć, ale mówię, ja się czuję świetnie, jestem w treningu cały czas, mocnym, także czuję się chyba lepiej niż 10 lat temu, także jeszcze w tą koszykówkę pogram. No i tak jak powiedziałem przed chwilką, celem jest awans do pierwszej ligi i powrót do tej pierwszej ligi, a tak naprawdę w Zgorzelcu no warunki są pierwszoligowe i to z górnej półki, z wyższej półki po prostu zespół jest, klub świetnie zorganizowany i naprawdę nie ma na co narzekać, także no nam przyjdzie tylko, mam nadzieję, dopełnić dzieła i robić ten awans do pierwszej ligi, bo naprawdę jest duże zainteresowanie koszykówką w Zgorzelcu, tam też są ogromne tradycje, także na pewno Zgorzelec pod względem zarządzania klubem i kibicowskim całej organizacji zasługuje na to, żeby była pierwsza liga.
1: No to powiem o tym poprzednim sezonie. Ja sobie tak spojrzałem, to tak. Runda zasadnicza, kompletna demolka, 29 zwycięstw w 30 meczach. Później play-offy spokojne, aż do półfinału. Thriller z Tarnowskimi Górami, pięciomeczówka wygrana. I finał. Finał 4 mecze, przegraliście w nim. Zabrakło naprawdę niewiele. Czego zabrakło?
2: No na pewno zespół z Bytomia był bardzo doświadczonym zespołem. Mieli wielu weteranów, którzy gdzieś tam grali w pierwszej lidze czy w ekstraklasie. U nas troszkę był skład młodszy i gdzieś tam może tego zabrakło. No po prostu byli lepszym zespołem i gdzieś tam no nie udało nam się. Pechowo też przegraliśmy jeden z 2 meczów u siebie w tym finale, bo była szansa na wygraną i to bardzo duża, no ale mówię, tak się życie ułożyło, gdzieś tam staram się już tego nie rozpamiętywać, bo mówię, patrzę do przodu, gdzieś tam trzeba wyciągnąć jakąś lekcję z tego. Teraz my mamy więcej zawodników doświadczonych w rosterze, także zobaczymy, miejmy nadzieję, że to przyniesie efekt i na pewno ten awans będzie równie dobrze smakował.
1: No tak, a jeszcze już kończąc ten poprzedni sezon, chciałem go podsumować indywidualnie. 24 minuty średnia twoja, średnio 8 punktów, prawie 4 zbiórki, ponad 3 asysty na mecz. To był dla ciebie dobry sezon, jak go oceniasz?
2: To był ciężki sezon dla mnie, bo też zmieniałem klub w trakcie i byłem po takiej, no może nie mocnej kontuzji, ale bardzo mocno skręciłem kostkę i po prostu za szybko wróciłem i no bardzo długo gdzieś tam przez to, że za szybko był ten powrót, dochodziłem do swojej formy, do sprawności, bo ogólnie czułem się bardzo dobrze, no ale ta noga nie pozwalała na jakieś tam przyspieszenie czy zrobienie jakiegoś gwałtownego ruchu i tak naprawdę no nie byłem w 100% sprawny i tak się ten sezon potoczył, ale no mówię, nie patrzę już za siebie, co było, jestem pozytywnie naładowany energią, na pewno też cieszę się na to, że będę grał tą trójką, którą wymieniłeś z Patrykiem, z Hubertem i z Andrzejem i wiadomo z resztą zawodników z zespołu, bo też kilku chłopaków zostaje, będzie kilku nowych, także jesteśmy pozytywnie nakręceni i miejmy nadzieję, że ten sezon będzie dobry.
1: Tak subiektywnie patrząc, uważasz, że ten tegoroczny skład będzie jeszcze mocniejszy niż ten zeszłoroczny?
2: Na pewno inny, na pewno będziemy inaczej grać i czy będzie mocniejszy, no dowiemy się w maju, ale mówię, no jest wiele zespołów w tej drugiej lidze, w tym roku 2 zespoły uzyskują awans do pierwszej ligi, także troszkę będzie ta droga jakby łatwiejsza. Czy łatwiejsza, może nie łatwiejsza, tylko po prostu 2 zespoły awansują, ale no jakby było tak w tym roku, no to też byśmy z Turowem weszli do tej pierwszej ligi, ale tylko 1 zespół niestety awansował na 64, co jest moim zdaniem, bo są 4 grupy po 16
1: tak,
2: zespołów,
1: tak.
2: No troszkę powinno zostać to zmienione, no ale teraz już 2 zespoły awansują, także no życzę sobie i wszystkim w Zgorzelcu, żeby Turów się w tej 2 znalazł.
1: Ja też oczywiście tobie tego życzę. Teraz weekend, basket na wolności, a powiedz co dalej, bo wiem, że rozmawiamy dlatego telefonicznie, bo udzielasz się pomagając jako trener dzieciaków, prawda?
2: Tak. Właśnie jestem tutaj w Ostrowie Wielkopolskim na kampie u u trenera Tomasza Główki. Już od kilku lat tutaj przychodzę, bo znamy się bardzo długo i jak jestem gdzieś tam dostępny, to staram się na kilka dni przyjechać do Ostrowa. I pracujemy z młodzieżą od 9 do 14 z małą przerwą gdzieś tam po środku i wiadomo, mają wakacje, są pełni energii i fajnie z tą młodzieżą się pracuje, bo naprawdę słuchają, są ambitni i bardzo chcą. Wczoraj też miałem właśnie po treningu, po 5 godzinach podszedł do mnie taki chłopiec, który ma 8 lat i się zapytał, czy zagramy 1 na 1. Zagraliśmy. Dzisiaj też się pyta, czy zagramy 1 na 1 na koniec kampu, bo dzisiaj jest ostatni dzień tego kampu. Także no jeszcze czeka mnie pojedynek 1 na 1 i trochę treningu, ale naprawdę no super inicjatywy, że te dzieciaki mają możliwość w wakacje chodzenia na takie zorganizowane kampy, turnusy, treningi.
1: A nie siedzenia przed komórką.
2: Dokładnie.
1: To zupełnie ostatnie pytanie, bo wiem, że też się spieszysz. Powiedziałeś, że Marta już cię strofuje, że za dużo tych meczów oglądasz, ale wiem, że też wspólnie oglądacie seriale, jakieś nowe seriale?
2: Tak, ostatnio na Netflixie oglądaliśmy Oazę. Jeszcze przed Oazą była następna część Berlina z La Casa de Papel, także też to obejrzeliśmy. No i na pewno jeszcze coś tutaj w te wakacje, bo mamy więcej czasu razem, że tak powiem, także na pewno coś będziemy oglądać jeszcze, ale nie wybrane.
1: No to dobrze, to ja ci życzę tego wspólnego czasu razem z twoją żoną, z Martą, żeby oazą spokoju byś był też w wakacje i miał te ładowane baterie, żebyś awansował do tej pierwszej ligi. No i do zobaczenia w Poznaniu pewnie, jeśli będziecie w pierwszej lidze, to częściej.
2: Tak jest. Może nie częściej, bo w drugiej lidze w sumie są 2 zespoły z Poznania, także dwa razy będę w tym sezonie. No, ale no na pewno życzyłbym sobie, żeby to była pierwsza liga.
1: Dzięki serdeczne, że czas i za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Państwa, i moim gościem był dziś skrzydłowy kiedyś Enea Basket Poznań, dziś koszykarz Turowa z Gorzelec, Marcin Dymała. Ja też się żegnam, ale tylko do 21, bo wtedy na antenie Radia Mów będzie Męskim Okiem. Do usłyszenia, z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
3: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, Nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
2: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
4: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
2: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
5: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później samą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie, pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
2: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus na dobre popołudnie. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
5: W rodowodzie Jezusa święty Mateusz Ewangelista wymienia tylko 4 kobiety. I co ciekawe, każda z tych historii jakoś wiąże się z odkryciem Boga. Po raz pierwszy albo ponownie. Mamy więc dwie poganki, Rahab i Rut, które przyjęły wiarę w Boga prawdziwego, oraz Tamar i Batszebę, żonę Uriasza. Dwie kobiety związane ściśle z historią nawrócenia Judy i Dawida. O Tamar wspominałem ostatnio. Dziś więc omówimy historię pozostałych kobiet, od których pochodził Jezus. Zacznijmy tym razem trochę tak od końca. Na pierwszy ogień biorąc Batszebę, córkę Eliama, żonę Uriasza Chetyty, żołnierza w armii Dawida. Jest to temat trochę niełatwy i sam się zastanawiałem, czy w ogóle o niej mówić, jako że chociaż nie była zła, jak już mówiłem na początku, bardzo mało jest w Biblii kobiet tak to szwiku kości złych, to jednak no święta też nie była. Zresztą w ogóle widać u niej bardzo mało jakiejkolwiek takiej osobistej inicjatywy. Była trochę jakby takim bezwolnym narzędziem w rękach innych. Dała się wykorzystać królowi Dawidowi, a w każdym razie nic nie ma w tekście biblijnym o tym, żeby się jakoś broniła albo coś w tym rodzaju. A potem, kiedy okazało się, że wystąpiła pewna drobna komplikacja, ponieważ zaszła z nim w ciążę, to też nic nie zrobiła w tym kierunku, żeby wyjaśnić tą sprawę ze swoim mężem, tylko dała tym znać Dawidowi, licząc na to, że to on coś zrobi. No i rzeczywiście, jak wszyscy na pewno pamiętamy, Dawid uknął całą intrygę, w wyniku której Uriasz, mąż Batszeby, stracił życie, a Dawid mógł już jawnie wziąć się na kolejną żonę. Pamiętajmy, że wtedy królowie mieli po wiele żon. I dopiero prorok Natan zdołał go przywołać do porządku. Na szczęście Dawid był mimo wszystko człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym i dlatego uznał swój grzech i bardzo za niego żałował. Według tradycji to właśnie wtedy napisał on psalm 51, najpiękniejszy z psalmów pokutnych. Ale konsekwencje grzechu Dawida i Batszeby pozostały. Jedną z nich było to, że ich dziecko, poczęte w wyniku ich cudzołóstwa, zachorowało i zmarło, co oboje przeżyli bardzo ciężko. Ale pokuta Dawida też przyniosła efekty, bo ich drugie dziecko, poczęte tym razem w małżeństwie z miłości i współczucia, a nie z żądzy i braku opanowania, to był późniejszy król Salomon, którego Pan Bóg obdarzył naprawdę wieloma łaskami, a przede wszystkim mądrością. To, że sam Salomon, zresztą pod wpływem swoich pogańskich żon, na starość zmarnował te wszystkie łaski, to już inna sprawa. Zresztą samo wstąpienie Salomona na tron też nie obyło się bez interwencji jego matki Batszeby, chociaż i tutaj prawdziwym inicjatorem był prorok Natan. Chodziło o to, że chociaż Dawid obiecał Salomonowi, że będzie jego następcą, to jednak inny jego syn, Adoniasz, chciał zagarnąć tron dla siebie. I dopiero gdy Natan z Batszebą przypomnieli staremu Dawidowi jego obietnicę, udało się zapewnić królowanie właśnie Salomonowi. No, przy okazji Batszeba otrzymała dość intratne stanowisko królowej matki, ale to swoją drogą. Biblia, jak już wspominałem i co mi osobiście bardzo się podoba, przedstawia ludzi ich uczynki z całym realizmem, nie kryjąc też różnych ich wad. Tyle o Batrzebie, żonie Uriasza. Teraz przejdziemy do historii innej kobiety, która przeszła niejako odwrotną drogę. Od życia w nieczystości, a konkretnie od prostytucji, do wiary. Chodzi o nierządnicę Rahab z Jerycha, która przyjęła u siebie izraelskich wywiadowców i ukryła ich przed ludźmi króla Jerycha, za co w nagrody otrzymała od nich obietnicę, że ani jej, ani nikomu przebywającemu w jej domu Izraelici nie zrobią nic złego, kiedy będą zdobywać miasto. Chociaż była poganką, to jednak stała się przykładem wiary, o czym w Nowym Testamencie mówi chociażby list do Hebrajczyków. Rahab musiała rzeczywiście uwierzyć, że Bóg Izraelitów jest większy niż wszyscy inni bogowie, jakich znała. I że ten Bóg oferuje jej właśnie szansę nie tylko na przetrwanie rzezi Jerycha,

0: Kobiety w Biblii.
1: Jak pisze święty Mateusz, Rahab została żoną Salmona i matką Booza, który z kolei był pradziadkiem króla Dawida. Żoną Booza była Rut Moabitka i to też jest bardzo piękna opowieść, według mnie jedna z najpiękniejszych w całej Biblii. Została jej poświęcona cała jedna księga Starego Testamentu. No była w końcu prababcią króla Dawida, więc król Dawid na pewno się o to postarał. Przedstawię teraz jej historię w bardzo dużym skrócie. Oczywiście zachęcam do przeczytania całej Księgi Rut, która ma tylko 4 rozdziały, więc nie jest zbyt długa, ale za to jest bardzo bogata w treść i taka bardzo zwyczajna, ludzka. Wszystko zaczęło się od tego, że w wyniku głodu niejaka Noemi musiała razem z mężem i synami opuścić Betlejem Judzkie, gdzie później narodzi się Jezus, i poszukać chleba na emigracji u pogańskich Moabitów, wrogów Izraela od pokoleń. Tam jej synowie znaleźli sobie żony, w tym właśnie Rut. Niestety wkrótce zarówno jej mąż, jak i obaj synowie zmarli na skutek choroby i Noemi została sama z synowymi. Postanowiła więc wrócić do ziemi rodzinnej. Jedna z tych synowych też postanowiła wrócić do swojej rodziny, ale druga, Rut, nie dała się przekonać Noemi i poszła razem z nią do Betlejem i nawet przyjęła wiarę w Boga Jedynego, o którym na pewno musiała słyszeć albo od męża, albo od samej Noemi. W każdym razie Rut bardzo pomagała swojej teściowej, dla której była

0: jak, była jak córka. Obie, jako wdowy, były bardzo biedne w tamtym czasie, ale był w prawie Mojżesza przepis pozwalający ubogim w czasie żniw zbierać kłosy na cudzych polach. I tak Rut znalazła się na polu Booza, który się w niej zakochał. Gdy Noemi się o tym dowiedziała, przypomniała sobie od razu, że Booz jest ich dalekim krewnym, a w tamtym czasie był zwyczaj, że nieżonaty krewny powinien się ożenić z wdową po swoim zmarłym krewnym. Ujawnienie tego faktu wobec Booza wymagało od Rut odwagi i też trochę narażało ją na niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo było, czy na przykład on jej nie wykorzysta. Ale jak się okazało, Booz był człowiekiem naprawdę sprawiedliwym, a jednocześnie też przedsiębiorczym. Tak sobie myślę, że święty Józef musiał chyba odziedziczyć sporo cech właśnie po nim. I tak Rut Moabitka została jego żoną, a ich syn stał się później dziadkiem króla Dawida. Cała ta historia jest pełna delikatności i piękna, a jednocześnie przedstawia wszystko z całkowitym realizmem. A najpiękniejsze jest tutaj to, że tak naprawdę to miłość, pokora, odwaga i wiara Rut sprawiły, że Pan Bóg mógł tak wszystkim pokierować, że nie tylko zarówno ona, jak i jej teściowa Noemi znalazły zabezpieczenie na resztę życia, ale co ważniejsze, Rut Moabitka została pramatką samego Jezusa. Widać tu też taki trochę kontrast w stosunku do Batrzeby. O ile ona była takim tylko biernym narzędziem w rękach mężczyzn, o tyle Rut wykazuje się inicjatywą, ale umie robić to w sposób tak bardzo delikatny i łagodny, że budzi w innych to, co najlepsze, jednocześnie zostawiając im przestrzeń do działania i wzrostu. Ona po prostu jest, ze swoją miłością, wiarą i łagodną troską o innych. I już przez samo to zmienia wszystko dookoła, a przede wszystkim wszystkich dookoła. Dlatego Rut jest chyba najbardziej kobiecą kobietą w całym Starym Testamencie. Także naprawdę bardzo zachęcam do przeczytania całej Księgi Rut, a jak komuś starczy jeszcze czasu, to też proszę zajrzeć do Księgi Josuego i drugiej Samuela, gdzie są opisane historie odpowiednio Rahab i Batrzeby. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Kobiety w Biblii. Lato z Radiem Emaus.

0: Zuzana. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 28, w którym obieży świat na próżno przemawia ludziom do rozsądku. Pociąg, który od San Francisco zrobił 900 mil drogi, opuściwszy Słone Jezioro i stację Ogden, jechał przez całą godzinę ku północy aż do rzeki Weber. Tutaj skręcił znowu na wschód poprzez kapryśne wyniosłości masywu Wasatch. Teren położony między tymi górami i łańcuchem gór skalistych przyczynił inżynierom amerykańskim bodaj najwięcej kłopotów. Rząd Stanów musiał spieszyć z pomocą, podpisując wysoką subwencję. W każdą milę budowanej tu drogi inwestowano aż 48 tysięcy dolarów, podczas gdy na równinie koszt takiego odcinka wynosił 16 tysięcy dolarów. Ale inżynierowie, jak wspomnieliśmy, nie próbowali iść w zapasy z przyrodą. Woleli pokonać ją podstępem. Aby dotrzeć do wielkiej równiny po drugiej stronie masywu, przebili tylko jeden tunel długości 14 tysięcy stóp. Przy Słonym Jeziorze trasa kolei wspięła się na swój najwyżej położony punkt. Od tego miejsca łagodnym łukiem spuszczała się ku dolinie Bitter Creek, aby następnie biec aż do działu wód Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Po drodze wciąż napotykało się rzeczki jak Muddy czy Green, które pociąg przebywał po niewielkich mostach. W miarę jak zbliżano się do celu, obieży świat okazywał coraz więcej niecierpliwości, a także i Fix chciałby już być u kresu tej mozolnej podróży. Bał się opóźnień, drżał przed wypadkami. Było mu pilniej niż samemu Fogowi postawić wreszcie stopę na ziemi angielskiej. O 10:00 wieczór pociąg przystanął na chwilę na stacji Fort Bridger, aby zaraz ruszyć dalej. Przebywszy 20 mil całą długość doliny Bitter Creek, skąd wypływa część wód tworzących do rzeczy Colorado, wjechał na terytorium stanu Wyoming. Nazajutrz, 7 grudnia, zatrzymał się przez kwadrans w Green River. W ciągu nocy napadało dużo śniegu, ale zmieszany z deszczem nie mógł on hamować biegu pociągu. Mimo to obieży świat nie przestawał się niepokoić, myśląc z rozpaczą, że masy mokrego śniegu mogą oblepić koła i zatrzymać parowóz. Też pomysł, zżymał się, jechać zimą w taką podróż. Nie mógł to jaśnie pan poczekać do lata? Miałby lepsze widoki powodzenia. Gdy tak wierny sługa troskał się o stan nieba i termometru, pani Auda przeżywała jeszcze żywsze obawy, które pochodziły z całkiem innych powodów. Na stacji Green River kilku pasażerów wyszło z pociągu i przechadzało się po peronie, czekając na chwilę odjazdu. Między nimi młoda kobieta rozpoznała pułkownika Stampa, proktora, owego Jankesa, który tak grubiańsko zachowywał się w stosunku do pana Foga podczas mityngu w San Francisco. Pani Auda, nie chcąc, żeby ją zauważono, cofnęła się gwałtownie od okna. Była pod silnym wrażeniem tego spotkania. Przywiązała się do swego towarzysza, który, mimo chłodnego obejścia, co dzień dawał jej dowody zupełnego oddania. Nie ulega wątpliwości, że młoda hinduska nie rozumiała jeszcze istoty swego uczucia i nadawała mu miano wdzięczności, ale bez jej wiedzy stało się już ono czymś o wiele gorętszym. Nie dziw przeto, że ścisnęło się jej serce, gdy zobaczyła osobnika, któremu pan Fogg obiecał prędzej czy później wystawić rachunek za jego brutalne zachowanie. Oczywiście tylko zwykły traf zrządził, że pułkownik Proctor znalazł się w tym samym pociągu, ale kiedy już tak się stało, trzeba było za wszelką cenę przeszkodzić zetknięciu się jego z panem Finisem. Korzystając z chwilowej drzemki swego opiekuna, opowiedziała wszystko Fixowi i obieży światowi. Co? Proctor jedzie tym pociągiem? Wykrzyknął Fix. Ha! W takim razie niech pani będzie spokojna. Zanim zetknie się z kimś, czy chciałem rzec, z szanownym panem Fogiem, osobnik ten będzie miał najpierw ze mną do czynienia. Jeśli dobrze pamiętam, to przede wszystkim ja mam z tym panem na pieńku. A zresztą ja się z nim porachuję, mimo że to pułkownik, dorzucił obieży świat. Panie Fix, podjęła hinduska, pan Fog nie odstąpi nikomu obowiązku pomszczenia obelgi. Przecież oświadczył, że wróci do Ameryki i odszuka tego gbura. Jeżeli spostrzeże pana proktora, nie będziemy w stanie zapobiec starciu i może z tego wyniknąć nieszczęście. Trzeba więc, żeby pan Fogg nie zobaczył Amerykanina. Ma pani rację, przyznał agent. to spotkanie mogłoby wszystko popsuć. Czy pan Fok wyjdzie z niego zwycięzcą czy zwyciężonym, w każdym razie podróż się opóźni, a to, podchwycił Lokaj, byłoby zbyt wielką przyjemnością dla panów z klubu Reforma. Za 4 dni będziemy w Nowym Jorku. Jeżeli przez 4 dni jaśnie pan nie wyjdzie z wagonu, możemy mieć nadzieję, że przypadek nie zetknie go z tym przeklętym Jankesem. Myślę, że jakoś się to zrobi. W tym miejscu rozmowa się urwała. Pan Fok przebudził się i zaczął przyglądać się okolicy przez ośnieżoną szybę. Ale później, gdy służący znalazł się sam na sam z inspektorem, zapytał: czy pan naprawdę biłby się za niego? Usłyszał odpowiedź krótką, wyrażającą niezłomne postanowienie: zrobię wszystko, aby go przywieźć żywego do Europy. Obieży świat wzdrygnął się mimo woli, ale w niczym nie odmienił swego pojęcia o panu Fogu. Wrócił do rozmyśleń nad skutecznym sposobem zatrzymania swego pryncypała w przedziale, tak, żeby go ominęła awantura z pułkownikiem. Miał nadzieję, że sprawa nie nastręczy zbytnich trudności, bo pan Fog był z natury niezbyt ruchliwy i mało ciekawy. Tymczasem detektyw znalazł widocznie rozwiązanie, bo w jakiś czas po tej rozmowie uczynił w obecności pana Filisa następującą refleksję. Jakże wolno mija czas w pociągu. Jednak mija, odparł dżentelmen. Na pokładzie parowca miał pan, zdaje się, zwyczaj grywać w wista? Tak, lecz tu nie mam ani kart, ani partnerów. To nic, karty się znajdą. Nie ma takiej rzeczy, której nie można by nabyć w amerykańskim pociągu. Co do partnerów zaś, gdyby tak pani na przykład... Ależ owszem, odparła z gotowością młoda wdowa. Umiem grać w wista, to też należy do angielskiego wychowania. Obieży świat pośpieszył na poszukiwanie stewarda i po chwili wrócił z 2 taliami kart, zapasem fiszek, sztonami i małym stolikiem pokrytym suknem. Niczego nie brakowało. Rozpoczęła się gra. Pani Auda grała zupełnie poprawnie, a nawet zasłużyła parokrotnie na pochwałę surowego pana Filisa. No, załatwione, mruknął do siebie obieży świat. Teraz nie ruszy się z miejsca. O 11 rano pociąg dotarł do działu wód obu oceanów. Było to w Pass Bridge, położonym na wysokości 7724 stóp angielskich ponad poziomem morza, jednym z najwyższych miejsc tej pnącej się przez góry skaliste trasy. Na stoku basenu atlantyckiego wiły się już pierwsze, mniejsze i większe dopływy North Platte River. Od północy i wschodu cały horyzont przysłaniała półokrągła kurtyna, którą tworzy północna część gór skalistych ze szczytem Laramie. Między tym pasmem górskim a linią kolejową leżały wielkie, dobrze nawodnione równiny. Na prawo zaczynały się pierwsze wzniesienia górzystego masywu. Zakręcał on na południe aż ku źródłom rzeki Arkansas, jednego z większych dopływów Missouri. O 11:30 mignęły przed oczami pasażerów zabudowania fortu Hilleck, który strzeże doliny. Jeszcze kilka godzin i ciężka przeprawa przez góry skaliste będzie tylko wspomnieniem. Nasi podróżni mogli mieć nadzieję, że ten trudny etap podróży minie bez wypadku. Śnieg przestał padać. Powietrze stało się ostre i suche. W dali zrywały się jakieś ptaki przerażone widokiem parowozu. Drapieżników nie było widać przez cały czas. Nie pokazał się ani jeden wilk czy niedźwiedź. Jak okiem sięgnął, ciągnęła się naga, pustynna równina. Po smacznym śniadaniu, które podano do przedziału, pan Fok i jego partnerzy wzięli się znowu do kart. Ale w tym momencie dały się słyszeć gwałtowne gwizdki i pociąg stanął. Obieży świat wysunął głowę przez okno, ale niczego nie dostrzegł. W zasięgu jego wzroku nie było żadnej stacji. Pani Auda i Fix mieli chwilę obawy, czy przystanek ten nie skłoni pana Foga do zejścia na peron, ale na szczęście dżentelmen zadowolił się wysłaniem swego lokaja. Zobacz, co się stało, rzekł do obieży świata. Ten wysunął się z wagonu. Wysiadło około 40 podróżnych, w tej liczbie i pułkownik Proctor. Pociąg zatrzymał się przed czerwonym sygnałem zamykającym drogę. Stali tu już palacz i maszynista, żywo dyskutując z dróżnikiem, którego wysłał na spotkanie pociągu zawiadowca najbliższej stacji Medicine Bow. Podróżni podeszli do kolejarzy i przyłączyli się do dyskusji, a Ray wodził jak zawsze arogancki i butny Stamp Proctor. Gdy obieży świat znalazł się w pobliżu, doszły go słowa dróżnika. Nie ma mowy o tym, żeby się dało przejechać. Most Medicine Bow jest naruszony i nie wytrzyma ciężaru pociągu. Most, o którym mowa, zawieszony był nad bystrą rzeką o milę od miejsca, gdzie zatrzymał się pociąg. Według tego, co utrzymywał strażnik, groził zawaleniem, bo niektóre przęsła pękły. Nie można było ryzykować przejazdu i strażnik nie przesadzał w najmniejszym stopniu, mówiąc o niemożliwości korzystania z mostu. Zresztą, gdy narwany z natury Amerykanin staje się ostrożny, byłoby szaleństwem nie pójść w jego ślady. Obieży świat nie śmiał powtórzyć złej nowiny swemu panu. Stał nieruchomy jak słup i zaciskał zęby.
3: Do diabła! Huknął pułkownik Proktor. Nie będziemy tu chyba czekać, aż śnieg nas przysypie.
2: Panie pułkowniku, odparł maszynista, już telegrafowaliśmy do stacji Omaha o przysłanie pociągu, ale nie widzi mi się, żeby przyszedł do Medicine Bow wcześniej niż za 6 godzin.
3: 6 godzin?
2: Zakrzyknął obieży świat. Ano tak, rzekł maszynista. Zresztą tyle czasu będzie nam trzeba, aby dostać się piechotą do stacji. Przecież stacja jest nie dalej niż mile, zauważył ktoś z obecnych.
3: O mile, ale na drugim brzegu rzeki.
2: A czy nie można by się przeprawić jakąś łodzią?
3: Nie ma mowy.
2: Rzeka wezbrała po deszczach. To potok górski. Będziemy musieli zboczyć z drogi z 10 mil, żeby dotrzeć do brodu. Pułkownik wyrzucił z siebie wiązankę przekleństw pod adresem Towarzystwa Kolejowego i samego maszynisty. Obieży świat, wściekły, miał wielką ochotę zawtórować mu po swojemu. Oto wyłoniła się przed nimi przeszkoda, której banknoty pana Foga tym razem nie przezwyciężą. Zresztą niezadowolenie było ogólne. Perspektywa opóźnienia podróży, a także konieczność wędrowania pieszo z 15 mil przez zaśnieżoną równinę skwasiły humory pasażerów. Podniosły się krzyki, wrzawa, rozległy się głośne złorzeczenia, które na pewno ściągnęłyby uwagę pana Foga, gdyby ten dżentelmen nie był pochłonięty grą. Wreszcie obieży świat uznał, że tak czy inaczej trzeba powiadomić pana o sytuacji. Zwiesiwszy głowę, ruszył ku wagonowi, gdy wtem odezwał się głośno maszynista Forster, typ prawdziwego Amerykanina.
3: Proszę panów, może by się i znalazł sposób przejechania.
2: Przez most? Spytano go.
3: Przez most.
2: Naszym pociągiem? Rzucił pułkownik.
3: No tak.
2: Obieży świat zawrócił i chłonął słowa maszynisty. Ale most grozi zawaleniem, zdziwił się konduktor.
3: To nic, odparł Forster. Myślę, że jeśli puścić pociąg całą parą, to uda się go przejechać.
2: Tam do licha, wykrzyknął obieży świat. Ale pewnej liczbie podróżnych propozycja wydała się kusząca. Najmocniej przypadła do gustu pułkownikowi Proktorowi. Tej szalonej pałce rzecz wydała się całkiem prosta. Powołał się na fakt, że kiedyś inżynierowie powzięli myśl przeskakiwania rzek bez mostów, po prostu siłą rozpędu. Po chwili wszyscy zebrani byli już za wykonaniem projektu maszynisty.
3: Mamy 50 szans na 100, że przejedziemy, mówił jeden.
4: 60, dowodził drugi. 80, 90 na 100.
2: Obieży świat stał osłupiały. Jakkolwiek gotów był na wszystko, aby tylko przebyć rzekę, jednakże wydało mu się, że pasażerowie poczynają sobie zbyt po amerykańsku. Zresztą jest dużo prostsze wyjście, myślał sobie. Ale tym wariatom nie przyjdzie nawet to do głowy.
3: Proszę pana, zwrócił się do jednego z podróżnych. Czy aby pomysł maszynisty nie jest zbyt ryzykowny, może by...
4: 80 szans na 100,
2: odparł Amerykanin i odwrócił się plecami. Możliwe, mówił obieży świat, zwracając się do innego dżentelmena. Ale jeśli się zastanowić...
3: Nie ma co się zastanawiać, to zbyteczne, krzyknął pasażer, wzruszając ramionami. Wystarczy, że maszynista jest pewien swego.
2: Owszem, przejechać można, perswadował lokaj. Mimo to byłoby przecież rozsądniej...
3: Co? Co rozsądniej?
2: Pułkownik aż podskoczył, słysząc to słowo.
3: Pełną parą, słyszysz pan? Pełną parą!
2: Wiem, rozumiem, jąkał obieży świat, któremu nie dawano dojść do słowa. Ale byłoby mimo wszystko, jeżeli nierozsądniej, bo widzę, że to słowo jest panom niemiłe, to bądź co bądź dużo prościej.
3: Jak? Co? Gdzie? Czego ten kiep chce tutaj ze swoim dużo prościej?
2: Rozległo się ze wszystkich stron. Biedaczysko opuścił ręce, nie wiedząc, do kogo się zwrócić.
3: Tchórz pana obleciał, urągał Proktor.
2: Mnie tchórz miałby oblecieć? Oburzył się lokaj. Dobrze,

0: na godzinę nie dotyka już szyn. Szybkość jakby pochłonęła wagę. I rzecz nie do wiary. Most przejechano. Pociąg po prostu przeskoczył z brzegu na brzeg, a rozpęd był tak wielki, że dopiero 5 mil dalej maszynista zdołał zatrzymać parowóz. Ledwie jednak ostatnie koła oderwały się od mostu. Budowla z trzaskiem runęła w nurt rzeki.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Gigapensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Piątek po godzinie 20, czas na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z wami przez najbliższe kilkanaście minut tradycyjnie podsumowywać, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju oraz tutaj lokalnie w Poznaniu i okolicach. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
1: Suma tygodnia.
0: Informacje ze świata zaczynamy od podsumowania tego, co działo się podczas szczytu NATO, tym razem w Ankarze. Trwał on dwa dni tradycyjnie od wtorku do środy i zakończył się podpisaniem i przyjęciem deklaracji przez wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Członkowie ci potwierdzili, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej, potwierdzając swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony i oświadczyły także, że atak na jednego sojusznika jest atakiem na wszystkich, tutaj potwierdzając to znaczenie artykułu 5 NATO. Jednocześnie sojusz ogłosił nowe inwestycje w obronność, ponownie wyraził poparcie dla Ukrainy. Tutaj ku zaskoczeniu chyba niektórym politykom Donald Trump potwierdził też, zdecydował się przyznać licencję dla Ukrainy na produkcję rakiet do systemu Patriot. Przywódcy ponownie potwierdzili także, że Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej i wezwali Teheran do pełnego poszanowania swobody żeglugi w cieśninie Ormuz. Jeśli chodzi o informacje z kraju, to zostawmy to maturzystom. Dokładnie w środę poznali oni wyniki egzaminu dojrzałości, który pisali w maju. Od godziny 8.30 mogli sprawdzać online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów i przypomnijmy tutaj, że obowiązkowo musieli oni przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, czyli do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Tutaj, tak jak zwykle, największym zainteresowaniem cieszył się angielski oraz dwa ustne egzaminy, czyli z polskiego i tutaj także z języka obcego. Przypominał o tym też w tym tygodniu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych na poziomie dwujęzycznym i

0: W maju do matury przystąpiło łącznie ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Wyniki wyglądają tak, że 81% zdało ten egzamin. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, czyli ci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego, czyli oni do poprawki przystąpić nie mogą. Jeśli chodzi o średnie wyniki w skali krajowej, to 59% z języka polskiego, 59% także z matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jeśli chodzi o poziom tutaj regionalnie w Wielkopolsce, trochę niższy, tutaj maturę średnio zdało 78,5% osób i taki wynik uplasował nas na trzecim od końca miejscu wśród wszystkich województw. Wyżej było chociażby województwo podlaskie czy warmińsko-mazurskie, ale co ciekawe, jedno z poznańskich liceów, dokładnie liceum numer 8, miało zdawalność 100%, co uplasowało tę szkołę w takiej pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o szkoły, które przygotowały najlepiej tegorocznych maturzystów. Dokładnie na 8 miejscu znalazło się 8 liceum.
1: Suma tygodnia.
0: Informacje lokalne zaczynamy od zdarzenia, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, ale o szczegółach tego dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno. 3 lipca dwaj mężczyźni z partii Korwin usiłowali wejść do biura wynajmowanego przez obywatelkę Ukrainy, biura mieszczącego się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego. Mieli oni nagrywać całe zdarzenie, dopytywać kobietę m.in. o poparcie dla Stepana Bandery.

0: Nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Nagranie to sami zainteresowani udostępnili w sieci.
1: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu, przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co

0: koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński i dziennikarzom powiedział, że służby wtedy robiły w tej sprawie co mogły, jednak mężczyzna nie trafił wówczas do aresztu.
1: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
0: Jeśli chodzi o proces w sprawie szpiegostwa, on cały czas trwa, a jeśli chodzi o incydent na uczelni, to obaj podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Eksperci z całego świata zastanawiali się w Poznaniu, jak obronić Ziemię przed kosmiczną kolizją. W tym tygodniu na Politechnice Poznańskiej odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja Asteroidy, Komety i Meteoryty, która po raz pierwszy odbyła się w Polsce. I jednym z najważniejszych punktów programu było wczorajsze spotkanie z przedstawicielami Japońskiej Agencji Kosmicznej, którzy zaprezentowali wyniki oraz zdjęcia z bliskiego przelotu swojej sondy obok planetoidy Torifune. Profesor Sławomir Breiters z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza podkreślił, że prowadzenie takich misji ma ogromne znaczenie.
2: Liczymy się z tym, że może w ostatniej chwili odkryjemy jakiś obiekt, który zagraża Ziemi i wtedy trzeba będzie na jego spotkanie skierować co się da, co będzie pod ręką. Być może właśnie takie wyeksploatowane już pojazdy kosmiczne z resztkami paliwa i między innymi to był jeden z celów tej rozszerzonej misji Hayabusa 2. Przeleciała szczęśliwie bardzo blisko, 800 metrów, to tego się nikt nie spodziewał wcześniej.
0: W przeszłości sonda zbierała już dane z planetoidy Ryugu. Teraz naukowcy planują skierować ją w stronę prawdopodobnie najmniejszej planetoidy, jaką kiedykolwiek odwiedziła sonda wysłana z Ziemi. Niestety dotarcie do celu planowane jest dopiero na 2031 rok. We wtorek z kolei odbyła się pierwsza po obrzuceniu prezydenta Poznania ciastem sesja Rady Miasta. W związku z czerwcowym incydentem podczas posiedzenia przetestowano nowe zasady bezpieczeństwa. Rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej Radosław Weber uspokoił już podczas prezentacji tej propozycji, że na sesję nadal będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec, jednak wcześniej będzie musiał zostać zarejestrowany i otrzymać jednorazowy identyfikator.
3: Jeśli osoba będzie miała przy sobie przedmioty potencjalnie niebezpieczne lub budzące wątpliwości, to zostanie poproszona o zostawienie ich w depozycie i będzie mogła je odebrać po sesji. Dodatkowo część sali dla publiczności i mediów będzie wygrodzona, żeby jasnym było, gdzie się dane miejsca znajdują i dla kogo.
0: Nad bezpieczeństwem podczas sesji czuwała większa liczba strażników miejskich. Mieszkańcy mogli zabierać głos w trakcie obrad, choć na nieco zmienionych zasadach, bo najpierw musieli zgłosić taki zamiar pracownikowi Biura Rady Miasta. A w poniedziałek pielgrzymi z Poznania tradycyjnie w lipcu wyruszyli na Jasną Górę. W ciągu 10 dni pokonują trasę o długości ponad 300 km. Ze stolicy Wielkopolski do Częstochowy zmierza ponad 1300 osób. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi.
4: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
5: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
6: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km?

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

to z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Dla dziecka nie ma większego bohatera jak tata, który z całego serca kocha mamę. Wygrywanie ojcostwa zaczyna się od wygrywania małżeństwa. Te słowa księdza Marka Dziewieckiego niech będą punktem wyjścia do naszej rozmowy. Dziś o tym, czy trzeba kochać mamę, żeby być dobrym ojcem? Czy ojcostwa można nauczyć się w weekend? Czy relacja jeden na jeden z dzieckiem to jedyny pasujący klucz do dobrych relacji? Zapraszam na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w 155. odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną Stanisław Jędrzejewski, właściciel firmy kurierskiej od 15 lat, mąż Marty i tata trójki dzieci, założyciel fundacji Ludzie Pełni Życia, której misją jest inspirowanie i dostarczanie wiedzy osobom, które chcą się doskonalić w miłości i żyć pełnią życia właśnie. Mój gość popełnił też dwie książki dla małżeństw oraz organizuje wydarzenia takie jak Weekend Ojców, czyli rekolekcje dla katolickich mężów, czy jeden na jeden, czyli czas budowania relacji z dziećmi oraz konferencji arenowej Serca do Serca o miłości, relacji i rodzinie. Cześć!
2: Cześć, witaj serdecznie.
1: Powiedz, czy ojcostwo można się nauczyć?
2: No, trzeba nawet. Trzeba. Przede wszystkim, no, jeżeli już jesteśmy ojcem albo planujemy być ojcem, no to jak ze wszystkim, no do zawodu przygotowujemy się ileś lat. Podstawówka 8, liceum 4 albo 5, technikum, studia też kilka lat, a nagle, no co, do bycia ojcem po prostu wystarczy zostać ojcem. No nie, musimy się uczyć tak jak do wszystkiego. I no i dobre jest to, że tego możemy się nauczyć.
1: A powiedz, czy można się nauczyć w weekend?
2: Myślę, że ojcostwa to już w ogóle uczymy się całe życie, nie? No bo najpierw uczymy się, jak być ojcem małego dziecka, potem coraz starszego nastolatka, później dorosłego, tu jeszcze przede mną moja droga jako ojca, ale tak, już potem jako nawet dziadek i po prostu, i może pradziadek, tego uczymy się całe życie. Natomiast w weekend możemy przyjechać i zaczerpnąć inspiracji. Możemy wymienić doświadczenie, możemy podzielić się tym, co dla nas jest ważne, ale też podzielić się tym, z czym się mierzymy na co dzień, z tymi naszymi trudami, z wyzwaniami. I no, myślę, że tak, weekend to zdecydowanie jest dobry początek.
1: No dobrze, bo wiesz, nawiązałem do tych weekendów ojcowskich, które ty proponujesz, tak jako jest. Rekolekcje dla katolickich mężów. No i tutaj właśnie to jest to pytanie, czy to, wiesz, rekolekcje to brzmi tak, jakbyście się spotykali na modlitwie i czy tam coś jeszcze jest oprócz tej modlitwy?
2: Rekolekcje, bo przede wszystkim jest z nami ojciec Wojtek, ale ojciec Wojtek nie jest takim, powiedzmy, zwykłym, typowym księdzem. To jest przede wszystkim ojciec szesztacki, czyli oni się formują, z tego co wiem, 12 lat, żeby zostać tym ojcem. A nasz ojciec Wojtek jest o tyle wyjątkowy, że z tego co pamiętam, to był bardzo wysoko, gdzieś nie pamiętam jaki tytuły zdobywał, ale był, ćwiczył judo, uwielbiał survival. Więc mówimy, że to jest nasz taki szesztacki Chmielewski. Taki nie, który właśnie tylko przychodzi i jest. To też jest ważne oczywiście i towarzyszy, ale też właśnie elementy survivalu, mówię elementy, bo czasami usłyszałem, że no Stachu, ja na ten weekend ojców nie przyjadę, bo wy macie tam survival. Nie wiem, czy macie ciepłą wodę i czy w ogóle jest gdzie spać. Ja mówię, nie, od razu spokojnie, tu są elementy przetrwania, czyli na przykład jak rozpalić ognisko krzesiwem, jak sobie wodę tam zdestylować, jak poradzić sobie w lesie, jak noszę zbudować na przykład z kawałków gałęzi i drewna, jak zbudować sobie szałas. To wszystko to jest tylko dodatek, bo no ja wybieram taką formę właśnie weekendu, ponieważ ja sam jestem taki trochę narwany i przyznam szczerze, że jeżeli miałbym przez weekend, czyli no 3 dni niecałe, siedzieć i ciągle słuchać konferencji albo modlić się, to ja już 2 konferencje wytrzymam, a już na tej trzeciej już mnie zaczyna, już mnie coś zaczyna.
1: No tak, ale tego, wiesz, ale Stach, no każdy facet chyba konkrety lubi, także.
2: No więc właśnie, no i dlatego u nas to jest tak. Przyjeżdżamy, pierwsze co zaczynamy, mszą świętą, kolacja, bo trzeba się najeść, bo trzeba tej strawy duchowej nabrać i idziemy do lasu, siadamy, montujemy taki namiot, wiesz, jest ciemno, jest tylko jedna latarka i już zaczynamy gadać, bo to jest atmosfera, która właśnie, nawet nie widzimy swoich twarzy, a często na początku w ogóle się nie znamy i ważne pytanie zaczynamy, z czego jestem dumny jako ojciec, albo co dobrego ostatnio zrobiłem co dobrego moje dziecko mi powiedziało, co dobrego żona mi powiedziała, co zrobiłem. I już wiesz, jest piątek wieczór, wracam po takich pytaniach, oczywiście każdy się dzieli, kiedy czuje pod taką potrzebę lub może. Jeżeli nie może, to nie musi, wszystko jest w wolności. Mhm. Potem już tacy, wiesz, wracamy z tego lasu, już tacy, no, już trochę się znamy, już tacy tej dzikości, może tej dziczy trochę tutaj poczuliśmy. Wracamy, idziemy spać rano, zaczynamy wspólne śniadanie, modlitwa oczywiście i zaczynamy konferencję. Konferencja, przerwa na Polanta. Gramy w Polanta, bo ja mówię, konferencja jest super, strawa duchowa, warsztaty, ale potem jest właśnie czas na pobieganie po lesie, na różne gry, zabawy terenowe, więc i dla ciała, i dla ducha, i też czas, żeby się wyspać. Mamy wpisaną w program, to muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że u nas w programie jest wpisana siesta.
1: Nie, no to powiem ci, to już tak zachęciłeś tak. Wielu ojców.
2: A jesteśmy dopiero w połowie soboty oczywiście.
1: Niesamowite, pęci. A my dopiero jesteśmy na początku programu, ale ty mi ostrzegałeś, że ty jesteś gaduła, także ja tu muszę trochę moderować.
2: Nie ma problemu. Nie, oczywiście. Więc tak, czas odpoczynku, czas przyjechania, zainspirowania się. No nie nauczysz się bycia ojcem w jeden weekend, na pewno nie, ale na pewno możesz się zainspirować, na pewno możesz spotkać ludzi z wartościami. No i to wszystko oczywiście weekend bez alkoholu, nie?
1: Mhm. Mhm. Tak. No ciekawe, inspirujące. Powiedz mi tylko, kiedy ten najbliższy weekend?
2: 24-26 czerwca, lipca, przepraszam. No i zostało z tego, co mi żona tutaj podpowiedziała rano, już chyba tylko 3 miejsca.
1: Aha, czyli trzeba się spieszyć.
2: Trzeba się spieszyć, natomiast to też jest takie fajne kameralne grono, maksymalnie 25 osób, więc nie są to tłumy, jest czas, żeby się poznać, pogadać, wymienić tym doświadczeniem, zobaczyć, a też z tego, co wiem, duże, fajne i wieloletnie przyjaźnie się nawiązują. No i co dla mojego serca najważniejsze, jest to 24. edycja, więc już trochę tych weekendów ojców było. Natomiast są osoby, które wracają po latach i mówią, kurczę, brakowało mi tego czasu, bo w tym pędzie, w tej codzienności, w tym wszystkim, no ja chcę, ja staram się na być jak najlepszym ojcem, ale brakuje mi takiego momentu zatrzymania, uspokojenia się, spojrzenia w własne serce. Mamy też adorację nocną, więc mamy też czas na tą relację z Bogiem.
1: Jak ktoś będzie zainteresowany, niech sobie wygoogluje Fundacja Ludzie Pełni Życia. Tam znajdzie na pewno ten weekend ojców, także tam jeszcze można to gdzieś uświadczyć i można się zapisać. Powiedziałeś o tych pytaniach w tym weekendzie. To z czego ty jesteś dumny, ojciec?
2: Przede wszystkim z tego, że jestem ojcem. I to jest dla mnie największa chyba radość, jaką w życiu mogę mieć. Najważniejszy dzień w moim życiu to był ślub z moją małżonką i tu oczywiście number one. Mhm. Natomiast my mieliśmy taką historię, że ja wchodząc w związek małżeński wiedziałem, że moja żona nie będzie mogła mieć dzieci, bo lekarze jej mówili od 15 roku życia, że niestety ze względu na jej budowę po prostu i urodę nie będzie mogła mieć dzieci, a jeżeli już, no to wielkie prawdopodobieństwo, że będą niepełnosprawne, ponieważ mam dwóch niepełnosprawnych braci, choroby genetyczne i tego typu rzeczy. Więc ja wchodząc w związek z moją najpiękniejszą i najbardziej ukochaną osobą na świecie, z moją przyjaciółką, wiedziałem, że nie będziemy mogli mieć dzieci. A bardzo chciałem mieć dzieci, bo też mam trójkę rodzeństwa i wiem, że te rodziny wielodzietne po prostu są fajne. Wielkim dla mnie zaskoczeniem było to, że prawie niecały rok po ślubie się okazało, że Marta jest w ciąży. Kiedy poszliśmy do ginekologa, lekarz w trakcie badania sam mówił, ale pani ma, to wiem, że pani ma takie podejrzenia, bo na teście ciążowym nie wyszła ta ciąża, a żona się coś czuła inaczej niż zwykle, no to stwierdził, no pani ma, to będziemy musieli zastosować różne tutaj metody, różne tabletki, formy leczenia i jeśli w ogóle państwo będą chcieli zacząć starać się o dziecko. I nagle się okazuje, mówi, wow, o jene, jak to się stało? To jest niemożliwe, jest pani w ciąży. Więc skoro lekarz, ginekolog, koordynator z wieloletnim doświadczeniem był w szoku, no to o ile większym szoku byliśmy my.
1: No tak.
2: I ja w momencie, kiedy się dowiedziałem, to po prostu jak jestem twardy, silny facet, to po prostu się popłakałem, stając tam przy innym gościu, lekarzu i po prostu on coś tam mówił, ja płakałem, moja żona płakała, po prostu byliśmy najszczęśliwsi na świecie.
1: No i macie teraz trójkę zdrowych dzieci.
2: Dzisiaj mamy trójkę zdrowych dzieci, dwójkę mamy w niebie i dlatego mówię, że jest to dla mnie najważniejsze, to, że jestem ojcem. Aha. No i teraz, jak już tym ojcem zostałem, no to teraz kolejne pytanie, no dobra, być ojcem to jest jedno, ale jak być dobrym ojcem?
1: Niektórzy mówią, jak być tatą.
2: Może być, jak być tatą. A ja mówię właśnie, jak być tym dobrym tatą. mhm. nie? Wiesz, no bo no właśnie, no nagle pojawia się dziecko. No i to mnie zainspirowało do tego, że mówię, dobra, ja nie wiem, mam przykład z domu, lepszy, gorszy, no, no trudno, mam jaki mam, ale fajnie by było spotkać ludzi właśnie też wierzących z podobnymi wyzwaniami, w podobnym wieku, którzy też mają te dzieci, którzy też zadają sobie to pytanie, ale też, którzy po prostu starają się i mówię, a to zorganizujmy taki weekend ojców.
1: I tak to się zaczęło.
2: I tak to się zaczęło i to była właśnie nasza, to był początek, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy tego, ale właśnie początek tej fundacji, która jest dzisiaj, bo kiedy ja zrobiłem pierwszy weekend ojców, potem się okazało, że drugi też, moja żona mówi, halo, halo, ty sobie wyjeżdżasz, a ja w domu z dziećmi.
1: Gdzie to parytety?
2: Więc ona mówi, tak, no to ja zorganizuję, mówi, no weekendu dla ojców nie mogę, weekendu dla mam trochę nie chcę, a on mówi, taki zrobię weekend kobiet, po prostu. I to było też piękne, się potem okazało, że moja żona zaprasza wszystkich, nie? I nawet kobiety, mamy, babcie, ale nie tylko mamy, też osoby samotne, też osoby poszukujące, też osoby czasami po rozwodzie, nadal wierzące, ale w trudnej sytuacji. Mhm. I to było dopiero niesamowite. No jak już te dwa weekendy zaczęły powstawać, no to gdzieś powoli, no to Stachu, no Marta, robicie dla facetów, robicie dla kobiet, no to zróbcie coś dla małżeństw, nie? No i potem zrobiliśmy dla małżeństw. No i potem się to, potem właśnie powstała już tak formalnie ta fundacja, dzisiaj niesamowite rzeczy robimy w niej. No i no tak jak powiedzmy w skrócie historia, bo mógłbym opowiadać o tym i ze dwie godziny, jak to wszystko się działo. Natomiast tak odczuliśmy, że to jest takie powołanie naszego małżeństwa właśnie mhm. do tego, żeby właśnie być lepszymi rodzicami, żeby sami też mieć te dobre relacje, żeby walczyć o to. No i właśnie jako ta fundacja, tak jak powiedziałeś tam na początku, staramy się właśnie tą misję naszą spełniać.
1: No dobrze, a powiedz, bo jesteś w tym temacie ojcostwa nie tylko swojego, ale też ojcostwa innych ludzi, innych mężczyzn. Jaki jest dzisiaj największy mit na temat ojcostwa?
2: Największy mit, znaczy może największe wyzwanie, to bym powiedział, że być. Po prostu być i mieć czas, ale taki wartościowy czas, nie? I to wychodziło na, no mówię już, 24. edycja będzie, na wszystkich weekendach ojców. Wszyscy mówili to samo. Czas spędzony z dzieckiem jest najważniejszy.
1: Jak jest czas, to jest relacja i to też...
2: Bo właśnie bez tego nie zbudujemy relacji,
1: otóż
2: nie?
1: A co jest
2: ważne? Możesz powiedzieć, że ważne jest utrzymanie rodziny. Jest ważne, oczywiście, że jest ważne. Rodzina musi mieć co zjeść, kto się ubrać, gdzie mieszkać i tak dalej. Ale jeżeli ciągle cię nie ma w domu, no to kim ty jesteś dla tych dzieci? No to jest, nie wiem, twój dom to hotel i wiadomo, są sytuacje, że trzeba. Nie? Ja zanim właśnie córka się urodziła, też miałem taki dylemat, miałem super intratną propozycję pracy wyjazdu do Francji, przy montowaniu regałów i było wszystko super, pieniądze ekstra, my byliśmy na dorobku, nie mieliśmy mieszkania, ani nic oszczędności i mając już tą perspektywę, zapytałem się o jedno, czy będę mógł przyjechać na narodziny mojej córki. Mówię, ja sobie opłacę samoloty, podróż, wszystko i tak dalej, ale czy będę mógł właśnie przyjechać na, bo jest to dla mnie najważniejsze. I oni powiedzieli, że nie, jeżeli masz robotę, no to musisz już tutaj być. Mhm. Ja mówię, to ja dziękuję, nie? Poszedłem do Polski, do pracy, dużo, dużo, powiedzmy tam 1/3 mniej zarobiłem, ale mówię, dla mnie jest ważna relacja. Ja chcę być od pierwszych chwil przede wszystkim z moją żoną,

0: masz współczujący i masz łączyć różne światy.
1: Tak, tak, no to najczęściej nasze kobiety od nas wymagają, nie? Chciałby tak idealny obraz mężczyzny. Natomiast my mamy uczucia i my nie mamy się ich wyzbywać. My te uczucia mamy szczególnie kierować w stronę właśnie naszej żony, naszych dzieci, żeby oni też czuli i wiedzieli, że oni są najważniejsi, nie? Bo często jest tak, że my mówimy, co w naszym życiu jeszcze osób wierzących jest najważniejsze. No to Bóg jest najważniejszy, potem rodzina, nie? Potem, nie wiem, społeczeństwo, pomaganie innym i tak dalej. A kiedy patrzymy na nasze kalendarze, to tam są zapisane nasze priorytety. Mechanik, dentysta, zakupy, sprawy, podatki,
0: porządek,
1: obowiązki, ale nie masz wpisanego czasu z dzieckiem. Nie masz pisanego.
0: A ty wpisujesz?
1: No ja staram się.
0: A szkoda, że nie masz kalendarza, to bym zweryfikował, czy faktycznie.
1: Wiesz co, mam kalendarz, mam. Na przykład z żoną już mamy wpisane randki na stałe.
0: Nie? Macie jakieś. Aha, w poniedziałki zawsze, tak?
1: Poniedziałek wieczorem, tak.
0: No i
1: choćby się waliło, choćby się paliło, kiedy ktoś. Wcześniej było tak, że jak ktoś dzwonił i się pytał, czy mamy czas się spotkać, patrzyliśmy w kalendarz. Nie no, randka z żoną, no to przecież możemy przyłożyć. To zawsze możemy zrobić. Mhm. Ale to się potem okazywało, że to zawsze nigdy nie nastąpowało. Nie, że nie było takiego momentu, kiedy walczyliśmy specjalnie o ten czas. A to też nas doprowadziło do takiego momentu, no, do którego już nie chcemy wracać, który przeszliśmy, ale mieliśmy kryzys w naszym małżeństwie, nie? Więc ta relacja, myślę, że to jest najważniejsze. I żeby tak naprawdę zawalczyć o ten czas z dziećmi. Ja miałem taki fajny czas, że nawet zimą mamy taką działkę, taki RODOS tutaj w Gdyni i mówię, chociaż nie mieliśmy wody, bo tam na zimę zawsze wyłączają, to brałem te dzieciaki, paliliśmy w kominku i spędzaliśmy sobie całą noc razem, nie?
0: Z przygodą.
1: Spędziłem z córą, potem z drugą córą, potem z synem i oni już potem zaczęli się kłócić, no ale to teraz moja kolej, nie, bo ty byłaś pierwsza, to teraz ja i tak dalej, a na to przychodzi moja żona, a może ja teraz, jest moja kolej, żeby z tatą spędzić czas, po prostu. Nie?
0: Rozchwytywany tata w domu.
1: Tak, bo to jest ważne, nie? To jest w sumie to jest najważniejsze. Nie?
0: Słuchaj, chciałem cię też zapytać, czy ty swoje ojcostwo budujesz od nowa, czy gdzieś budujesz na bazie tego, co widziałeś u taty?
1: Wiesz co, mój tata przekazał mi wiele wartościowych rzeczy, za co mu bardzo dziękuję, ale też wielu mi nie przekazał, więc wiadomo, muszę gdzieś tam budować na nowo, ale też idąc dalej, ja buduję je za każdym razem na nowo, jak zaczynam, nie? Bo odnosimy sukcesy, ale odnosimy porażki. Z wielu rzeczy jestem dumny, ale są też takie aspekty, gdzie nie zawsze dawałem radę jako tata, gdzie ten głos był podniesiony, gdzie pewne słowa po prostu były za ostre. I za każdym razem, kiedy przychodzę i przepraszam to moje dziecko, przyznaję się do błędu, to myślę, że to jest za każdym razem zaczynanie na nowo. I to tak jak ktoś powiedział, zawsze warto zaczynać na nowo, ponieważ to, co jest najważniejsze i to, co chcemy budować, to ja zawsze będę do tego wracał. To jest relacja. I dziecko, kiedy widzi, że tata, ten taki jeszcze, wiecie, ja mam jeszcze mniejsze dzieci, nie? Więc dla nich to jestem wielki, potężny, silny, wszystko mogę i nie ma...
0: Fantastyczny to był czas, pamiętam go.
1: Nie? To potem, kiedy
0: ja już mam studenta i za chwilę absolwenta szkoły podstawowej, także...
1: No, to już wiesz, że nie ma ściemy, nie? Że to już nie wystarczy być dużym i silnym, tylko trzeba tutaj jednak trochę się bardziej postarać. Natomiast do czego chcę wrócić? Kiedy dziecko widzi, że tata przyznaje się do błędu, że nie jest taki doskonały i idealny, no to też daje taki rzeczywisty obraz. Mhm. Tata popełnia błędy, ale potrafi się do tego przyznać, potrafi powiedzieć przepraszam, nie? Nasi ojcowie, no ciężko im to zawsze przychodziło przez gardło, nie?
0: Tak, to prawda.
1: Takie pokolenie, nie? Tak zostali wychowani właśnie tak twardo, surowo i tak dalej. Natomiast my dzisiaj chcemy się starać, chcemy mieć ten kontakt, chcemy mieć relacje i ja wierzę w to, że jak bardzo nie będziemy dawać rady, to o tyle bardziej trzeba się starać, nie? Że w sensie zawsze będzie jakaś dziedzina życia, w której no nie dociągniemy. A nasze dzieci zawsze znajdą jakiś powód, za który mogą mieć do nas jakieś pretensje w przyszłości. No wiadomo, to są dzieci, mają prawo wymagać, żeby po prostu rodzice byli jak najlepsi. Natomiast myślę, że kiedy się staramy i przyznajemy się do tych błędów, do naszych słabości, to w ich oczach po prostu jesteśmy też wyjątkowi, nie?
0: No to mam całą listę pytań, ale tak ładnie to spłynęło.

Dawaj, że teraz zrobimy sobie przerwę muzyczną. Po kawałku, które ty wybrałeś, My Champion, kapeli Alter Bridge, wracamy do rozmowy. Przypomnij, że moim gościem dzisiaj jest Stanisław Jędrzejewski. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest Stanisław Jędrzejewski, mąż od 15 lat już, ojciec trójki dzieci, właściciel firmy kurierskiej, założyciel fundacji Ludzie Pełni Życia, autor dwóch książek dla małżeństw, organizator między innymi weekendu ojców, jeden na jeden, czyli tam, gdzie się buduje relacje z dziećmi, oraz konferencji Serca do Serca. Witamy naszych słuchaczy ponownie.
1: Witam ponownie.
0: Dużo mówiliśmy, dużo ty mówiłeś o tych relacjach, o tym, jak też twoje małżeństwo się kształtowało, jak ty dorastałeś do roli ojca w przyspieszonym tempie, dosyć niespodziewanie. A ja chciałem cię zapytać, bo też powiedziałeś między innymi o spowiedzi. Mówiliśmy przy okazji tego weekendu ojców o tym, że są to rekolekcje. Jak ty traktujesz Boga? Jakim on jest dla ciebie ojcem?
1: Ja długo nie mogłem zrozumieć w kwestii wiary, jak Pan Bóg nas kocha. Nie? Jak on może nas kochać? I wiesz, patrząc po historii tych Izraelitów, którzy wiedzieli wszystko, co mają robić. Mieli proroków, mieli przekazania, wszystko. Oni ciągle od niego odchodzili, nie? Mhm. I myślę sobie, głupota. No, masz wszystko powiedziane, masz sztywne zasady, rób to i będzie wszystko dobrze, nie?
0: Takie proste.
1: Z jednej strony takie proste, a z drugiej strony, nie? I ja tak powiem, traktowałem Boga bardzo tak, to trzeba zrobić i tyle. To jest Pan Bóg, to jest Kościół, to jest wiara. No w zasadzie, wiesz, takiej systemowej. Idź, odrób swoje i pójdziesz do nieba, bądź dobrym człowiekiem, nie? Natomiast...
0: 12 godzina, niedziela, suma, rosół, wszystko odhaczone.
1: Idziemy do kościoła, dokładnie. Wszystko jest dobrze, mamy być dobrymi ludźmi. Natomiast moja relacja z Bogiem, taka już poważna, zaczęła się właśnie w momencie, kiedy ja zrozumiałem, jak On bardzo kocha mnie i nas wszystkich. A zrozumiałem to dopiero w momencie, kiedy właśnie urodziła się moja córka. I to było coś niesamowitego, bo ja wiedziałem, że nieważne, co ona w życiu zrobi, nieważne, jakie złe, dobre, nieważne, jakie rzeczy popełni, czy naprawdę, czy jakieś przestępstwo, cokolwiek, ja zawsze będę ją kochał. Nie? Mówię tam trochę o takich skrajnych oczywiście, nie?
0: Ale... I co, przełożyłeś to na Boga?
1: I to właśnie mi dopiero pokazało, jak bardzo Pan Bóg kocha mnie. Miałem też takie niesamowite doświadczenia takiej bliskości i poznania Boga na rekolekcjach ignacjańskich. I widzę, że to jest forma dla mnie potrzebna, bo jednak pojechanie, wyciszenie się, odstawienie telefonów i wszystkich rzeczy takich rozpraszaczy, to jest taka metoda na mnie, żeby po prostu wyjść z tego świata, zatrzymać się, zwolnić, spojrzeć do swojego serca. Dokładnie to samo robiłem na weekendzie ojców. Trochę bardziej aktywnie, bo to jednak u ignacjańskie to rekolekcje w ciszy, tutaj
0: ale
1: nie,
0: tej ciszy, ale gadamy. Tej ciszy, wiesz co, mam wrażenie, że każdy z nas bardzo potrzebuje w tej chwili.
1: I nam tego najbardziej brakuje, nie? Natomiast właśnie tak ja poznałem Pana Boga, tak widzę Go, przez pryzmat tego, że wiedząc, że On kocha mnie, nieważne ile razy ja od Niego odchodziłem, odchodzę, mając już tą wiedzę, nadal odchodzę, nadal popełnia błędy, a On i tak będzie mnie zawsze kochał i tak zawsze mnie przyjmie i tak będę dla Niego najważniejszy, to jest coś niesamowitego.
0: A powiedz mi, właśnie, bo chciałem cię zapytać, bo mówisz, że z jednej strony bardzo podkreślasz tą miłość Boga, a to jest też czasem też, Bóg jest takim ojcem, który czasami też cię stawia do pionu?
1: Zawsze mi głupio, jak muszę się wypowiadać. Najgorzej z tych samych rzeczy, z tych samych grzechów, nie?
0: Standardzik.
1: Też jeden kiedyś spowiednik mówił, dobrze, że te same, dobrze, że nie nowe. Ale oczywiście docelowo chcemy stawać się lepsi, więc tak. No ale bardziej właśnie traktuję Go jako takiego miłosiernego ojca, nie? Kiedyś dla mnie Bóg to był właśnie taki, wiesz, taki sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, za złe karze. To dzisiaj wiem, że warto, opłaca się nawet bardzo być dobrym człowiekiem. To też doświadczyłem w moim życiu tego. Po prostu dobro wraca, nie?
0: Z takich egoistycznych pobudek już, nie?
1: Nie szukając głębszej tutaj relacji, ale ta głęboka relacja jest niesamowita i naprawdę, i każdy, kto miał różne doświadczenia, może nie miał w życiu kochającego ojca, może nie miał ojca, nie? Z różnych powodów, ale Bóg Ojciec jest zawsze i zawsze Go kocha i dla nas facetów, jak mamy się inaczej uczyć, nie? Idziemy do źródła od tego, który kochał i będzie nas kochał zawsze, nie?
0: Jesteśmy w tematach wiary. Ja w ogóle ten program zacząłem od słów księdza Marka Dziewieckiego. I przypomnę tylko te słowa, że tak. Dla dziecka nie ma większego bohatera jak tata, który z całego serca kocha mamę i wygrywanie ojcostwa zaczyna się od wygrania małżeństwa. Powiedz, rozumiem, że podczas tej rozmowy już chyba to tak trochę z tego wynika, że podpisujesz się pod tymi słowami.
1: Obiema rękami, nogami i wszystkim, czym mogę, naprawdę. I nawet mam taką teorię, że naprawdę, no, żona na pierwszym miejscu. Nawet mówię, jak mamy spotkania jakieś rodzinne, to mówię, wy myślicie, że co, że dzieci są w waszej rodzinie najważniejsze? Właśnie nie. Wasza relacja małżonków, ojca i mamy jest najważniejsza.
0: A wiesz, a jest często taka pokusa i często no tak jest. Się dzieje, że właśnie to dziecko jest wychuchane kosztem relacji między żoną a mężem.
1: No tak, tylko dziecko potem pójdzie. Oczywiście chcemy, żeby ono poszło, było samodzielne i radziło sobie w tym życiu. I ono wyjdzie z tego domu, a my zostaniemy i co? Każdy będzie żył w swoim pokoju, każdy będzie miał swój telewizor, komputer i będziemy się spotykać na rodzinnych wyjazdach i udawać, że jest super ekstra. Mhm. No to nie jest cel, do którego ja dążę. Ja przede wszystkim dążę do celu i od tego zaczęło się nasze bycie razem, że ja z tą moją żoną chcę spędzić moje późniejsze lata i wiem, że to jest najlepsza inwestycja. Natomiast dzieci też, widząc, że rodzice są szczęśliwi między sobą i mając dobrą relację, to uważam, że nic więcej nie muszą robić. Mm-hmm. To już widząc, że rodzice są szczęśliwi, oczywiście pół żartem, nie? Bo trzeba spędzać ten czas z dzieckiem, ale kiedy oni widzą, że my się szanujemy, traktujemy, że nawet za rzeczy, jeżeli my jesteśmy po 15 lat po ślubie, a my dziękujemy sobie za to, że ktoś mi zrobił herbatę, kawę, nie? Za to, że zrobiłaś obiad, chociaż no przecież...
0: Długo się musiałeś tego uczyć?
1: Tak. Jeden weekend.
0: A, proszę bardzo, szybko, bardzo szybko. Ale co nie było, no tak?
1: To jest życie, nie? Wiesz, to jest życie, tego uczysz się w trakcie. Natomiast, no tak, jeździliśmy też na rekolekcje dla małżeństw. Mhm. Słuchaliśmy, byliśmy we wspólnocie, nie? W której, wiesz, już wiele rzeczy wynieśliśmy. Dialog małżeński, nie? Właśnie to są takie ważne rzeczy. Ale tak, planować czas i chociaż wiemy, że w codzienności na co dzień, no ta praca wysysa z nas dużo tego czasu, no to bez niej nie da się żyć, no to jednak skupiajmy się na tym, żeby mieć ten czas na budowanie relacji. Przede wszystkim małżeńskiej, a w kolejności potem z dziećmi.
0: No dobrze, 15 lat małżeństwa, fajny staż. Z tej perspektywy powiedz, co jest najważniejsze, miłość, seks czy przyjaźń w małżeństwie?
1: Przede wszystkim seks. Ale nie, oczywiście wszystko razem. Nie, bez miłości nie ma. Bez miłości tamte inne rzeczy po prostu, no kim będziemy? Współlokatorami.
0: No nie? Tak, a bez przyjaźni nie ma też miłości.
1: Nie? No właśnie, więc no my w ogóle zaczęliśmy jako przyjaciele, znaliśmy się, dużo o sobie wiedzieliśmy. I też na spotkaniach dla narzeczonych mówimy zawsze. Fajnie, jeżeli macie taką relację, że możecie sobie powiedzieć wszystko już przed ślubem. Nawet jeśli mieliście wcześniej partnerów, nawet jeżeli mieliście różne przygody w życiu. No, spotkaliście się dziś, wybraliście siebie. Nie możecie oceniać swojego przyszłego współmałżonka w perspektywie błędów, które popełnił, zanim ciebie poznał. Mhm. Ale dobrze jest wiedzieć o nim te rzeczy i dobrze jest wchodzić w relację małżeńską, znając tą drugą osobę. Więc my z moją Martą powiedzieliśmy sobie wszystko. Wszystko. No, te rzeczy najwstydliwsze też. Więc my wchodziliśmy z taką dobrą, z taką białą kartą, powiedzmy, gdzie wiedzieliśmy, że po prostu o sobie wszystko, nie? Że nic nas nagle nie zaskoczy, nie pojawi się ktoś z przeszłości i wyjawi jakieś wielkie tajemnice. Nie, u nas nie ma, więc to jest
0: pełna szczerość. Pewność, pełna szczerość.
1: Mhm. Szczerość, na której zbudowaliśmy przyjaźń, dzięki potem, która zamieniła się na miłość, no a jak już jest przyjaźń, miłość, no to ta trzecia rzecz, czyli to współżycie, no jest po prostu wspaniałe i piękne, nie?
0: Śmiałeś się, jak wyciągnąłem jeden tekst Marty, to jeszcze poza anteną, ale ja go przytoczę, bo powiedziała, że jesteś jak farelka, która się szybko nagrzewa, a ona jest jak piec kaflowy, która musi się nagrzać powoli, ale potem tygodniami trzyma ciepło. No to ja zapytam w kontekście tego zdania, czy ty jesteś, czyli tak, ty jesteś choleryk, a twoja żona to jest pamiętliwy stoik?
1: No powiedzmy w takim dużym uproszczeniu. Moja żona nawet twierdzi, że kiedyś była sangwinikiem, ale dziś już też jest cholerykiem dzięki mnie.
0: Aha, czyli jednak to twoje są te, że tak powiem, zachowania decydujące i to ty przekabacasz na swoją stronę.
1: Nie, moja żona pochodzi z Kaszów, jest konkretna babka, wie czego chce i jest u nas nie ma.
0: Czyli nie ma cichych dni, tylko są gwałtowne burze i potem słońce.
1: Znaczy powiem tak, już jest tych cichych dni, teraz nie, ja już ostatnio w sumie to się rzadko, już nie pamiętam nawet kiedy. Natomiast na początku naszego małżeństwa, no tak, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie było wielu choleryków, każdy musiał wypowiedzieć swoje zdanie. Każde zdanie było ważne, a przynajmniej trzeba było wysłuchać je do końca. Mogliśmy się z nim nie zgadzać, ale pogadaliśmy, każdy wypowiedział swoje. Dobra, obiad, no to siadamy, jemy i jakby nigdy nic. Mhm. Natomiast, no właśnie, jak wszedłem w związek z moją matką, no to kiedy się pokłóciliśmy, załóżmy, o kolejność sztuców w szufladzie, nie? Widelec, nóż, łyżka, no to się okazało, że u niej łyżka tam z widelcem była w innym miejscu, no i wiesz, otwierasz szufladę i na pamięć bierzesz widelec, powiedzmy, ze środka, a tu się okazuje, że bierzesz łyżkę, no to taki powód do pierwszej takiej poważnej kłótni u nas był. No i jadę, i ja idę do niej z tą moją mocą, z tą moją energią, z tym moim wytłumaczeniem, ona... Był zwrot, idzie do pokoju i się przestaje odzywać do mnie. Ja mówię, jak to? To jak to teraz mamy załatwić, nie? No przecież trzeba to wypowiedzieć, trzeba to wyjaśnić, trzeba o tym pogadać. Ona się zamyka i poszła. Bo u niej tak się załatwiało sprawy. Bo wiesz, jeżeli są duże emocje, nie można ich powstrzymać, to ty siebie ratujesz, idziesz, uciekasz od tego i się chowasz. I ja mówię, nie, to my nie damy rady jako małżeństwo, nie?
0: No ale okazało się, że...
1: Zajemy się oczywiście, więc moja żona mówi tak, ja jestem właśnie jak farelka, bo ja się szybko nagrzewam. A ona potrzebuje i ja jej dokładam do tego pieca i moje argumenty, i moje wytłumaczenia i ten... I ona w końcu w pewnym momencie jest tak już gorąca, wsłuchując tych wszystkich moich argumentów, że potrzeba czasu, żeby ten piec ostygł, nie? Tak jak był piec gazowy kiedyś. No jej to trochę zajmowało czasu. Na początku 3 dni, potem 2, potem 1, a teraz już jak widzimy, że już zaczyna być takie napięcie, to no właśnie dzięki tym dialogom małżeńskim i dzięki temu, że znamy się coraz lepiej, tych sytuacji jest coraz mniej, bo wyczuwamy, że jest takie napięcie, nie? I nie chcemy go, bo wtedy cała rodzina czuje, że o, mama z tatą się kłócą, nie?
0: Ja powiem ci, że mamy taki fajny patent z żoną, że staramy się poczuciem humoru rozbrajać te bomby.
1: No, oczywiście. My też. Ale bywa różnie, wiadomo, jak to w życiu. No, ale no właśnie, uczymy się tych relacji, uczymy się. Wiesz, my jesteśmy 15 lat po ślubie, ale teraz, wiesz, my jesteśmy 15 lat inni, niż byliśmy 15 lat temu, jak braliśmy ten ślub. Nie? Mimo, niby przebywaliśmy ze sobą na co dzień, ale kiedy nie rozmawiamy ze sobą, kiedy nie wyjaśniamy spraw, kiedy nie mówimy o tym, co ja czuję, albo jaka jest moja perspektywa czegoś, co ty zrobiłeś, no to potem zaczynamy się domyślać i ja wtedy... domyślam się, że moja żona zrobiła coś specjalnie, żeby mi zrobić na złość.
0: No
1: a
0: tak
1: potem
0: to...
1: jak rozmawiamy, to tak w ogóle nie jest. Natomiast był taki moment w naszym życiu, żeśmy długo nie rozmawiali ze sobą, co doprowadziło nas do tego, że faktycznie już nie chcieliśmy ze sobą rozmawiać, nie? Ale udało się wyjść, dzięki Bogu też i dzięki temu, że właśnie jednak na początku naszego bycia razem stwierdziliśmy, że choćby się waliło i paliło, choćby nieważne jak było źle, to i tak chcemy być ze sobą, bo to jest dla nas najważniejsze, to jest dla nas fundament, nie?
0: Na no takim spoiwem na pewno są też wartości i Bóg.
1: Oczywiście.
0: Powiedziałeś o tym przebaczaniu, o tym, że potrafisz przeprosić dzieci. To jest też ważna umiejętność, też jej się długo uczyłem. A jak to jest z tym przebaczaniem w małżeństwie? To jest tak, że to ty wychodzisz jak pierwszy, czy to nie ma na to reguły?
1: Ja ze względu też na temperament raczej, no właśnie, szybko się zapalam, ale szybko mi przechodzi, wtedy mi jest głupio, wtedy no właśnie wyciągam rękę. Nie lubię, jak jest niedobrze... Że czuć to, że między nami nie jest dobrze. Ja potem się okazało w talentach Galupa, że jednym z moich talentów jest zgodność. Chociaż mówię, kurde, co to za talent, wolę by ładnie malować albo grać na gitarze. No ale dobra, już mam ten talent. No to potem okazało się, że właśnie to jest coś niesamowitego. Bo ja chcę, żeby było dobrze, nie? Nie kosztem wszystkiego, ale dążę do tego, żeby było dobrze. Więc najczęściej to ja pierwszy wyciągam rękę, ale też będąc uczciwy, większość sytuacji, w których jest między nami nie do końca fajnie, są spowodowane no właśnie przez albo moje zachowanie, albo powiedzenie czegoś za dużo, albo w emocjach. No za to warto zawsze przeprosić, nie? Czy żonę, czy dzieci.
0: No tak, macie różne temperamenty, to często jest tak, że dzieci są świetnymi obserwatorami i próbują to wykorzystywać. Powiedz, jak wam wychodzi ta konsekwencja i niedawanie się rozgrywać dzieciakom?
1: Oj, tu przyznaję, że bywało różnie, nie? No tego też się uczymy. No i mam taką córeczkę Izunię, która ma te wielkie oczy, bo po prostu urodziła się nimi. Jeszcze urodziła się z otwartymi oczami i już wtedy wszyscy mówili, jakie ona ma piękne oczy. No więc jak ona przyjdzie i tymi oczkami zamruga, no to wiadomo, że serduszko tutaj mięknie, a tatusiowi to już w ogóle. Natomiast, no tak, no wiemy, że to po prostu, no trzeba mieć jednak wspólną, jak to się mówi, wspólny kierunek, wspólną tutaj drogę, nie? Że jak mama powie, to tak jest, jak tata powie, to tak jest. No chyba, że no tata w złości coś tam powiedział za dużo, no to...
0: Czyli są jednak jakieś tam alternatywy.
1: Nie, no nie jesteśmy zero-jedynkowi, nie, wiadomo. Ale no staramy się przede wszystkim słuchać, obserwować i widzieć, co najbardziej no nam, naszej rodzinie służy, nie? Bo ja nie kiedyś byłem taki, że powiedział, zasady są najważniejsze. Nie wolno ich łamać, koniec, kropka. Nie ma dyskusji, nie? Mhm. No ale no właśnie, no to możemy być takimi ludźmi. Tylko dokąd nas to zaprowadzi? Czy chcemy mieć rację, czy budować relacje, nie? Bo ja mogę być w teorii najlepszym ojcem i siebie uważać za najlepszego ojca i wszystkim chłopakom na weekendzie ojców mówić tylko rób to i to i tak dalej. To będziesz idealny, nie? Kiedyś ktoś powiedział, nie? Mówi, Stachu nie będzie mi mówił, jakie być ojcem. Ja mówię, no i nie będę, bo nie na tym polega weekend ojców. Bo to nie jest tak, że ktoś ci mówi, jak masz żyć. To ty sam masz właśnie odkrywać, jak żyć i stawać się lepszy i sam musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jestem dobrym tatą, nie? I albo jak być dobrym tatą, nie?
0: No dobrze, wspomniałeś o tym weekendzie ojców. Tworzycie też różne wydarzenia, na przykład dla par małżeńskich, z serca do serca. Ty popełniłeś już dwie książki w tematach rodzinnych, ojcowskich. Twoim zdaniem współczesnym ludziom bardziej brakuje wiedzy o miłości, czy odwagi, żeby tę wiedzę zastosować?
1: Wiedza zawsze się przyda. Czy brakuje? Myślę, że tak. Dzisiaj też widzimy, że nawet właśnie uczymy się różnych rzeczy, nie? W szkole, właśnie tych umiejętności, a bardzo brakuje takiej nauki umiejętności komunikacji, relacji, nie? Tego, jak właśnie się kłócić, albo że kłótnia to jest coś normalnego, bo spotykamy się z wieloma parami i oni mówią, nie zgadzamy się, nie wiem, z czymś, pokłóciliśmy się o coś, to już nie możemy być razem, bo już mamy kryzys. Ja mówię, nie. No właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty masz jakiś punkt widzenia, twoja żona ma jakiś punkt widzenia, musicie usiąść i o tym porozmawiać. I sztuka relacji polega no właśnie na komunikacji. I myślę, że rzeczy, które były oczywiste nawet dla nas, już naszego pokolenia, to młode pokolenie, no czasami musi się po prostu tego nauczyć. Mhm. Natomiast, no właśnie mamy możliwości, mamy różne kursy, mamy różne rekolekcje, mamy wspólnoty. Też warto być we wspólnotach. Nie być z innymi w tej drodze, czasami niełatwej, nie? Kiedy mamy te małe dzieci, niewyspane noce, to żeby ktoś nam powiedział, no, że tak nie będzie zawsze, nie? Że kiedyś te dzieci, jak już w końcu te 5 lat będą miały, to będą przesypieć całą noc, a dzisiaj moje dzieciaki spały do 9, co było dla mnie karygodne, kiedy ja już od 7 działam, tutaj na nogach jestem, no to kiedyś to 5:30, tato, no, chce mi się jeść, chce się bawić i tak dalej. Więc tak, możemy się uczyć i myślę, że trzeba mówić o tych, czasami często, my myślimy, że to są właśnie oczywiste takie rzeczy, nie? Ale trzeba mówić o tym, że trzeba ze sobą rozmawiać i czas spędzony razem jest o wiele bardziej wartościowy niż ten czas, nie wiem, na oglądaniu telewizji, robieniu kolejnych zakupów, nie wiadomo czym, nie? Na obowiązkach, bo po prostu to musi być zrobione, ta musi być posprzątane. Naprawdę, niech będzie niezrobione, niech będzie nieposprzątane, ale żebyśmy byli w szczęśliwych relacjach, nie?
0: Czas biegnie, ten nasz antenowy, no to ostatnie pytanie. Fundacja Ludzie Pełni Życia. Bardzo fajnie brzmi, a powiedz, czy to, co to oznacza właściwie być człowiekiem pełni życia, szczególnie na co dzień, wiesz, leje deszcz, oczy ci się zamykają mimo trzeciej kawy, każde z dzieci ma porannego focha, a ty masz być człowiekiem pełnym życia.
1: No właśnie, i czego nas nauczyło życie? Pełnia życia to jest pełnia. Czyli to są te dobre momenty, ale to są też gorsze dni. nie? I to nie chodzi o to, żebyś ty był zawsze na 100% radosny, uśmiechnięty i właśnie taki, wiesz, taki, który innych unosi. Bo jeżeli mamy wszyscy gorszy dzień jako rodzina, to weźmy naprawdę, usiądźmy, pobądźmy razem, pograjmy w jakieś gry, pogadajmy, a już jak nie możemy, to weźmy, obejrzymy tą bajkę, ale ważne, żebyśmy robili to razem. Mhm. Bo pełnia życia, i to jest właśnie, odkryliśmy to też w naszym kryzysie, my też tak myśleliśmy, pełni życia to są tacy, którzy działają, którzy dają nadzieję innym, którzy właśnie innych podnoszą, są tacy, wiesz, cały czas na takim dużym C po prostu i działanie takie pozytywne, miłość, wszystko jest dobrze. Nie, też. To też, ale też masz prawo do tego, żeby być zmęczony, żeby być niedoskonały, nieperfekcyjny, bo pełnia życia zawiera sobie wszystkie te elementy. A właśnie to, że nie jesteśmy idealni, puśćmy też powietrze z takiego, bo dzisiaj wiesz, dzisiaj nam Instagramy podpowiadają, musisz być idealnym rodzicem, musisz 3 razy albo 5 razy w roku jeździć na wakacje, zawsze na, wiesz, jakieś niesamowite wyspy, zwiedzania i tak dalej, twoje dzieci, wieczny porządek, oglądasz takie obrazki w internecie i myślisz
2: i przyklejony
1: sobie,
2: uśmiech.
1: Tak, dokładnie. Ja tak nie mam i nie jestem szczęśliwa. Ale co ty masz? To zobacz swój dom, zobacz swój, jak to znajoma Iga mówi, zobacz swój Nazaret, nie? Mhm. Czyli swoje dzieci, swoją żonę, swojego męża. Uciesz się tym, że oni są, bo umie miało ich nie być. A ty myślisz o tym, wiesz, to w przyszłości, czego jeszcze nie masz. A zapominamy o tym, żeby cieszyć się z tego, co mamy. Wczoraj kosiłem ogródek tam na tym moim Rodosie, 300 metrów i myślisz sobie, Boże Święty, znowu muszę ten ogród skosić, nie? Po 2 tygodniach.
2: Z drugiej strony fajnie, że jest.
1: A potem tak sobie myślę, mówię, nie, poczekaj, zatrzymaj się, gdzie ty pędzisz, o czym ty myślisz? Spojrzałem w niebo, słońce tam między chmurami się pojawiło, mówię, Panie Boże, dziękuję ci za ten ogród, bo kiedyś go nie miałem. Kiedyś miałem tą działkę, ale bez trawy i było strasznie dużo błota. Mówię, naprawdę dziękuję ci za to, że mam to. I wiesz co, od razu ciśnienie zeszło. Stwierdziłem, kurczę, ale fajnie. Fajnie, że mam miejsce, nie? Fajnie, że mam tą pracę, która czasami no, nie jest lekka. Że te moje dzieci są wymagające, że ta moja żona nie zawsze, wiesz, jest taka idealna, jakbym chciał. Ale weźmy, doceńmy to, co mamy. I myślę, że to jest najważniejsze, że jak będziemy doceniać to, co mamy, to jest prawdziwa pełnia życia.
0: Ja myślę, że to jest wiadomość dnia z tej naszej rozmowy. Stachu, dzięki serdeczne za czas, za rozmowę, bo myślę, że była bardzo wartościowa. Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdeczne. Moim i waszym gościem, kochani, w Męskim Okiem był dziś Stanisław Jędrzejewski, mąż Marty, ojciec trójki dzieci, właściciel firmy kurierskiej, założyciel fundacji Ludzie Pełni Życia. Masę rzeczy fajnych robi dla ojców, dla rodzin. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia za 2 tygodnie.

Pierwsze słowo brzmi teraz. Ono nie trwa nawet jednej sekundy. Musimy to mieć wciąż na uwadze. A jakie jest najdłuższe słowo? Znowu zgadywano bardzo długo, lecz nikt nie znalazł rozwiązania. Wtedy starszy człowiek powiedział: więc wam powiem. Najdłuższe słowo brzmi wieczność. Teraz jest czas, w którym się mamy przygotować na wieczność. Jego słowa wywarły głębokie wrażenie na obecnych. Co mówi Słowo Boże o tym najdłuższym i najkrótszym słowie? W Księdze Apokalipsy czytamy o ludziach, którzy nie przyjęli we wierze Pana Jezusa, a dym ich męki unosił się w górę na wieki wieków. W tej samej księdze napisane jest o tych, którzy go przyjęli. Bóg będzie im świecił i będą panować na wieki wieków. Do której z tych dwóch grup będziesz należał? O tym musisz zadecydować w tym życiu, gdyż Bóg mówi: oto teraz czas bardzo pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Dlatego nawróć się i pokutuj, wyznaj grzechy twoje Bogu i przyjmij Pana Jezusa Chrystusa wiarą do serca, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. Decyzja należy do Ciebie.

Spójrzcie na Niego, radość was opromieni, a wasze oblicza nie zapłoną wstydem. To Księga Psalmów, psalm 34. Pewien chirurg miał własną metodę przy operacjach. Gdy pacjent leżał na stole operacyjnym, brał go za rękę i zwracał się do niego: proszę jeszcze raz spojrzeć na chore miejsce swego ciała. A potem mówił dalej: a teraz proszę patrzeć na mnie, a nie na chore miejsce. Po tych słowach przystępował do operacji. Podobnie mówi do człowieka Pismo Święte: spójrz jeszcze raz na całą swoją nędzę grzechu, który cię dręczy, a potem spójrz na wielkiego lekarza, Pana Jezusa, który może cię uratować. Patrz na Niego, nie na siebie. Całkowicie Mu zaufaj. On może ci pomóc. Obserwowanie nieprzyjaciela i siebie prowadzi do zwątpienia i upadku. Tego już doświadczył nie jeden z nas. Nie patrzyliśmy na naszego Pana, dlatego upadliśmy. Podobnie jak apostoł Piotr, któremu Pan Jezus kazał iść do siebie, wyjść z łodzi. Piotr najpierw szedł, ale kiedy przestał patrzeć na Jezusa, zaczął tonąć. Ale i nawet wtedy Pan Jezus wyciągnął rękę i uratował go. Jeżeli przyjdziemy przez Pana Jezusa do Boga, wtedy On może nam pomóc i na pewno pomoże. W liście do Hebrajczyków czytamy: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za Nimi.

Jezus zaś odpowiedział: Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. To z góry ma podwójne znaczenie. Z góry powtórnie. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, w 3 rozdziale, w 3 wersecie. Można pragnąć umrzeć śmiercią prawych jak Bileam, złożyć Panu ofiarę jak Kain, głośno płakać jak Ezaw, niepokoić się jak Feliks, służyć jak Gehas, mieć gorliwość dla Boga, być uczniem Jezusa jak Judasz, pełnić służbę w przybytku pańskim jak Korach, porzucić Sodomę jak żona Lota, odmawiać długie modlitwy jak faryzeusz, prorokować jak Saul, mieć lampę jak 5 głupich panien, być blisko Bożego Królestwa jak bogaty młodzieniec i król Agrypa, a mimo to być zgubionym. Musicie się na nowo narodzić. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

0: została zabrana z Twojego serca.
1: But now the King of Kings.
0: Ale teraz Król Królów.
2: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
3: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
4: Moi drodzy, witam Was w kolejny dzień naszej pielgrzymkowej drogi. Są takie lęki, które łatwo rozpoznać. Lęk przed chorobą, śmiercią, odrzuceniem, samotnością, ale istnieją również lęki znacznie bardziej ukryte. I taki lęk nie pojawia się podczas wielkich życiowych dramatów, nie przychodzi nagle. Nie ma też jednego jakiegoś konkretnego źródła. Powoli wkrada się w codzienność. Rodzi się pośród obowiązków, terminów, odpowiedzialności, niekończącej się listy spraw do załatwienia. I to jest lęk przed codziennością. Przed tym, że nie zdążę, przed tym, że nie podołam, że o czymś zapomnę, że wszystko się rozsypie, jeśli choć na chwilę przestanę nad tym panować. Bohaterką dzisiejszej naszej konferencji będzie Marta z Betanii. Kiedy czytamy Ewangelię, łatwo skupić się na jej siostrze Marii, bo to ona siedzi u stóp Jezusa i słucha Jego słów. A Marta krząta się po domu, przygotowuje posiłek i dba o gości. A jednak mam wrażenie, że większość współczesnych ludzi bardziej przypomina Martę niż Marię. Bo Marta jest uosobieniem tych wszystkich, którzy każdego dnia próbują ogarnąć życie. Pierwszy raz spotykamy Martę w Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przychodzi do jej domu. Dla mieszkańców tamtego świata przyjęcie gościa było czymś bardzo ważnym. Trzeba było przygotować posiłek, zadbać o miejsce, pomyśleć o wszystkich szczegółach. Ewangelista zapisuje krótko: Marta uwija się koło rozmaitych posług. To jest bardzo ciekawe określenie. Nie czytamy, że pracowała, służyła, czytamy, że się uwija. Jest w ciągłym ruchu, w ciągłym napięciu, w ciągłym działaniu. Sama praca nie jest problemem. Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna wierzyć, że wszystko zależy od niego. Psychologia opisuje zjawisko nadmiernej odpowiedzialności, czyli człowiek bierze na siebie więcej niż powinien, nie dlatego, że ktoś go do tego zmusza, ale robi to sam. Jest przekonany, że musi wszystko przewidzieć, wszystko zabezpieczyć, wszystko dopilnować. Ilu ludzi żyje właśnie w ten sposób? Matka, która martwi się dziećmi bardziej niż one same. Ojciec, który nie pamięta, kiedy ostatni raz naprawdę odpoczywał. Ktoś, kto nie potrafi wyłączyć telefonu nawet podczas urlopu. Ktoś, kto czuje wyrzuty sumienia za każdym razem, gdy usiądzie bezczynnie. Z zewnątrz wygląda na człowieka odpowiedzialnego, ale w środku często żyje w ciągłym napięciu. Odpowiedź Jezusa należy do najbardziej czułych zdań całej Ewangelii. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. W tych słowach nie ma złości, nie ma jakiejś krytyki, jest troska. Jezus nie mówi, przestań pracować. Nie mówi, twoje obowiązki są nieważne. Nie mówi, Maria jest dobra, a ty jesteś zła. Dotyka czegoś znacznie głębszego, dotyka nie pracy, dotyka niepokoju. Można mieć wiele obowiązków i żyć w pokoju, a można mieć ich niewiele i żyć w ciągłym napięciu. Problem Marty nie polega na tym, że przygotowuje posiłek. Greckie słowo użyte tutaj oznacza rozproszenie, wewnętrzne rozdwojenie, życie w ciągłym napięciu. Marta nie jest zmęczona samą pracą, jest zmęczona niepokojem. To doświadczenie, myślę, że jest nam bliskie. Można mieć wolny wieczór i nadal być zmęczonym, bo głowa nie przestaje pracować. Powiedzielibyśmy, że Marta żyje pod wpływem chronicznego napięcia. Człowiek funkcjonujący w takim stanie nie potrafi naprawdę odpocząć. Nawet kiedy siada, jego myśli nadal biegną. Kiedy kończy jedną rzecz, natychmiast myśli o następnej. Nawet kiedy wszystko jest w porządku, szuka kolejnych problemów do rozwiązania. Czy nie jest to doświadczenie wielu z nas? Można wrócić z wakacji bardziej zmęczonym niż przed wyjazdem. Można mieć wolny wieczór i nie umieć się nim cieszyć. Można siedzieć z bliskimi przy stole, a myślami być już przy jutrzejszych obowiązkach. Niepokój potrafi być bardziej męczący niż sama praca. Kilka rozdziałów później w Ewangelii spotkamy Martę ponownie. Tym razem sytuacja jest znacznie poważniejsza, bo umiera jej brat Łazarz. I nagle wszystkie codzienne obowiązki tracą znaczenie. Nie liczą się już porządek domu, plan dnia, organizacja. Pozostaje tylko ból, bezradność i pytania. To moment, w którym człowiek odkrywa granice własnych możliwości. Przez lata Marta potrafiła działać, organizować, rozwiązywać problemy, a teraz nie może zrobić nic. I właśnie tutaj kryje się jeden z największych lęków współczesnego człowieka. Lęk przed bezradnością. Żyjemy w świecie, który nieustannie przekonuje nas, że wszystko można osiągnąć. Wystarczy bardziej się postarać, lepiej zaplanować, skuteczniej działać. Tymczasem wcześniej czy później każdy człowiek spotyka sytuacje, których nie da się rozwiązać wysiłkiem. Nie da się zatrzymać czasu, zatrzymać choroby, nie da się ochronić wszystkich, których kochamy. Nie da się przewidzieć całej przyszłości. Tego właśnie doświadcza Marta. I kiedy Jezus przychodzi do Betanii, Marta wychodzi mu naprzeciw. To jest bardzo ważny szczegół, bo ona nie zostaje w domu, nie zamyka się w swoim bólu, nie odwraca się od Boga, wychodzi i mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To jest zdanie pełne bólu, takiego rozczarowania, pytań, ale zarazem potem dodaje, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek Go poprosisz. To jest, moi drodzy, wyznanie wiary. Marta nie rozumie sytuacji, nie zna rozwiązania, nie wie, co się wydarzy, a jednak nadal ufa. Wiara nie polega na tym, że człowiek przestaje odczuwać lęk. Wiara nie polega na tym, że wszystko staje się jasne. Wiara polega na tym, że mimo niepewności człowiek idzie dalej. Czyż nie tym jest pielgrzymowanie? Każdego ranka wyruszamy, choć często nie wiemy, jak przeżyjemy cały dzień. Nie znamy wszystkich trudności, które nas spotkają. A jednak idziemy. Ufamy wspólnocie i przede wszystkim ufamy Bogu. W pewnym sensie każdy dzień pielgrzymki jest małym wyznaniem wiary. Nie wiem, co będzie za kilka godzin, ale zrobię kolejny krok. Jezus odpowiada Marcie słowami: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Marta przychodzi z konkretnym problemem. Chce odpowiedzi, wyjaśnienia, rozwiązania. A tymczasem Jezus daje jej coś więcej. daje jej siebie. To bardzo ważna prawda dla człowieka żyjącego w lęku przed codziennością. Często chcielibyśmy od Boga gotowego planu. Chcielibyśmy wiedzieć, co wydarzy się za rok, jak rozwiążą się nasze problemy, jak zakończy się trudna sytuacja. Tymczasem Bóg częściej daje swoją obecność niż gotowe scenariusze. Jak powiedział święty Jan Paweł II, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie dlatego, że wszystko będzie łatwe, ale dlatego, że On będzie obecny. Pielgrzymka uczy nas tej prawdy, bardzo konkretnie. Nie sprawia przecież, że nagle znikają wszystkie problemy, z którymi przyszliśmy. Często wracamy do tego samego domu, tej samej pracy, tych samych obowiązków. Ale jak mam nadzieję, zmienia się coś ważniejszego. Odkrywamy, że nie musimy wracać tam sami, że Chrystus idzie z nami także wtedy, gdy kończy się pielgrzymkowy szlak. Zauważmy, że między Martą z pierwszej sceny, a Martą z momentu, kiedy umiera jej brat, dokonuje się ogromna przemiana. W pierwszej scenie próbuje kontrolować sytuację, a w tej drugiej odkrywa, że istnieją rzeczy, których kontrolować nie może. Najpierw skupia się na tym, co musi zrobić, a później uczy się przyjmować to, czego nie może zmienić. Najpierw chce wszystko udźwignąć sama, a później pozwala działać Jezusowi. I to właśnie tutaj dojrzewa jej wiara. I być może właśnie tutaj znajduje się odpowiedź na lęk przed codziennością, bo lęk bardzo często rodzi się z przekonania, że wszystko zależy ode mnie. Wiara zaczyna się wtedy, gdy człowiek odkrywa, że nie wszystko jest w jego rękach. Nie oznacza to bierności czy rezygnacji, ale po prostu oznacza nasze zaufanie wobec Boga. Moi drodzy, w każdym z nas mieszka Marta. To ta część serca, która stale planuje, organizuje, przewiduje. Próbuje zabezpieczyć przyszłość. To ta część nas, która wieczorem nie może zasnąć, bo myśli o jutrze. To ta część nas, która nosi ciężar odpowiedzialności za rodzinę, pracę, wspólnotę, zdrowie, przyszłość. Jezus nie potępia Marty, nie mówi jej przestań działać, nie mówi przestań się przejmować. Najpierw wypowiada jej imię, Marto, Marto, bo lekarstwem na lęk nie jest większa kontrola nad życiem. Lekarstwem jest odkrycie, że pośród całej codzienności nie jesteśmy sami. A największy cud, który Jezus dokonuje w życiu Marty, nie polega jedynie na wskrzeszeniu Łazarza. Największy cud polega na tym, że uczy ją przejścia od życia opartego na kontroli do życia opartego na zaufaniu. To właśnie tam zaczyna się wolność od lęku przed codziennością.
2: Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
2: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
1: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
3: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
1: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
4: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później samą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie, pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
1: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Miłość bliźniego jest postawą tak bardzo fundamentalną, że Jezus posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Dlatego jesteśmy wezwani do pojednania z braćmi, zanim okażemy nasze oddanie Panu w modlitwie.
0: Lato z Radiem Emaus.